0: komunikat wojewody w tej sprawie. Poprzedni dotyczył rzekomych telefonów z Urzędu Wojewódzkiego. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę obsługującego taką maszynę. A takich przypadków jest coraz więcej. Tymczasem dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. W czasach wojny w Ukrainie i rosyjskich prowokacji każda taka sytuacja jest traktowana przez służby szczególnie poważnie. Trzeba spełnić formalne wymogi, inaczej to poważne przestępstwo, mówi rzecznik portu w Pyrzowicach Piotr Adamczyk.
1: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
0: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego. Grozi za to nawet 5 lat więzienia. Grupa młodych informatyków z Trójmiasta napisała aplikację, której celem jest łączenie wolontariuszy z osobami potrzebującymi pomocy. Nazywa się Lokalny Bohater i właśnie pilotażowo wystartowała w Gdańsku. Ma działać jak aplikacje zakupowe czy przewozowe, z tym wyjątkiem, że za nic nie trzeba płacić. Chcemy pomóc i zbudować nowe więzi społeczne, mówią Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc.
2: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
3: Tutaj opieramy się właśnie na tej poczcie pantoflowej, czyli na domach sąsiedzkich, klubach seniora, żeby zacząć od wprowadzenia pilotażowego na bazie warsztatów i wtedy, jeżeli się już to zaadoptuje w tej, chociażby właśnie u seniorów, no to będzie pocztą pantoflową szło dalej.
0: A jeśli chodzi o wolontariuszy, to twórcy Lokalnego Bohatera zamierzają w pierwszej kolejności zachęcić do korzystania z ich aplikacji gdańskich harcerzy, licząc, że dadzą dobry przykład innym. Przed nami wielki finał wakacji w rytmie muzyki numer 1. Już 30 sierpnia przebój lata Radia Z i Polsatu rozgrzeje amfiteatr Kadzielnia w Kielcach. Wieczór wypełni się największymi przebojami, muzycznymi emocjami i utworami, które od lat towarzyszą kolejnym słuchaczom. Obok najnowszych hitów oraz muzycznych wspomnień wystąpi właściciel jednego z najbardziej charakterystycznych głosów na świecie, Garu. Marszałek Renata Janik mówi o tym, dlaczego to wyjątkowa scena.
4: Przede wszystkim to nie jest tylko wyjątkowe miejsce w Polsce, ale to jest najpiękniejsza scena plenerowa w Europie, jedna z najpiękniejszych. To jest urok, to jest to, że jesteśmy w środku, w wyjątkowym rezerwacie, że jest taka atmosfera i myślę, że artyści się tutaj bardzo dobrze czują, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, że publiczność jest cudowna.
0: Wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń, niezapomnianych melodii i światowych przebojów w następną niedzielę. Stolica znowu zmieni rytm. Przed nami 23. edycja festiwalu Warszawa Singera. Przez 9 dni miasto wypełniał koncerty, spektakle, rozmowy i spotkania z artystami. Od Placu Grzybowskiego po Teatr Wielki, od scen klubowych po przestrzeni miasta. Start już dziś. W Poznaniu ruszył ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Przez 3 dni na Placu Wolności mieszkańcy, turyści, miłośnicy dobrej kuchni mają okazję spróbować regionalnych produktów, zobaczyć pokazy kulinarne czy wziąć udział w rodzinnych warsztatach. Fuzja smaków do niedzieli.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Niż genueński i możliwe lokalne podtopienia, służby apelują, zwłaszcza w górskich częściach Dolnego Śląska. Może spaść lokalnie nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Wszystko wskazuje na to, że ten układ niskiego ciśnienia powinien przemieszczać się dosyć dynamicznie. Nie ma żadnych szans na blokadę tego układu. Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
0: Stąd ryzyko podtopień, zwłaszcza w miastach, gdzie spływ wody jest ograniczony. W nocy niższy przeniesie się nad Wielkopolskę, część województwa lubuskiego i dalej w okolice Bydgoszczy, Inowrocławia i Grudziądza. Ponad 3 tony śniętych ryb i rekordowa ilość złotej algi. To kolejna katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Na końcowym odcinku wstrzymano rejsy i użytkowanie akwenu, ale mimo skali problemu Ministerstwo Klimatu i Środowiska wciąż nie zdecydowało się na zastosowanie nadtlenku wodoru. To właśnie ten środek w poprzednich latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Skąd ta decyzja? O to w resorcie pytał nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Ministerstwo tłumaczy, że perhydrol to ostateczność. Ma być użyty, jeśli ograniczenie przepływu wody nie zatrzyma algi. Toksyczne glony są teraz na końcowym odcinku kanału w 5. i 6. sekcji i tam dozowanie środka zdaniem resortu byłoby mało skuteczne. Woda płynie wolno i jest mocno zasolona, więc alga może szybko się odrodzić. Perhydrol ma być zastosowany dopiero wtedy, gdy alga w dużej ilości pojawi się w 4. sekcji bliżej Odry. Wtedy środek ma trafić do przepływającej tam rzeki Kłodnicy, by stworzyć coś w rodzaju bariery zatrzymującej złotą algę. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wojewoda Śląski poinformował, że służby są w każdej chwili gotowe do rozpoczęcia dozowania nadtlenku wodoru. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest już wniosek o przesłuchanie premiera Tuska. Potwierdził to Radio Z obrońca Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości twierdzi, że jest w Naddniestrzu prorosyjskiej prowincji Mołdawii, skąd miał wysłać wniosek o list żelazny. Romanowski chce przebywać na wolności, ale zapewnia, że będzie się stawiać na każde wezwanie. Według premiera Tuska polityk PiSu jest w Mołdawii, ale prokuratura tego na razie nie potwierdza. Stąd wniosek o przesłuchanie szefa rządu. Mówi pełnomocnik Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Premier Tusk tym oświadczeniem, które trochę przeczy mojej ocenie temu, co twierdzi prokuratura, czyli tego, że on ma wiedzę z służb o tym, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, no to jest okoliczność dla nas bardzo korzystna procesowo i stąd ten wniosek o przesłuchanie pana premiera w charakterze świadka, ale również o zwrócenie się do Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o potwierdzenie tych okoliczności.
0: Premier zapewnia, że jeśli trafią do niego wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka, to zawsze się na nie stawia. Prezydencki lex szarlatan już w Sejmie. Kancelaria prezydenta potwierdza złożenie projektu ustawy dotyczącej pseudomedyków. Z kolei przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, co dokładnie jest w ustawie prezydenta, powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Według Pałacu Prezydenckiego rządowy projekt nie rozróżniał rzetelnych przedsiębiorców od szarlatanów. Propozycja Karola Nawrockiego to przede wszystkim nowelizacja kodeksu karnego oraz lepsza ochrona pacjentów. W ustawie jest mowa o nowym typie przestępstwa – nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. 3 lata więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do zrezygnowania z zaleconego leczenia lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. Przewidziano też surowszą karę za doprowadzenie do śmierci pacjenta.
0: Decyzję o niepodpisaniu przez prezydenta lex szarlatan krytykuje Naczelna Rada Lekarska. Ukraińska branża rolnicza chce, żeby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport zboża. Przez Polskę może jechać nawet 600 ton ziarna miesięcznie. To 2 razy więcej niż do tej pory. Od wielu tygodni ukraińskie porty są masowo atakowane przez Rosję. Kijów musi szukać nowych korytarzy transportowych. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Kijów uważa, że na wsparciu ukraińskiego rolnictwa zyska sama Unia Europejska. Transport, logistyka czy kolej, co może przynieść setki miliardów euro. Przeciwnego zdania są jednak unijni rolnicy, którzy uważają, że to ryzyko konkurencji i napływu zboża o niższej jakości. Więcej ukraińskiego towaru w Polsce to także trudności z jego kontrolą. Dlatego, jak ustaliłem, w sprawie zwiększenia tranzytu wciąż oficjalnej decyzji nie podjęły m.in. Polska czy Rumunia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Ministerstwo Rolnictwa zapewnia Radio Z, że w tej chwili tranzyt ukraińskich towarów rolnych odbywa się na starych zasadach i podlega ścisłym kontrolom. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
0: Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata. I jeszcze seria zwycięstw Igi Świątek. Nasza tenisistka wygrała 10. spotkanie z rzędu. Tym razem po kreczu wiceliderki światowego rankingu Eleny Rybakiny awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Jak to wszystko wpływa na pozycję Igi, o tym Krzysztof Wilanowski.
7: W rankingu na żywo zajmuje 8. miejsce. Jeszcze przed startem imprezy w Cincinnati była 5., ale straciła 1000 punktów za ubiegłoroczny triumf. Systematycznie jednak odbudowuje swój dorobek i pnie się w górę. Jeśli wygra kolejny mecz i awansuje do finału, to wskoczy na 6. pozycję. Zwycięstwo w amerykańskiej imprezie nie zmieni już jej sytuacji. Będzie jednak w top 8 zestawienia najlepszych tenisistek, a to znaczy, że w US Open będzie wysoko rozstawiona.
0: Iga w półfinale turnieju w Cincinnati zmierzy się z 3. w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. Ten mecz dziś najwcześniej o 21:00.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
9: Dzień dobry, z nami jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie, witam państwa.
9: Czy nowe propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze, tak czy nie?
10: Absolutnie tak, bo to jest de facto obniżenie stawek podatkowych dla 3,5 miliona Polek i Polaków. Więc jest to działanie absolutnie potrzebne w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście w ostatnich 3 latach dochody wzrosło 30% i bardzo dużo osób...
9: A czyje dochody?
10: Dochody pracujących w Polsce, płacących PIT, dlatego też wpadali w drugą stawkę podatkową, która wynosiła 32%. W tej chwili w ramach stawki pierwszej będzie można zarobić...
9: Zaraz pana zapytam, ile kto zyska tak na dobrą sprawę? Zaraz zapytam, ale powiem, że jest oczywiście sonda na naszej stronie, więc głosujcie. Jestem ciekawa, co powiedzą nasi, orzekną nasi słuchacze, nasi internauci, kochani. No właśnie, to kto ile zyska na tych zmianach?
10: 3,5 miliona podatników, przede wszystkim...
9: Ale to są ci, którzy zarabiają powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie, tak?
10: Tak, to są osoby, które zarabiają średnio, natomiast ze względu na istniejącą wcześniej...
9: A jak ktoś zarabia mniej, to już nie zyska, tak?
10: W tym przypadku nic się nie zmienia. Kwota wolna pozostaje ta sama, 30 tysięcy. Natomiast to jest istotne. Pierwszy próg zostaje rozszerzony ze 120 do 130 tysięcy. Powstaje...
9: To nie jest jakaś gigantyczna różnica.
10: Wie pan, pani redaktor, przepraszam, to jest jednak odczuwalna różnica. Przede wszystkim dla tych, którzy ciężko pracują, ci, którzy utrzymują również budżet państwa i te gigantyczne wydatki, które wydajemy na obronność. 5% PKB. Wydawało się, że ta wojna może się skończyć, że będzie zawieszenie broni, że te wydatki nie będą musiały być tak duże. No, nie ma lepszej inwestycji niż bezpieczeństwo.
9: Dobrze. Ile zyskają te osoby, o których pan powiedział, te 3,5 miliona Polaków? To ile zyska miesięcznie?
10: No, te osoby, które wchodziłyby w drugi próg, ten 32%, a w tej chwili nie wejdą, zyskają 3600 zł rocznie. Więc jest to kwota istotna i wydaje mi się, że to jest pierwszy możliwy krok. I oczywiście, panie redaktor, no, sonda trwa, pani redaktor pyta, natomiast to jest odpowiedzialny rząd. To jest również rząd odpowiedzialności budżetowej. I na to w tym momencie możemy sobie pozwolić. Zostało to wyliczone, zostało to przekalkulowane. I to nie zamyka dyskusji. Chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie zamyka dyskusji, która trwa w ramach rządu, szukania możliwości w kolejnych latach podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych.
9: Zakładając, że będziecie dalej rządzić, a to ma być taki wehikuł, który wam pozwoli wygrać wybory i rządzić dalej?
10: Nie, to jest działanie związane z tymi możliwościami, które aktualnie rząd ma. Jak wiadomo, te oczekiwania społeczeństwa są bardzo duże. My musimy z jednej strony strategicznie inwestować...
9: Ale też obiecywaliście kwotę wolną od podatku, podwyższoną do 60 tysięcy złotych.
10: Oczywiście,
9: to nikt
10: tak.
9: inny jak pan premier rozbudził takie
10: apetyty.
9: Oczywiście,
10: że tak. I jak powiedziałem, ten temat jest na agendzie. Ja jestem absolutnym zwolennikiem również podejmowania w tym zakresie pracy w takim, powiedziałbym, ewolucyjnym stylu. I to zostanie zrealizowane.
9: Ale nawet w naszym, waszym kręgu koalicyjnym, Ryszard Petru na przykład, powiedział tak. O ile dostrzegam sens obniżki podatków dla części podatników, tutaj cytuję jedną z jego wypowiedzi, o tyle cała ta zmiana za bardzo przypomina Polski Ład, gdzie jednym obniżamy podatki, a drugim je podwyższamy. Efekt ogólny dla gospodarki może być negatywny, bo w planach jest też podniesienie podatku CIT z 19% do 22% dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 milionów.
10: Każdy ma swoje priorytety polityczne. Priorytetem politycznym i priorytetem społecznym przede wszystkim rządu jest odciążenie i ulżenie podatnikom, osobom
9: priorytet
10: fizycznym.
9: Polityczny to jak... wygrać wybory.
10: Nie, to nie jest priorytet polityczny. Po prostu ludzie, którzy lepiej zarabiają, bo ciężko pracują, bo inwestują w siebie, bo praca ich docenia i firma ich docenia i przynoszą konkretną wartość, wchodziliby w drugi próg podatkowy 32%. W tej chwili albo zostają w progu 120, w pierwszym progu podatkowym, albo wchodzą w ten pośredni próg podatkowy, który został stworzony na poziomie 24%. Podatki w Polsce i nie wiem, może tutaj się na wielu narażę, bo dokładnie to analizowałem z punktu widzenia mojej aktualnej roli, czyli posła do Parlamentu Europejskiego. W skali porównawczej z innymi krajami UE nie są wysokie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, jesteśmy cały czas na dorobku, ludzie chcą lepiej zarabiać, pracodawcy chcą lepiej płacić za dobrą pracę i klasa średnia zawsze jest tą grupą obywateli, która utrzymuje państwo.
9: No, pan mówi, że podatki może nie są za wysokie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, natomiast zarobki zdecydowanie są niższe. Opozycja komentuje to, że obniżka przez podwyżkę, to są te propozycje, albo, tutaj Mariusz Błaszczak, na nich się napisał tak, Tusk znowu próbuje sprzedać Polakom podatkową kosmetykę jako wielką obniżkę podatków. No, Konfederacja raczej też nie jest jakoś specjalnie zachwycona. No, tak
10: panie,
9: można
10: ja bym się nie spodziewał od opozycji,
9: jeśli
10: która
9: chodzi
10: jest
9: o podniesienie
10: opodatkowania
9: CIT dla firm.
10: Od opozycji, która jest niekonstruktywna, nie spodziewałbym się żadnych pochwał. Natomiast mam absolutne przekonanie, że dzisiaj każdy Polak, każda Polka spojrzy sobie na swój PIT, który miał w 2025 roku, przeliczy to i obliczy, ile zyska.

0: reprezentować interesy przede wszystkim dużych firm. Natomiast to są naprawdę bardzo duże firmy, które osiągają bardzo duże zyski. Ten CIT nawet podwyższony w odniesieniu do firm, które będą miały tak gigantyczne dochody powyżej 50 milionów euro, to jest cały czas CIT na poziomie średnim w Unii Europejskiej.
1: To ja panu przeczytam komentarz jednego z naszych internautów. Osoby zarabiające do 12 tysięcy złotych brutto zyskają 0 zł, osoba zarabiająca 12 tysięcy złotych brutto zyska tylko 21 zł miesięcznie. Domański z Tuskiem i z Koalicją Obywatelską reklamują to jako przełomową obniżkę podatków, więcej tracę miesięcznie na systemie kaucyjnym. Do tego jeszcze mamy gigantyczne zadłużenie, skąd ono się bierze, bo to już stanowi ponad 51% planu na cały rok. To, co jest teraz.
0: Pokazujemy uczciwe dane. Jak pani redaktor świetnie wie, i raporty NIK-u tutaj są bezlitosne dla ludzi takich jak Morawiecki i tych, którzy rządzili przez 8 lat, którzy próbowali wpuszczać wydatki budżetu państwa w różnego rodzaju fundusze, które
1: nie
0: podlegały ani kontroli, albo były źródłem również licznych patologii. O tych patologiach, o tych nieprawidłowościach, o tej niegospodarności, o tym złodziejstwie będziemy nieustannie przypominać.
1: To znaczy, że w takim razie, czy ja rozumiem, że to, że Polska jest teraz na czele zestawienia krajów z największym deficytem, to jest cały czas wina Prawa i Sprawiedliwości?
0: Nie, to jest sytuacja, w jaką się mierzymy i jak powiedziałem, nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska inwestuje w tej chwili w bezpieczeństwo i jak pani redaktor...
1: No ale my jesteśmy
0: kiedyś,
1: na czele tych
0: a kiedyś
1: krajów
0: będziemy
1: z
0: mieć taką
1: deficytem.
0: Możliwość
1: to co, coś tu jest nie
0: prace,
1: tak.
0: Prace, które trwają w tej chwili w Parlamencie Europejskim i nad budżetem po 2028 stawiają na projekt obronny, stawiają na mobilność wojskową. To wszystko również tworzy nowe możliwości dla rządu. Jeżeli będziemy mieć większy zastrzyk środków z Unii Europejskiej, będziemy myśleć również o tym, że będzie można w jakimś mierze, jeżeli sytuacja geopolityczna się uspokoi, wykorzystać środki europejskie i stworzyć nową możliwość otwarcia, jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe.
1: Czy nowe propozycje zmian podatkowych to zmiana na lepsze? Tak odpowiedziało 45%, nie 55%. Komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku.
0: To jest dobry pierwszy krok.
1: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pan poseł Szczerba też zostaje.
2: Gość Radia Z.
1: No właśnie, no to jednak większość nie jest tak optymistycznie nastawiona do tych zmian. No bo jednak przedsiębiorcy, jakby nie patrzeć, na tym stracą, no dostaną. W związku z tym będą ograniczać inwestycje.
0: Grupa nie przedsiębiorców, tylko grupa dużych firm o gigantycznych przychodach. Zostało tak to skalkulowane.
1: To jeszcze raz zacytuję Ryszarda Petru, który pisze tak. Podwyżka CIT dotyczyć będzie prawie 4,5 tysiąca firm zatrudniających prawie 3 miliony pracowników i w istotny sposób uderzy w planowane inwestycje. Mhm. No to jeżeli będą, że tak powiem, ograniczone inwestycje, no to też może na przykład
0: nie będą ograniczane, inwestycje mają się dobrze, a dodatkowo wielu przedsiębiorców ma różnego rodzaju możliwości pozyskiwania środków na inwestycje, chociażby z funduszy europejskich i my to również planujemy, tworząc tak zwany Europejski Fundusz Konkurencyjności w nowej perspektywie finansowej. To będą gigantyczne środki i Polska będzie największym beneficjentem tych środków, chociażby jeśli chodzi o mobilność wojskową, więc firmy, a szczególnie te duże firmy, które inwestują, które zmieniają technologie, które inwestują w czystą energię, one będą miały dodatkowe źródła dochodu, które spokojnie będą mogły zastąpić tą sytuacją, z którą mamy do czynienia aktualnie.
1: To poseł Szczerba tutaj, takie plany, prognozy snuje, że będziemy krajem mlekiem jadem płynącym. Nie
0: mówimy o 2028 roku, to już jest za chwilę, to jest rok z haczkiem i gigantyczne środki i apelowałbym do wszystkich tych właścicieli, do wszystkich zarządzających tymi firmami, nie tylko o tak dużym przychodzie, ale i mniejszymi, i mikro, i tymi, które rozpoczynają działalność, żeby interesować się tymi planami, które ma Unia Europejska.
1: Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Bo znowu pojawiły się takie spekulacje. Polsat News ustalił, że na stole jest scenariusz wejścia Szymona Hołowni do rządu i Szymon Hołownia miałby zostać wicepremierem i miałby zostać ministrem funduszy i polityki regionalnej, czyli miałby zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która to jest teraz liderką Polski 2050.
0: Różne opinie, czy różne scenariusze się pojawiają.
1: Ale on jest realny, czy to jest po prostu polityka?
0: Nie wiem, to są pytania oczywiście do Szymona Hołowni.
1: A to byłaby dobra zmiana?
0: Nie wiem, jeżeli Szymon Hołowni

0: Hołownia chciałby wrócić do kierowania swoją formacją i jego środowisko, jego zaplecze również parlamentarne wyraziłoby taką zgodę na zmianę. To jest kwestia do dyskusji między premierem, między innymi liderami i między środowiskiem Polski 2050.
1: A wy już nie spisaliście go na straty, Szymon Hołowni?
0: Nie, dla nas każdy poseł, dla nas każdy polityk wspierający rząd, jego pracę, jego konsekwencje również w zagwarantowaniu Polsce bezpieczeństwa, dobrej perspektywy finansowej i silnej pozycji w Europie jest na wagę złota.
1: A dlaczego prawie połowa Polaków uważa, że nie powinniście już rządzić kolejną kadencję? No i jest taki sondaż. W ostatnich dniach pojawił się. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje pani zdaniem na kolejną kadencję? I 47,4% to przeciwnicy takiego rozwiązania.
0: Panie redaktor, sondaże trzeba przeglądać, trzeba je analizować i robić po prostu
1: ale
0: swoje.
1: Ja
0: uważam, że
1: gdzie...
0: to, co robi ten rząd, jest w absolutnym interesie społecznym. Jak powiedziałem, to są inwestycje w bezpieczeństwo, to są inwestycje w przemysł obronny. Robimy to wszystko w bardzo trudnych, ekstremalnych warunkach, o których pani redaktor świetnie wie, czyli koabitacji z Karolem Nawrockim, który nie pomaga, który nieustannie przeszkadza, który nawet nie chciał, znowu jakiś obrońca gigantycznych zysków, nadwymiarowych zysków koncernów energetycznych. Rząd, mimo tego, że było weto prezydenckie, uruchomił program CPN. Paliwo będzie... jest
1: na
0: tańsze.
1: Dwa tygodnie.
0: Dobrze, ale przeliczmy to na miliony osób, które dzisiaj wracają i będą wracały z gór, z morza, z Mazur, czy z innych części Europy. I dla nich taki wydatek jest istotny. I to my nie jesteśmy fanami Donalda Trumpa, jak pani redaktor wie. To oni czapkowali Trumpowi, to oni chcieli Ameryki Wielkiej. A dzisiaj widzimy, jak trudno jest rozwiązać i wyjść z konfliktu wojennego, który wprowadził nas wszystkich Trump. Który ma konsekwencje również na cenę paliwa na świecie.
1: Rząd idzie po bandzie, tak mówił był prezydent, kiedyś członek Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski, pytany w Polsat News o to, że Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i to jest decyzja premiera Donalda Tuska. Nie rozumiem tego ruchu, mówił Komorowski. Zrozumiałbym, gdybym miał pewność, czemu pan tak ciągle zerka w ten telefon?
0: Sprawdzam czas, pani redaktor, tylko czy jeszcze będziemy mogli o wszystkich ten tematach porozmawiać, a chciałbym bardzo.
1: No, zrozumiałbym, gdybym miał pewność, że jest jakiś pomysł na przyspieszenie czy załatwienie sprawy, czyli odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego, że do tego pomysłu jest pan Berek konieczny. To bym powiedział, inaczej bym na tę sprawę spojrzał, ale obawiam się, że jeśli pan minister Berek stanie się sędzią Trybunału, to raczej zasili tę grupę sędziów, którą pan Święczkowski trzyma na korytarzu, nie dając im możliwości pełnienia swoich funkcji. No, obiecywaliście, że będzie inaczej. No, że jednak politycy nie będą szli i ministrowie nie będą szli do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To trzeba szybko sprostować, pani redaktor, bo
1: tak, ja wiem, co pan powie.
0: Doktor Berek nie jest politykiem, nigdy nie był członkiem partii politycznej.
1: No nie był, ale startował z waszych
0: jest
1: listy.
0: Jest państwowcem.
1: Z listy Platformy Obywatelskiej w 2005 roku.
0: Każdy może być zaproszony na listę wyborczą.
1: Współpracuje z wami od wielu lat. W 2015 roku chcieliście go wysłać do Europejskiej Izby Obrachunkowej. Nie udało się, bo była zmiana władzy.
0: Dobrze, to ja...
1: Prawo i Sprawiedliwość. I wysłało tam Wojciechowskiego.
0: To ja pokrótce przypomnę drogę państwową i legislacyjną doktora Berka. To jest Senat, legislator w Senacie, to jest praca w Najwyższej Izbie Kontroli, to jest praca w ostatnich latach również w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Ale w ostatnich latach przede wszystkim był prawą ręką premiera Donalda Tuska i odpowiadał
0: za
1: stan legislacji na dobrą sprawę. No był takim superwajzorem, koordynatorem prac w rządu. Właściwie
0: odpowiadał
1: za jakość, wszystkie ustawy.
0: Jakość legislacji.
1: Stawiał tam po prostu kropki, przecinki i nie wiem co jeszcze, jednak je korygował, jak rozumiem.
0: Myślę, że to robią pracownicy czy Rządowego Centrum Legislacji, czy też innych.
1: No ale ostatecznie akceptowali. Potem miałby oceniać ten stan?
0: Bardzo, bardzo wyraźnie. Spełnia wszystkie kryteria konstytucyjne, ustawowe, które dotyczą kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i jest taka potrzeba żeby takie osoby weszły w skład Trybunału Konstytucyjnego, żeby to bagno, ten chaos również sprzątać.
1: A co Maciej Berek miałby zrobić w tym Trybunale?
0: Nie, panie
1: dyrektor, ale co miałby zrobić w tym Trybunale?
0: Dlaczego my nie przekierowujemy tę dyskusję na to, że zresztą takich przypadków było bardzo dużo na początku III Rzeczpospolitej. Ministrowie kończyli swoją pracę.
1: No dobrze, ale miało być
0: pokazywał
1: inaczej.
0: 4 czy 5 nazwisk.
1: No miało być jednak inaczej, że nie będą
0: spełnia
1: tam
0: wszystkie kryteria.
1: Dobrze,
0: wtedy, gdyby pan prezydent podpisał naszą ustawę.
1: Co ma zrobić w tym Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek, że jest taki niezastąpiony zdaniem premiera, że po prostu nikt inny, tylko Berek. Na kłopoty Berek.
0: Ma determinację, ma stanowczość i ma wolę.
1: Ale co ma tam zrobić?
0: Uporządkowania i uczynienia Trybunału, uczynienia tego, aby Trybunał Konstytucyjny stał się na nowo według zadań Konstytucji organem, który będzie służył obywatelom, a nie partii politycznej PiS.
1: Jeżeli teraz pan Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, to jest to powielanie dokładnie tych samych złych wzorców z czasów PiSu. To mówi interi sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. No trudno go podejrzewać o to, że miałby sprzyjać Prawu i Sprawiedliwości, zresztą nie wiem, bo generalnie pan sędzia się na temat nie wypowiada, no ale mówię wyraźnie, no to były te złe wzorce. Dobrze. I wy je powielacie
0: sytuacja
1: na dobrą
0: jest
1: sprawę.
0: Zasadnicza
1: uważam, że do Trybunału Konstytucyjnego powinny trafiać osoby neutralne, niezależni fachowcy, nie kojarzeni z żadnym nurtem politycznym. Przyjąłem te propozycje z rozczarowaniem. Koniec cytatu.
0: Marek, doktor Berek nie jest politykiem, nie jest posłem. Jest urzędnikiem państwowym, wykonującym różne funkcje w ostatnich latach w bardzo wielu instytucjach państwowych i publicznych. I jest fachowcem i spełnia wszystkie kryteria ustawowe.
1: A to możemy mieć takie miękkie lądowanie dla pana ministra na wypadek, gdybyście przegrali wybory?
0: Nie, to jest po prostu, jeżeli się wchodzi do takiego bagna, jakie stworzył Kaczyński razem z Ziobro, po Przyłębskiej, po tych wszystkich dramatycznych, politycznych pseudo-orzeczeniach, które chciały uderzyć także w polskie kobiety, to przychodzi człowiek, który ma determinację taką, żeby dokonać uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego, który ma służyć ludziom, a nie politykom.
1: Przemysław pyta, część waszych polityków, na przykład Dorota Łoboda, to jest rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej, w poniedziałek News, powiedział, że gdyby nie weto prezydenta, to Maciej Berek nie byłby rekomendowany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czyli dobrze rozumiem, że zamiast sami stosować się do zasad i być przyzwoitymi, to wolicie zwalać winę na innych. No to jest obłudne.
0: Ale my musimy operować w określonym stanie prawnym, tak jak było z wyborem członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Musieliśmy działać w oparciu o istniejące przepisy prawa.
1: Uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość,
0: tak, które były przez was
1: krytykowane, kontestowane i mówiliście, że po prostu do niczego się nie nadaje, są przede wszystkim niezgodne z Konstytucją.
0: Działaliśmy według procedury, z którą się absolutnie nie zgadzamy, co do której mieliśmy zastrzeżenia i mamy zastrzeżenia. Przedstawicieli sędziów w tym trybie przez kluby, przez ostatecznym wyborem przez Sejm. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest stan prawny, który jest zastany, który jest takim zgniłym jajem po PiS-ie. I podobnie jest w sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Jest taki stan prawny, jaki jest, i doktor Berek spełnia wszystkie kryteria, aby być wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, wszystkie głosy, które się sprzeciwiają takim działaniom. Tylko chciałbym, żeby wszystkie osoby, które próbują w tej chwili patrzeć na tę nominację i na tego kandydata, zobaczyły, czym w tej chwili stał się Trybunał Konstytucyjny. Stał się tak naprawdę obrońcą interesów ludzi PiS-u i to jest jedyny główny cel, który przyświeca takim ludziom jak Księczkowski.
1: A czy koalicja to poprze? Tę kandydaturę.
0: Nie wiem, ja nie jestem
1: redaktorem
0: Sejmie.
1: Nie jest pan w Sejmie.
0: Natomiast
1: ale jest
0: bardzo wyraźnie.
1: No przecież pan się żywo interesuje tym, co się dzieje
0: nie
1: w partii.
0: Nie znam, powiem tak, nie znam posłanki czy posła koalicji 15 października, która lub który kwestionowałby merytoryczne kompetencje doktora Berka do sprawowania funkcji, każdej funkcji w państwie, również tej funkcji w Trybunale Konstytucyjnym z punktu widzenia jego kompetencji i jego niezależności.
1: A co się dzieje z panem Dawidem Kacprzykiem, pan wie? Waszym niedawnym kolegą z koalicji.
0: Nie mam takiej...
1: Który robił błyskotliwą karierę finansową w ochronie zdrowia publicznej.
0: Myślę, że mocno interesuje się jego sprawą prokuratura, służby antykorupcyjne, samorząd lekarski.
1: No na razie nie stracił chyba.
0: I będą wyciągnięte surowe.
1: Prawo do wykonywania.
0: Będą, no to pytanie nie do mnie, tylko do przedstawiciela.
1: Tak. No jakiś czas temu były zdjęcia w fakcie, jak nie wiem, w tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, jak pan doktor taki uśmiechnięty wsiadał do swojego, czy wysiadał ze swojego Porsche Panamery.
0: Nie wiem, czy ma powody do satysfakcji, czy do uśmiechu. No. Jedno jest pewne, to jest osoba, która w sobie zrobiła poważne kuku, ale również swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, a być może to są inne paragrafy.
1: Wiele rzeczy się tam działo,
0: sprawiła poważne, nie, to idzie na jego konto. W Polsce jest odpowiedzialność indywidualna.
1: Jeżeli
0: ja pójdę teraz do sklepu pod Radiem Z i wezmę sobie, nie wiem, zrobię zakupy i za nie zapłacę, to jest moja odpowiedzialność, a nie Donalda Tuska, Marcina Kierwińskiego czy Tomasza Siemoniaka.
1: Myślę, że trochę takie
0: porównanie nieuzasadnione. Każdy ponosi odpowiedzialność indywidualną za swoje czyny, które czasami mają charakter czynów zabronionych.
1: No tak, tylko że pan doktor, rozumiem, że był jednak w szeregach Koalicji Obywatelskiej.
0: Był, już nie,
1: to nie
0: jest.
1: Była, no,
0: na szczęście.
1: No tak, ta sytuacja trwała jednak miesiącami. To nie byłby jakiś po prostu incydent na dobrą sprawę. No,
0: Reakcja była ekspresowa.
1: Palił się nim Rafał Trzaskowski, jakby nie patrzył.
0: Tak, a później wykonał audyt, którego wnioski zaprezentował.
1: Rzecz, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku? No to też ja w ogóle nie wiem, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby po prostu tak rozdysponować publiczne środki, które powinny trafić tam, gdzie rzeczywiście ludzie mieli, po prostu mówiąc, w szkole kwalifikacyjnej przerąbane po tej powodzi. No naprawdę.
0: Ja nie jestem ani pani dyrektor od tego, żebyśmy oceniali poszczególne wnioski, ich zasadność, zgodność z procedurami,
1: no
0: czy też warunkami.
1: No to jako ustawiona Polska, to jako pieniądze raczej
0: czy warunkami.
1: Jedno
0: jest pewne, zanim zainteresowały się wolne media i chwała im za to jakimiś konkretnymi przypadkami, od wielu miesięcy zajmują się tymi samymi sprawami służby.
1: No tak, ale ja rozumiem, że dopiero Koalicja Obywatelska wyciągnęła jakieś wnioski, dopiero jak opisały te media, a wcześniej nie.
0: Jeżeli służby zajmują się jakimś działaniem czy jakimś procederem, który może okazać się procederem przestępczym, czego nie można w tej chwili przesądzać oczywiście, to znaczy, że traktujemy tę sprawę bardzo poważnie.
1: Nie wiem, czy pan wie, że szykują się zmiany kadrowe duże w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Nasz kolega redakcyjny, dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski dowiedział się, że biuro ma być przejęte przez desant funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji. I to właśnie po aferze ze Szpitalem Południowym, że CBA musi zostać przewietrzone.
0: Przede wszystkim CBA było polityczną służbą, służącą interesom PiS-u.
1: Czyli rozumiem, że ponieważ likwidacja jest niemożliwa, bo zablokował to pan prezydent, tak, to będzie personalne trzęsienie ziemi, tak?
0: Nie, ja po prostu jestem osobą, która tutaj posiada odpowiednią wiedzę. Znaczy ja...
1: Posiada.
0: Posiada odpowiednią wiedzę w kwestii tego, jak upolitycznione było CBA. CBA, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, z sporą odpowiedzialnością, w okresie rządów PiS-u służyło interesom ludzi tych partii. Było parasolem ochronnym.
1: Jakiś przykład konkretny?
0: Wszystkie afery z pandemii, od szpitali tymczasowych, przez instruktora narciarstwa, przez handlarza respiratorami, przez wyprowadzanie środków na dwie wieże w Ostrołęce, z których nic nie wyszło. To są te wielkie inwestycje pisowskie
1: dwie wieże
0: rządów.
1: Na srebrny, przy srebrny.
0: Nie, były dwie wieże w Ostrołęce.
1: Pan mówi o tym bloku.
0: Czyli elektrownia węglowa, gdzie mieliśmy 2 miliardy w piach, ale pisowcy się na tym wzbogacili na swoich funkcjach i na swoich nieprawidłowościach. I mieliśmy dwie wieże Kaczyńskiego, z których też nic nie wyszło, bo też mieliśmy do czynienia z działką z pełną odpowiedzialnością, która została wyprowadzona ze Skarbu Państwa przez Kaczyńskiego razem z SBK-ami.
1: Pytanie od słuchaczy. Morawiecki i spółka proponują referendum w sprawie czasowego zawieszenia udziału Polski w strefie Schengen. To miałoby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Polaków. Czy takie referendum się odbędzie?
0: To jest po prostu coś niewiarygodnego. Znaczy, ja uważam, że wszyscy teraz Polacy, którzy mieli tę możliwość finansową, byli na wakacjach w Unii Europejskiej w strefie Schengen, wiedzą, jak wielką wartością jest strefa Schengen. I to jest jedna z rzeczy, którą trzeba chronić, jaką jest strefa Schengen, czyli takie wzajemne zaufanie państw do siebie i możliwość swobodnego podróżowania.
1: Ale kontrole na granicy polsko-niemieckiej cały czas trwają, tak?
0: Tego dokładnie nie wiem, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja kryzysowa się absolutnie zakończyła w sytuacji takiej, kiedy rząd poważnie potraktował kwestię zabezpieczeń na granicy z Białorusią.
1: Jakub, jak to się stało, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości pan i pana kolega Joński nagłaśnialiście afery PiSu, napisaliście o tym książkę, a już zaledwie po kilku miesiącach, kiedy obiecywał pan wielkie rozliczenie i prowadził pan komisję śledczą, no potem wystartował pan do Europarlamentu, zresztą z powodzeniem.
0: Dziękuję ze 120 tysiącom moich wyborców i absolutnie uważam, że w tej chwili Parlament Europejski, a szczególnie ten obszar, za który ja odpowiadam, również jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Obrony i sprawozdawca do spraw mobilności wojskowej, który przygotowuje nową regulację, która wejdzie w życie w przyszłym roku i która stworzy wojskowe Schengen, czyli możliwość, podobnie jak ludzie mogą się przemieszczać bardzo szybko, chodzi o to, żeby sprzęt, żeby wojsko również mogło w oparciu o uproszczone, ujednolicone pozwolenia szybko reagować na sytuacje kryzysowe, które mogą się kiedyś pojawić. Więc ja zrobiłem swoją pracę jako przewodniczący komisji śledczej. Dzisiaj słyszę o jakichś pomysłach Morawieckiego wyprowadzenia Polski ze strefy Schengen, bo zagraża nam migracja, a to jest ten sam Morawiecki, który zatrudniał Piotra Wawrzyka jako sekretarza stanu w MSZ-cie i to jest ten sam Morawiecki, który przyglądał się trwającemu bardzo długi okres procederowi korupcyjnemu.
1: No dobrze, ale ostatecznie
0: sprzedawania wiz za łapówki przez poprzedni rząd.
1: No dobrze, ale w końcu ile tych wiz na lewo zostało wydanych? Co ustaliła prokuratura?
0: Prokuratura prowadzi swoje śledztwo, dokładnie wydział zamiejscowy w Lublinie, natomiast kluczowi politycy PiSu, jak Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny za politykę wizową w MSZ-cie, mają już postawione zarzuty, mają akt oskarżenia i sprawa jest w sądzie. Mam nadzieję, że bardzo szybko zostanie procedowania, bo materiał jest jednoznacznie wskazujący i obciążający tego polityka, którego chciał Kaczyński jeszcze w roku 2023 wystawiać na list, który już miał gotowe plakaty wyborcze, a prawdopodobnie środki, które były zbierane na tę kampanię, właśnie pochodziły z tego nielegalnego procederu wiza łapówki.
1: Wolność słowa pytam. Na początku roku politycy Koalicji Obywatelskiej mówili, że to dobrze, matko mocno, że to dobrze, że Orlen zanotował 11 miliardów złotych zysków w 2025 roku, bo dzięki temu Orlen może zainwestować dla dobra Polaków. Obecnie opowiadacie, że 10 miliardów zysku Orlenu z połowy tego roku to jest okradanie polskich kierowców. No to która narracja Koalicji Obywatelskiej jest prawdziwa?
0: Mamy
1: ta z początku roku o fantastycznych wynikach Orlenu, czy ta obecna o tym, że Polacy są okradani?
0: Nie, nikt nie okrada Polaków, po prostu koncerny paliwowe, ze względu na sytuację geopolityczną, ze względu na te różne zawirowania związane z cenami paliwa, no, odniosły gigantyczny zysk i uważamy, że jeżeli rząd prowadzi działania osłonowe dla polskich rodzin związane z cenami paliwa i wprowadził program CPN, następnie wróciliśmy do tego pomysłu mimo weta prezydenta, który, no, podobnie jak inni politycy, dzisiaj występują w obronie dużych firm, a nie w obronie interesów społeczeństwa. Przecież miała być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. To robimy konsekwentnie swoje. Uważam, że to jest wielka strata, że Nawrocki działa w tak sposób szkodniczy i moglibyśmy pozyskać 4 miliardy, które moglibyśmy przeznaczyć na rozszerzenie i na wydłużenie programu CPN w przyszłości.
1: Na symbolicznym wzroście kwoty wolnej od podatku osoby z miesięcznym dochodem do 12 tysięcy złotych nie zyskają nic, a zarabiając 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie zyskają skromne 21 zł miesięcznie. To jak rozumiem, zmiana kwoty jest tematem zastępczym, aby przykryć wasze kolejne afery korupcyjne.
0: Nie ma żadnych afer korupcyjnych tego rządu, żadnej nie słyszałem. Natomiast mówię o aferach rządu. To jest kłamstwo. Natomiast chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, źródłem bogactwa narodów jest praca. I ta praca musi być dobrze nagradzana i podatnicy, którzy uzyskują lepsze zyski, a są w tej średniej grupie płacowej, nie mogą być pokrzywdzeni tym, że nagle wskakują, osiągając dochody wyższe od 10, 20, 30 tysięcy do skali podatkowej 32%.
1: Bogdan pyta, czy pan potrafi przyznać się do błędu, panie pośle? Bo ma pan świetną okazję, żeby się przyznać, że obecność razem z posłem Jońskim na granicy polsko-białoruskiej w czasie największego i sterowanego z Moskwy napływu ludzi nielegalnie przekraczających granicę było działaniem głęboko nieprzemyślanym.
0: Ja zrobiłem to, co zrobiłem. To był sierpień, czyli początek tego...
1: Czyli zrobił pan to jeszcze raz, tak?
0: Nie, na pewno zrobiłbym to w inny sposób, ponieważ zresztą nie wspomnieliśmy jeszcze w tym programie pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Ja uważam i zawsze byłem zgodny z przesłaniem Ireny Sendlerowej, każdemu, kto to nie należy podać rękę. Wtedy na granicy, to był sierpień 2021, była grupa dzieci i do tej grupy dzieci była skierowana moja pomoc. Dzisiaj bym nie pojechał tam osobiście, wysłałbym współpracowników. Jak powiedziałem, moje działanie, które miało charakter nie polityczny, tylko powiedziałbym ludzki, zostało potraktowane przez opozycję jako polityczne złoto, a mojemu działaniu przypisywano inne intencje, aniżeli one były.
1: A jak my powinniśmy zapamiętać panią Wandę Traczyk-Stawską?
0: Jako wielką patriotkę, bohaterkę i chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, cały czas spodziewałem się oczywiście tej sytuacji, bo panią Wandę widziałem się 2 tygodnie temu i rozmawialiśmy, wiem w jakim stanie już była wtedy 1 sierpnia, wtedy kiedy ją odwiedziłem w domu kombatanta, natomiast jest to gigantyczna strata, bo to nie była tylko bohaterka, to nie był tylko żołnierz Armii Krajowej, ale to była też osoba, która w ważnych sprawach publicznych zabierała głos i mimo tego, że była starszą kobietą, ten głos był tak silny, że zmieniał rzeczywistość.
1: To był dobry człowiek przede wszystkim.
0: Wspaniały.
1: No, duży człowiek, sercem na dłoni, jak to się mówi. Dziękuję. Michał Szczerba był z nami, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nie żyje Danuta Schleimer, pseudonim Siódemka, łączniczka i sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Miała wtedy niespełna 17 lat. Trafiła do obozu. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie wróciła do Warszawy. Później wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Danuta Schleimer miała 99 lat. Kolejne dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciły do kraju. Trafiły do szpitali w Rzeszowie. Na Węgrzech pozostaje jeszcze troje najciężej rannych pacjentów. Do tragedii doszło w niedzielę. Autokarem z Medjugorje podróżowało 59 pielgrzymów. Zginęło 12 osób. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty i został aresztowany. Po weekendzie spotkanie koalicji chętnych grupy państw wspierających Ukrainę. Politycy mają się spotkać w Kijowie. Okazja ku temu jest również wyjątkowa. W poniedziałek przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Finlandia żąda wyjaśnień od Rosji. Chodzi o naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez rosyjski wojskowy samolot zwiadowczy IU-20. Według Straży Granicznej maszyna przebywała nad terytorium Finlandii przez 3 minuty. To już kolejny taki incydent. W związku z nim ambasador Rosji w Helsinkach Paweł Kuzniecow został wezwany do fińskiego MSZ. Postrzegam cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Wyraził przekonanie, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale w opinii Trumpa nie jest jeszcze gotowy na odpowiednią umowę. Więc pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich i nigdy nie pozwolimy im na posiadanie broni jądrowej. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest obecnie terytorium amerykańskim. Już przed tygodniem Trump zasugerował, że może ogłosić cieśninę Ormus częścią Stanów Zjednoczonych, gdy Iran zostanie pokonany. W poniedziałek Trump powtórzył, że to świetny pomysł. Następnego dnia opublikował w swojej sieci społecznościowej grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski złożyła dymisję. Barbara Mróz-Gorgoń była odpowiedzialna za raport Polaków Portret Własny. Dokument, który miał promować nasz kraj, był napisany przy użyciu sztucznej inteligencji i zawiera wiele błędnych, merytorycznych, językowych błędów. Przygotowano go w ramach projektu, za który Ministerstwo Sportu i Turystyki zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmie się prokuratura. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
1: Warszawska prokuratura domaga się od Ministerstwa Sportu i Turystyki kopii raportu, umowy oraz dofinansowania. Sprawą zajęto się z urzędu. Sama Barbara Mróz-Gorgoń nie zaprzecza użycia sztucznej inteligencji, ale tylko do zredagowania tekstu. Ale według raportu Wrocław leży na północnym zachodzie, a w Polsce jest 15 tysięcy jezior.
2: To użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów. To nie ma żadnych wątpliwości.
1: Komentuje były szef MSZ-u i senator Grzegorz Schetyna. Mróz-Gorgoń twierdzi, że raport był wewnętrzny i nie powinien trafić do sieci.
0: Miał powstać pod koniec zeszłego roku, kiedy Mróz-Gorgoń nie była jeszcze pełnomocniczką. Minister infrastruktury w mocnych słowach komentuje weto prezydenta do ustawy o transporcie zbiorowym. Uwagi Karola Nawrockiego są chybione i wykreowane na siłę, grzmi Dariusz Klimczak. Według resortu zawetowanie ustawy odbierze szansę na lepszą komunikację nawet 10 milionom Polaków. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Według prezydenta planowana reforma przyniosłaby więcej szkody niż pożytku. Nowe przepisy uderzały w gminy, tłumaczy Karol Nawrocki.
4: Są najbliżej mieszkańców i najlepiej wiedzą, gdzie potrzebny jest autobus. Tymczasem ustawa przesuwa je na koniec kolejki po pieniądze z funduszu.
3: Polsce potrzebna jest spójna sieć transportowa, którą koordynowaliby marszałkowie województw, odpowiada minister Dariusz Klimczak.
5: A nie federacja pomysłów poszczególnych gmin, gdzie tworzymy linie, które się po prostu dublują.
3: Zawetowana ustawa miała wprowadzić też transport na żądanie i elektroniczne rozkłady jazdy. Jan Kielak, Radio Z.
0: Resort zapowiada, że mimo weta będzie kontynuował pracę nad reformą systemu transportu zbiorowego. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Litr benzyny jest tańszy średnio o 75 groszy niż przed wprowadzeniem pakietu, a oleju napędowego o 60 groszy. Obniżki nie są jednak tak duże, jak się spodziewano. Mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny w hurcie, mówi Radio Z analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
6: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
0: Wpływ na wysokie ceny paliw na rynku hurtowym ma konflikt między Iranem i USA. Policjanci grupy Speed zatrzymali pasera w kradzionym samochodzie. Mundurowi dostali informację o skradzionym w Niemczech aucie, które jedzie w kierunku Łodzi autostradą A2. Funkcjonariusze namierzyli samochód i zatrzymali kierowcę, mówi Radiu Z nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: Za kierownicą siedział 70-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy. Jak się okazało, pojazd posiadał skradzione tablice rejestracyjne, a kierujący miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód został zabezpieczony, sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.
0: Paserowi grozi do 5 lat więzienia. Nietypowa akcja strażaków z OSP Cykarze w północ koło Częstochowy. Chcą zebrać 1 000 000 butelek i za uzyskaną z nich kaucję kupić nowy wóz. Ten, którym teraz jeżdżą, ma już ponad 20 lat i wymaga wymiany. A dlaczego druhowie sami muszą organizować pieniądze zamiast dostać je od samorządu lub państwa? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Jak tłumaczą druhowie, w grudniu wykorzystali już dofinansowanie na cięższy wóz. Teraz potrzebują lekkiego samochodu, na który na razie nie mogą dostać pieniędzy, dlatego postanowili zebrać je sami w ten nietypowy sposób, choć prezes OSP Artur Kotynia liczy, że nagłośnienie akcji pomoże zdobyć dodatkowe wsparcie z rządu lub innego źródła.
9: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców, intensywnie, aktywnie biorą w tym udział.
8: W planie jest zakup pojazdu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem, by mógł uczestniczyć we wszystkich akcjach. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zbiórka potrwa do końca roku. Do tej pory strażacy zebrali 10 tysięcy butelek, czyli 1% zakładanego celu.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
11: Dzień dobry, zapraszam w ten piątkowy, chciałam powiedzieć, popołudnie, nie, poranek oczywiście. Grzegorz Schetyna jest z nami, senator Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości też lider Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze ona istniała i miała się dobrze wtedy. No i były szef MSWiA, i były szef MSZ-u, i był marszałek, można by tak wymieniać. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, szef Komisji Spraw Zagranicznych.
11: O, no właśnie. Czy prezydent Nawrocki postąpił źle, nie podpisując ustawy Lex Szarlatan? Tak czy nie?
12: Źle. Postąpił źle.
11: Czyli tak. A dlaczego postąpił źle?
12: Postąpił źle, ponieważ nie wziął pod uwagi całych okoliczności konsultacji, sposobu przygotowania tej ustawy i konsekwencji, które wynikają z działalności tej, którą ta ustawa dotyka, czyli to Lex Szarlatan, czyli tych, którzy stosują, prowadzą paramedyczne aktywności, które są po prostu często niebezpieczne dla ludzi.
11: Sonda oczywiście. Uruchamiamy na Radio ZPL, więc czekamy na wasze opinie, na opinie naszych słuchaczy, internautów. No, pan prezydent mówi, że idea jest jak najbardziej słuszna, tylko że wykonanie fatalne, że rząd idzie na skróty i że właściwie do jednego worka wkłada i tych, którzy rzeczywiście są szarlatanami, ale także no, takich ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zajmują się ziołolecznictwem na przykład.
12: Ja mam takie wrażenie, że urzędnicy prezydenta i sam prezydent szukają, przede wszystkim zakładają, siadają do każdej ustawy, która przechodzi przez polski parlament, siadają do niej i szukają powodów czy pretekstów do tego, żeby ją zawetować. No, co zrobić, żeby obłożyć ją wetem? Od tego zaczynają
11: pracę. Weta nie ma, jest odesłanie do Trybunału, ale to skutkuje tym, że ustawa nie obowiązuje i nie będzie obowiązywać, nie wejdzie w życie, dopóki Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy jest zgodna z Konstytucją, czy też
12: no
11: nie jest.
12: Oczywiście i to jest jakby clue tej sprawy. No, mógł ją podpisać, jakby przyjąć i potem odesłać do Trybunału. Też jest taka możliwość takiej formy, ale on tego nie robi. On paraliżuje tutaj aktywności, czy zarządzanie sprawą, która jest ważna, która wynika z wielu sygnałów, informacji, które mieliśmy przez ostatnie lata. To jest poważny problem. I od tego odwracają się urzędnicy prezydenccy, wskazując, że mogą być kwestie, które ograniczają możliwości działalności gospodarczej. Co to za argument przy takich przypadkach, które przez ostatnie lata obserwujemy i na które państwo musi reagować? To jest po prostu nieodpowiedzialne.
11: Do tego tematu jeszcze powrócimy, ale chciałam zapytać, czy pan obejrzał może spot, który ma promować Polskę za granicą? W Niemczech między innymi, w Stanach Zjednoczonych między innymi.
12: widziałem te trzy spoty, które są wyprodukowane. Tak?
11: Z Lewandowskim, tak? Z Anią Lubik.
12: Z Eisenbergiem. Wyprodukowane przez polską organizację, zamówioną,
11: za 7 milionów złotych.
12: Organizacją turystyczną. To jest taki, projekt jest ciekawy, pomysł jest ciekawy, bo on jest, zresztą nie kryli się też ci inicjatorzy tego pomysłu promocji Polski. Pomysł jest szwajcarski, to znaczy, że Szwajcarzy zrobili taki projekt, taki spot, który promował Szwajcarię, który pokazuje najwybitniejszych Szwajcarów, którzy mówią właśnie, zapraszają.
11: Po prostu część pomysłu.
12: Tak.
11: Tego się... 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Zaledwie 15% oceniło pozytywnie, że właściwie to jest o niczym na dobrą sprawę, że pokazuje tylko znane twarze, a w ogóle nie mówi nic o Polsce i że w ogóle jeszcze kolorystyka jest do bani. Jakaś taka przygaszona, jak ktoś to napisał, wygląda jak reklama jesiennego płaszcza.
12: Że tak, że jest za bardzo miejska czy warszawska, tak, że za mało pokazuje. Ja myślę, że to jest kwestia zlecenia i oczekiwań Polskiej Organizacji Turystycznej.
11: A to pana zdaniem nie są pieniądze wyrzucone w błoto?
12: Wie pani, zobaczymy, jaki jest efekt, bo my mamy spojrzenie na... On nie jest dla nas ten spot, tylko jest na zewnątrz, dla promocji Polski za granicą. Zobaczymy, jak on reaguje, jak reaguje zagranica, jak przyjmowany jest w krajach, do których ma docierać, przez tych, którzy obserwują i szukają informacji o Polsce. Jeżeli on, nie mam pewności, czy on spełni swoją rolę. Jeżeli nie, to trzeba szukać i po prostu innego pomysłu, innego dotarcia do...
11: Poland more than you expected. No w każdym razie pan nie mówi nie, ale czy ten spot może mieć coś wspólnego z niedawno powołaną pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska?
12: Nie, on jest, to jest jeszcze osobna, poprzednia aktywność.
11: Ale co to znaczy osobna poprzednia aktywność?
12: Polskiej Organizacji Turystycznej Ministerstwa
11: Turystyki,
12: Sportu.
11: Tak? Sportu i turystyki, tak.
12: I o tym mówię, dlatego też chciałbym, żeby to tutaj nie ma jakby jasnych takich i oczywistych spraw. Tu wszystko trzeba zbudować w swój sposób, ale to musi być tutaj w tym konsekwencja. To znaczy, jeżeli wybieramy pewne nazwiska, które mają Polskę promować, to nie można się skończyć na jednym spocie, tylko trzeba mieć cały plan na to, cały plan promocji Polski. Temu też służyło.
11: To nie ma Igi Świątek, ale nie wiem, no może akurat nie było takich planów, że tam Iga Świątek ma być, bo tam też internauci mówią, no dlaczego nie ma Igi Świątek? No przecież wiele tygodni...
12: Jeszcze raz powiem, poczekajmy, jak przyjmowane za granicą jest ten spot i jak opisana jest, jak opisujemy.
11: Czyli rozumiem, że daje pan granie jednak
12: szansę. Tak, poczekajmy i wtedy, jeżeli trzeba będzie dokonać korekty.
11: Tylko, że 7 milionów zostało wydane. Barbara Mróz-Gorgoń, to jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i od niedawna pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pan zna panią profesor, jako że jest z Wrocławia?
12: Tak, znam. Znam z Wrocławia, tak.
11: Jest... I to rzeczywiście taki fachowiec, jeśli chodzi o marketing?
12: Ona nie jest marketingiem, ona jest pracownikiem naukowym.
11: Premier reklamował tak, rekomendował. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki.
12: Marki, tak, no tym się zajmuje i zajmuje od wielu lat i taką ma, zresztą ma bardzo dobrą opinię. Nie jest czystym marketingowcem, nie zajmuje się reklamą, a
11: czyli jest teoretykiem,
12: marki.
11: Można powiedzieć. A kto ją rekomendował panu premierowi? Nie wie pan, generalnie. To w każdym razie nie pan.
12: Nie
11: pan. No jako, że kiedyś baron na Dolnym Śląsku, więc ważna figura.
12: To chyba nie baronowie zajmują się układaniem dzisiaj eksperckiego składu rządu, tylko akurat

0: Jest bardzo, bardzo ciekawy i wielkim, wielkim wyzwaniem jest zawsze dla każdego rządu.
1: Na pewno, tylko że okazuje się, że pod kierownictwem pani dr Barbary Mróz-Gorgoń powstał raport badawczy Polaków Portret Własny napisany przez sztuczną inteligencję. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na to opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Ministerstwo się już od tego odcina, ale na stronach tego opracowania, tego raportu, no widnieje informacja, że miałby być finansowany przez jednak Ministerstwo Sportu.
0: Nie, że jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast nie, że jest finansowany. Nie jest finansowany, bo sprawdzałem tę
1: ale
0: informację.
1: Czy to jest kompromitujące dla pani profesor?
0: Te zapisy, które tam się znajdują, to użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów. To nie ma żadnych wątpliwości tutaj. Natomiast nie jest tak, że publiczne pieniądze zostały wydane na raport, który był stworzony przy udziale
1: tam są liczne błędy. Zdania nie są poprawnie sformułowane po polsku. Raport zawiera niedokończone fragmenty. Są tam po prostu nieprawdziwe informacje. No, Katowice leżą na północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie.
0: Tylko, że to nie jest, tak jak powiedziałem, to nie jest raport wprost wynikający z zamówienia przez Ministerstwo Sportu, tylko jest...
1: Wersja jakby robocza, brudnopis, work in progress, jak się tłumaczyła pani pełnomocnik, ale to w takim razie będzie dymisja?
0: Ale trzeba dokładnie sprawdzić tę kwestię, kto, jak to wyglądało, jakie jest połączenie zlecenia Ministerstwa Sportu, który zlecał o prowadzenie, czy nadzorował, patronował konferencji, która się tym zajmuje się promocją marki i w której udziałem były też prezentacja badań przez panią profesor Mróz-Gorgoń. To trzeba wyjaśnić, czy publiczne pieniądze zostały wydane na te rzeczy.
1: Ale to chyba nie jest nobilitujące mimo wszystko dla pani profesor.
0: Nie ma w ogóle wątpliwości żadnych, że to po prostu tłumaczy się tłumaczy się intensywnie, bardzo bym powiedział, bo jest intensywnie atakowana. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Ja mam najważniejsze dla mnie jest...
1: Tłumaczyła się, że to nie był raport, który był przedmiotem zamówienia i że nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej i na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress.
0: Nie, musi przeprosić za to, jeżeli użyła nazwy Ministerstwa Sportu i Turystyki, jakby autoryzuje nazwą ministerstwa ten projekt, to za to powinna przeprosić i z tego absolutnie się wycofać, bo to może być jedyny bardzo poważny problem w tej kwestii.
1: A będzie dymisja?
0: No to trzeba pytać tych, którzy...
1: A powinna być?
0: Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ona jest bardzo bulwersująca.
1: Rezonuje w sieci bardzo.
0: Jest pytanie, ale uważam, że tak, że on tu nie może ta sprawa pozostać bez odpowiedzi. Ona musi sprawę wyjaśnić i jej przełożeni.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze zerknijmy, jaki jest efekt naszej sondy. Czy prezydent Nawrocki postąpił źle, nie podpisując ustawy Lex Szarlatan? Tak, odpowiedziało 56%, nie 44%. O komentarz poproszę Grzegorza Schetynę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
2: To jest gość Radia Z.
1: Mówiłam tak szybko, bo jednak zależało mi, żeby powiedzieć, że jesteśmy bardzo, że tak powiem, mocno osadzeni w sieci, a sieć ta teraz rządzi, jakby nie patrzeć. No, ale czas nam się już skończył.
0: Radiem rządzi sieć.
1: Nie, radiem rządzi jednak zegar, więc
0: radiem
1: jakby
0: rządzi,
1: nie patrzeć.
0: Pani redaktor.
1: Nie, ja na pewno nie. Jestem tutaj małym trybikiem. No dobrze, radio. No widzi pan, 56% jest tego samego zdania co pan, ale 44% jednak uważa, że prezydent nie popełnił błędu, że zrobił dobrze.
0: Ale nie zrobił, no, naprawdę. Musimy takie rzeczy nazywać po imieniu. Jestem tutaj bardzo zdecydowany, żeby to, szczególnie w tym kontekście aktywności prezydenta i jego urzędników, jak widzę, jak po prostu oni są nastawieni do politycznej rzeczywistości, jak tworzą i szukają problemów, jak szukają pretekstów do tego, żeby wetować ustawę.
1: No dobrze, ale jednak znaczna część ustaw została przez prezydenta
0: ale
1: podpisana.
0: To nie ma znaczenia, co znaczy znaczna. Przecież no, to nie jest tak, że to jest jakaś,
1: nie wiem, 300,
0: jakaś łapanka, że ustawy się wyciąga z szuflad. Nie? Jest praca, jest parlamentarna większość, jest Sejm, Senat, jest cała konstrukcja parlamentu, jest rząd, jest komitet stały. No przygotowujemy, prowadzimy, zarządzamy państwem. Nigdy tak nie było, że po prostu mamy po stronie Kancelarii Prezydenta ekipę, która się zajmuje, odczeka tylko na każdą ustawę, żeby udowodnić, że należy ją wetować. To trochę tak, jak zaczął negocjować z ministrem obrony narodowej przedstawiciel prezydenta na temat, kto ma być generałem, a kto ma nie być. No przecież to jest absurdalne.
1: Tak samo jest z ambasadorami, kto ma być, a kto ma nie być.
0: Trzeba nie rozumieć państwa, ale z ambasadorami jest to
1: ale,
0: samo.
1: Ale prezydent nie chce być tylko notariuszem po prostu.
0: A to nie chodzi o to, żeby być notariuszem. Chodzi o to, żeby rozumieć, że są sprawy, sprawy, które nie mogą

0: podlegać politycznemu wyborowi, dlatego, że są państwowe, że od nich zależy funkcjonowanie państwa.
1: No ale zastrzeżenia były takie też ze strony Pałacu Prezydenckiego, jak słyszeliśmy chyba z ust pana rzecznika, że właściwie no, rzecznik praw pacjenta, ta instytucja dostawała jakby no, za szerokie kompetencje i że nie ma nigdzie takich rozwiązań na świecie.
0: Ale no, nie wiem, możemy się przerzucać, to są żadne argumenty. To znaczy, takie argumenty może przedstawiciel Kancelarii Prezydenta na poziomie pracy w parlamencie, w Sejmie czy też w Senacie przekazywać na posiedzeniu komisji, mówić, że prezydent uważa, ma inne zdanie w tej sprawie, prosi o zawarcie, o wzięcie pod uwagę jego sugestii. Tutaj nie ma żadnej współpracy.
1: Ale nie było żadnych poprawek zgłoszonych przez...
0: Nic nie słyszałem o tym, żeby była debata na poziomie komisji w drugim czytaniu, żeby przedstawiciele Kancelarii Prezydenta uważali, że te sprawy powinno się inaczej potraktować. Na końcu...
1: A w Senacie też nie pojawili?
0: Nie widziałem. Nie było czegoś takiego. Ta sprawa była tak oczywista. Są sprawy... Pani, bo są takie sprawy, które są poza kwestią. Są oczywiste. Nikt nie pomyśli sobie, nie położy, że tutaj może dotyczyć tego weto, bo ta sprawa jest przecież... Nie ma żadnego związku z polityką. A jednak ma, ponieważ oni znajdują, szukają tak, żeby znaleźć. I w tym wypadku też znaleźli
1: czyli pana
0: pretekst.
1: Zdaniem jest to po prostu jakaś taka...
0: Czysty pretekst. To jest czysta polityka taka osłabiająca rząd i budująca swoją pozycję polityczną. I uważam, że tego nigdy nie było. Nikt, żaden prezydent nie prowadził takiej polityki. Zobaczy pani redaktor, zobaczymy wszyscy w przyszłym roku, w jaki sposób będzie prezydent Nawrocki z ekipą swoją angażował się w budowanie
1: paktu senackiego.
0: Paktu senackiego, paktu sejmowego, jak będzie angażował się we koordynowanie współpracy ugrupowań prawicowych. Ja jestem
1: przekonany. Myśli pan, że będzie jedna wspólna lista po stronie prawicy? Nie sądzę. Nie. Konfederacja na to nie pójdzie. Owszem, pakt senacki tak, ale wspólna lista? Nie sądzę. Nie wydaje mi się to prawdopodobne.
0: Nie mam takiego doświadczenia.
1: Ja nie. No to jest moja nie tylko intuicja. Pan jest o wiele bardziej doświadczony. Ale poza tym, no kto jak to, no Grzegorz Numersi z Chetyna, generalnie to przecież...
0: Po to się mówi o jednej...
1: Nie raz, tak powiem,
0: po to się mówi
1: negocjował o różnych sprawach.
0: Po to się mówi o jednej liście dzisiaj, po to, żeby po prostu mieć pretekst i powód do koordynowania aktywności, mieć wpływ na to, żeby godzić tych, którzy nie są w stanie znaleźć porozumienia między sobą. I proszę zobaczyć, w jaki sposób prezydent Nawrocki buduje swoją pozycję. On ustawia dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego obok Mentzena, Brauna, Morawieckiego, jako jednego z liderów partyjnych prawicy, tak? A osobą,
1: czyli sam się kreuje na lidera,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, że tak. Chce, żeby sytuacja go kreowała. Dlatego i też pamiętam, widziałem przecież kilkanaście dni temu, Kaczyński mówił, przekazywał, że prezydent powinien skoordynować, że jakby Kaczyński mu przekazuje to oczekiwanie koordynacji. On koordynacji działań po prawej stronie sceny politycznej. Nawrocki będzie robił to sam. Zrobi, bo będzie patronem paktu senackiego prawicowego i będzie miał wpływ na to, w jaki sposób ugrupowania będą współpracować i w jakiej formule pójdą w wyborach do Sejmu.
1: Rozumiem, czyli to Nawrocki będzie dyktował warunki,
0: uważam, że
1: a nie
0: będzie miał bardzo
1: Kaczyński.
0: Duży wpływ i będzie przeciwnikiem strony demokratycznej, tak.
1: No ale Donald Tusk też namawia swoich koalicjantów, że była jedna lista. No też nie wydaje mi się, że ona się wydarzy.
0: No tak, ale to jest, tu jest bardzo trudne, szczególnie, że doświadczenia pokazuje to sprzed 3 lat, które 3 listy dały nam zwycięstwo i stworzyły koalicję 15 października.
1: No zwycięstwo nie, ale de facto no, w tym sensie, że udało się...
0: Matematyka
1: tak,
0: zbudowała nam możliwość powołania, zbudowałam większość
1: koalicji,
0: parlamentarną i powołania zaplecza dla rządu. I nic się 2 razy nie zdarza, tak? Mamy inną sytuację. Polska 2050 nie ma takiej pozycji jak wcześniej. Trzecia droga też nie jest w innym formule już.
1: No Polska 2050 się posypała po prostu.
0: Politycznej.
1: No.
0: Ale ja uważam i mówię o tym zupełnie wprost. Kto zbuduje, kto przekona centrum, czyli tych wyborców, którzy są między tymi wielkimi, dużymi blokami, kto ich przekona, kto ich przeciągnie w jedną lub w drugą stronę, ten
1: może Morawiecki.
0: Wybory parlamentarne. Jeżeli Morawiecki to zrobi, to znaczy, że nie widzę możliwości innych niż współpraca Morawieckiego z PiS-em dzisiaj i jutro po wyborach, więc to wtedy oznaczałoby ograniczenie możliwości strony demokratycznej.
1: Maciej Berek, prawa ręka premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera, no, supervisor rządu, można powiedzieć, kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę nie było innych kandydatów? Nie ma innych kandydatów?
0: To jest na pewno bardzo dobry prawnik z ogromnym...
1: Ale nikt tego nie kwestionuje, ale jednak no, wychodzi z polityki.
0: To jest bardzo dobry prawnik, ogromny, z ogromnym doświadczeniem, nie wychodzi z polityki.
1: No jak to nie?
0: Tylko wychodzi, znaczy nie jest kandydatem partyjnym, żeby sprawa była jasna i żeby tą sprawę też nazwać po imieniu. Wkładanie Berga między Piotrowicza a Pawłowicz jest dużo bardzo daleko idącym uogólnieniem. On nie był w partii, on nie jest partyjnym kandydatem, on nie ma legitymacji partyjnej. On jest osobą, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie rządu, ale, to jest prawda.
1: Ale ja startował w 2005 roku z waszych list, z listy Platformy Obywatelskiej w Warszawie.
0: Ale on nie zajmował się polityką. No, ja go pamiętam od 2007 roku, nawet drugiego roku, jak pomagał pisać ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta.
1: Czyli rozumiem, że u was jest, panuje takie przekonanie u was, czyli w Koalicji Obywatelskiej, że jest to osoba absolutnie jak najbardziej predestynowana do tego, żeby tam zasiadać, jest świetnym fachowcem, znakomitym prawnikiem, chociaż chyba nie wiem, czy ma doktora, czy nie wiem, nie sprawdzałam tego. Natomiast no jest szereg jednak głosów. No,
0: tak, ale jest to pytanie, tylko panie redaktor, proszę zobaczyć.
1: Że to jednak nie tędy droga. No Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do pana ministra Berga. W grupie organizacji aktywnie sprzeciwiających się demontażowi praworządności w Polsce od 2015 roku apelujemy do doktora Macieja Berka o rezygnację z kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wszyscy, jak słyszę, przy tym kryzysie Trybunału Konstytucyjnego, który nie spełnia swojej roli, który już jest taką po prostu atrapą i...
1: Ale przez wiele miesięcy palcem nie kiwnęliście.
0: Trzeba zrobić
1: reset. Kolejni sędziowie odchodzili i czy było generalnie natychmiast uzupełnianie?
0: Trzeba zrobić reset. No i jesteśmy przed tym resetem. Tak
1: i
0: ja
1: co tam Maciej Berek ma zrobić w tym Trybunale?
0: Ale ja nie jestem ekspertem, ja nie rozmawiam z doktorem, z ministrem Berkiem o tym, co on ma tam zrobić. Ja wiem, że jest próba, tak to rozumiem, próba wprowadzenia normalnych relacji, normalnych zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
1: I bez Berka to się nie uda, tak?
0: Na razie ci, którzy czterech sędziów siedzi na korytarzu, tak, nie ma, nie funkcjonuje.
1: No bo nie przyjęli ślubowania wobec prezydenta, no więc przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, prezes Święczkowski mówi, że nie są sędziami
0: nie będzie
1: pełnoprawnymi.
0: Nowego, ale to jest jego interpretacja. Nie będzie nowego początku, nie będzie skutecznej próby resetu, jeżeli nie wprowadzimy tam zmiany. I tak rozumiem tę determinację, żeby wprowadzić tam Macieja Berka, żeby po prostu rozpoczął nowy etap funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Trzymam kciuki, żeby mu się udało. To jest bardzo
1: trudny
0: projekt.
1: Czyli zostanie sędzią, tak?
0: Ja uważam tak, że dostanie większość w Sejmie za tym.
1: Ale lewica jest na nie.
0: Ale to uważam, że to...
1: No może
0: to,
1: nie Włodzimierz Czarzasty, ale tam większość.
0: Ale to będzie trwało, ale ja uważam, jeżeli mnie pani dzisiaj pyta, to uważam, że zostanie wybrany Maciej Berek, że na końcu takie będzie zbudowane przekonanie, że on jest osobą, która daje szansę na to, żeby tę sprawę przywrócić normalności.
1: Profesor Antoni Dudek w Polsat News powiedział, że uważam, że Donald Tusk popełnił jeden z największych błędów obecnej kadencji swoich rządów i że premier tym horrendalnym posunięciem po prostu przekreślił linię partii w sprawie naprawy sądownictwa konstytucyjnego.
0: Koniec zwieńczy dzieło i po efektach ich poznacie. Jeżeli to będzie służyć temu, żeby ta sytuacja przywróciła Trybunał Konstytucyjny jako instytucję konstytucyjną, która realizuje swoje konstytucyjne funkcje, to będzie mówić, dobrze, to był trudny proces, to było wielkie wyzwanie, ale udało się to zrobić. No proszę pamiętać, że przywracanie praworządności i przechodzenie przez prawodawstwo wprowadzane przez ludzi Ziobry i Kaczyńskiego przez 8 lat nie jest proste, nie jest oczywiste. Tu nic nie może się zdarzyć w taki oczywisty, jasny sposób.
1: Będę to trochę może upierdliwa, przepraszam za takie nie najbardziej eleganckie określenie, że jednak były momenty, że kończyły się kadencje sędziów i nie uzupełnialiście przez 2 lata w ogóle nie byliście zainteresowani tym Trybunałem Konstytucyjnym i nagle tutaj na rok przed wyborami, bum.
0: No tak, ale mówię, wszystko jest przed nami i przed tą przed parlamentem, przed Sejmem, który będzie go wybierał, i potem przed Maciejem Berkiem.
1: Czyli pan kciuki, uważa, że Maciej Berek zostanie tym sędzią, tak? Że ostatecznie tak. Też premier może, znaczy prezydent może nie zaprosić na przyjęcie ślubowania.
0: No to zobaczymy, to będzie ich decyzja.
1: No i wtedy możesz skończyć tak, jak jest po prostu z tymi czterema sędziami, z tym czworgiem, że przychodzą do pracy i siedzą tam, nie wiem, mogą sobie czytać książki. Generalnie, bo Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania, bo uważa, że nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To może być też tak podobnie.
0: Nie chcę przywoływać historycznych porównań, ale różne rzeczy były w historii. Zobaczymy, jak będzie funkcjonował. Nie chcę...
1: Jest pan optymistą. No, jestem, Grzegorz Schetyna, optymista w sprawie
0: Jestem
1: Macieja
0: optymistą,
1: Becha.
0: Bo uważam, że nie można tego tak zostawić, bo po prostu doszło do sytuacji, która jest patologią praworządności, czyli takie, a nie inne funkcjonowanie Trybunału.
1: To już będzie mój ostatni kontrargument. Przecież 4 lata temu bodajże chyba był projekt ustawy, zresztą przeszedł przez parlament, przyjęty przez sejmową większość, gdzie była ta karencja zapisana, że przez 4 lata, odkąd ktoś się przestaje być europosłem, ministrem...
0: Był projekt, nie przeszedł, nie stał się prawem, niestety.
1: No bo prezydent chyba to zawetował, dokładnie. Prezydent Duda ówczesny, dokładnie, tak? Dokładnie. Ale generalnie przez parlament przeszedł. Czyli taka była wasza intencja. No
0: tak, ale intencja przez 4 lata nie zyskała sojuszników, więc musimy szukać innych kluczy, żeby otworzyć te drzwi.
1: Zapytam jeszcze o to, co się wydarzyło w kontekście śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobola, bo Izrael to chyba nie traktuje nas poważnie, ponieważ no, Izrael umorzył postępowanie w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, w której zginął ten polski wolontariusz. No, do MSZ wyzwano ambasadora Izraela i w oświadczeniu czytamy MSZ-u, że Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. To wystarczy, no to jest chyba coś niewiarygodnego.
0: Sam fakt wezwania ambasadora Izraela jest ważny, jest symboliczny.
1: Ale co to pomoże? No, przyjdzie ambasador, dostanie reprymendę i co dalej?
0: Ale przepraszam, jeszcze raz to powiem. Sam fakt wezwania ambasadora jest do MSZ-u jest symboliczny. I wypowiedź ministra Sikorskiego także. To nie jest... tu pokazuje państwo polskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pokazuje, że nie akceptuje argumentów strony izraelskiej, które tłumaczą, dlaczego to śledztwo w sprawie ataku, tak przypomnij, bo chodziło o atak na konwój charytatywny, pomocy charytatywnej, który zmierzał do Strefy Gazy. Wtedy zginął Damian Sobol jako wolontariusz. I to nie są argumenty, które są wystarczające. To postępowanie, to śledztwo trwało i to są długie miesiące, nie wiem, może ponad 2 lata nawet. I uważam, że to jest pierwszy krok i tego nie można zostawić. To znaczy, tak rozumiem też sformułowanie MSZ-u, że Polska prowadzi postępowanie. Że Polska,
1: no tak, ale strona izraelska nie szła nam na rękę, można powiedzieć. No nie ułatwiała tego śledztwa, no nie przekazywała nam materiału.
0: Dawała nam gwarancję, pamiętam na początku, bo także rozmawiałam z ambasadorem w tej sprawie, z ambasadorem Finkelsteinem, i on mówili, że ta sprawa będzie rzetelnie wyjaśniona i oni gwarantują za rzetelność pracy prokuratury izraelskiej.
1: No i umorzenie to jest rzetelne wyjaśnienie?
0: Nie jest rzetelne, dlatego MSZ reaguje. To jest pierwszy krok. Zawsze od czegoś trzeba zacząć.
1: A co można jeszcze zrobić?
0: No to jest kwestia... To jest kwestia już podniesienia tego w relacjach międzyrządowych, to znaczy na poziomie współpracy premierów, ministrów spraw zagranicznych. No, wielu rzeczy, które powinniśmy zrobić i na pewno ministerstwo, prokuratura generalna na pewno będzie te rzeczy robić. Ten sygnał pokazuje, że tej sprawy nie zostawiamy, że jej nie akceptujemy. Ale takiego postępowania.
1: A to nie jest policzek dla naszego państwa ze strony Izraela?
0: To nie jest policzek, to jest próba
1: włożenia
0: pod dywan, tak, potraktowania tego jako rzecz, która przechodzi do historii. Nie przechodzi, nie zostawiamy tej kwestii. Są możliwości naszego zaangażowania polskiego, są możliwości zaangażowania instytucji międzynarodowych. Tu jest cała procedura, którą trzeba wykorzystać. To się stało dwa dni temu. Znaczy, zobaczymy, jakie będą okoliczności. Tam są także inne osoby, proszę pamiętać, które zginęły przy tym ataku. Uważam, że tutaj powinna być wspólna aktywność wszystkich krajów, których obywatele zginęli w tym ataku izraelskim.
1: Czyli polskie MSZ powinno również zaangażować to te kraje, których obywatele również ucierpieli.
0: Tak, uważam, skutek tego strzału. Ja bym sugerował, ale też na pewno będą to robić prawnicy w MSZ-cie, Departament Prawny będzie to przygotowywał, w jaki sposób to koordynować na poziomie kilku krajów, żeby ta sprawa była wspólna, bo ona musi być elementem nacisku na państwo Izrael, że takich rzeczy po prostu nie może tolerować. Nie może tolerować prokurator generalny Izraela, czy także w perspektywie Sąd Najwyższy, który jest odpowiedzialny za tę sytuację w Izraelu, nie może tolerować takich zachowań, tak, że prokuratura po prostu zamyka w ten sposób śledztwo, nie doprowadzając do wyjaśnienia dlaczego powodów tej tragedii i odpowiedzialności, także prawnej tych, którzy do tego doprowadzili.
1: Radosław Sikorski na księ napisał tak: brak pociągnięcia do odpowiedzialności za nadmierne użycie siły przez siły obronne Izraela podważa poparcie społeczne nawet w krajach popierających Izrael. I to jest mocne stwierdzenie?
0: To jest szczególnie dlatego, że jeszcze był oznaczony był ten konwój. I on tak. Był powody te ataku na te konkretne samochody był zaskakujący i on do końca nie jest wyjaśniony.
1: No to jest nie do obrony.
0: W języku dyplomatycznym to, co zrobił minister Sikorski, jest bardzo poważnym sygnałem. Jest pierwszym sygnałem, które moim zdaniem powinny spowodować skoordynowanie opinii publicznej nie tylko w Polsce, ale także w Europie i świata, żeby na takie rzeczy wspólnie reagować. Jestem przekonany, że tak będzie.
1: Pytanie od słuchacza. Dlaczego władze Koalicji Obywatelskiej zareagowały na aferę z przyznawaniem pieniędzy dla powodzi na Dolnym Śląsku dopiero wtedy, kiedy opisały to media, skoro wcześniej zajmowało się tym CBA, od końca kwietnia?
0: Ta sprawa ma swój początek rzeczywiście 24 kwietnia i tam w czerwcu pierwsze wnioski, jeśli chodzi o władze Platformy Regionalnej, Platformy Koalicji Obywatelskiej, były wnioski w czerwcu.
1: Jakie wnioski?
0: Wnioski do Sądu Koleżyńskiego. Wniosek i decyzja o zawieszeniu tej osoby.
1: Ale wobec pani wiceprezes, byłej wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego?
0: Tak, dokładnie.
1: Instytucji podlegającej samorządowi?
0: Sejmikowi, Urzędowi Marszałkowskiemu. Tak, to ona, to pierwszy wniosek o zawieszenie, wniosek i decyzja o zawieszeniu była w czerwcu.
1: No i co się, no i dlaczego?
0: No ale to proszę zrozumieć, że struktury lokalne, platformy reagowały na informacje, które były w mediach wtedy. Mówię, nie było jeszcze wirtualnej Polski, nie było tych ostatnich, były...
1: Ale CBA prowadziło...
0: Skąd lokalni działania? Działacze w Jeleniej Górze mają mieć wiedzę na temat działań CBA? No proszę, poważnie rozmawiamy o sprawie. Znaczy mogą reagować lokalne struktury, lokalny sąd koleżeński, zarząd powiatu, bo taki on decydował w tej kwestii, on wnioskował o zawieszenie.
1: To jaką wiedzę miały te lokalne struktury generalnie, że co tam się wydarzyło?
0: Miały wiedzę, która wynikała z informacji, które były w mediach lokalnych i w materiale Superwizjer TVN. Mhm. I to na tej podstawie podjęto decyzję o zawieszeniu tej osoby.
1: Ale de facto ta działaczka nie została wtedy zawieszona, rozumiem?
0: Została zawieszona w czerwcu, 100%. Została zawieszona w czerwcu.
1: No to po co teraz wyrzucona... To była ta szopka ostatnio, że ona została zawieszona, kiedy została dużo wcześniej zawieszona.
0: Nie, w czerwcu została zawieszona. To jest kwestia, no to wie pan,
1: zawsze
0: media...
1: No tak, ale to było tak przedstawione jednak,
0: ale to ja pani mówię, jak było, a nie jak przedstawiały media. Tak, no, tak jak media pokazywały rzeczona Wirtualna Polska, że wszystko napisane zostało wtedy, 2 tygodnie temu. Nie, wszystko zaczęło się w kwietniu, kiedy lokalne media i TVN, Superwizjer TVN przedstawiał te kwestie.
1: Jak w ogóle ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby w ten sposób potraktować publiczne pieniądze, które należały się ludziom, którzy naprawdę ucierpieli i mieli maksymalnie pod górę?
0: Jest ponad 8, blisko 900 wniosków pomocowych, które i z tych one wszystkie muszą być sprawdzone. I tak rozumiem aktywność CBA. Wszystkie wnioski są sprawdzane. Wszystkie. Wszystkie 900. Jeżeli i to musi trwać, to nie jest tak, że w ciągu tygodnia będzie można przedstawić efekt tej kontroli i pracy operacyjnej. Wszystko musi być sprawdzone i wtedy będzie można powiedzieć, doszło do nieprawidłowości, bo te spektakularne sprawy sąsiadów, czy tych osób, o których mówiły artykuły, te znamy, ale chodzi o te pozostałe kilkaset. Wszystko będzie sprawdzone i wszystko będzie
1: dobrze, ale tutaj jednak prominentna
0: pokazane.
1: Działaczka Koalicji Obywatelskiej akurat z Dolnego Śląska, jak rozumiem, tak?
0: Przecież no, i już nie jest,
1: startowała
0: już nie
1: w wyborach
0: jest,
1: samorządowych, chciała być wójtem miejscowości,
0: nie
1: jest pamiętam
0: Koalicji
1: nazwę,
0: Obywatelskiej.
1: Ale była wspierana przez no, ważne figury w Koalicji Obywatelskiej. No były zdjęcia, no te osoby ją wspierały, chyba Małgorzata Kidawa-Błońska też wspierała ją.
0: Koalicji Obywatelskiej
1: w tym
0: już
1: dążeniu
0: nie.
1: do tego, żeby zostać się wójtem.
0: Ale w Koalicji Obywatelskiej już nie jest i będzie każdy, powiedziałam o tym publicznie, jak ta sprawa ujrzała światło dzienne i została upubliczniona. Każdy, kto, i to nie jest kwestia, proszę dobrze też zrozumieć, tam jest koalicja, tam są bezpartyjni samorządowcy, którzy są w koalicji, to są ludzie, którzy tam mają swoich przedstawicieli. Osoba, która, prezes, który został także, bo Rada Nadzorcza została odwołana i zarząd został odwołany. Jest powołana nowa Rada Nadzorcza i prowadzony będzie konkurs wyboru nowego zarządu. Ci wszyscy, którzy mieli, wzięli odpowiedzialność, mieli wpływ na czy brak nadzoru, czy decyzje na poziomie zarządu, zapłacą za to politycznie i prawnie. I mówię to po raz kolejny, absolutnie bardzo twardo i konsekwentnie. Ci, którzy podejmowali takie decyzje i które dotyczyły majątku, który miał być przekazywany powodzianom, a robili to w taki sposób, który miał prywatnie ich wesprzeć, po prostu włożyć, dać szansę na zarobienie pieniędzy publicznych, włożenie ich do prywatnych kieszeni, za to prawnie i politycznie i prawnie zapłacą.
1: No ale minister Kierwiński nie powinien też zostać zdymisjonowany, bo przecież odpowiadał za ten odcinek pomocy powiedzianym. Z tego co pamiętam, został specjalnie sięgnący z Brukseli. Musiał chyba zrezygnować z mandatu europosła.
0: To jest inna...
1: Jeśli było inaczej, to proszę mnie poprawić.
0: Już panią poprawiam. Ta rzecz dotyczy Kotliny Kłodzkiej i innej powodzi. Dolny Śląsk jest takim regionem, gdzie te powodzie są bardzo często i one są miejscowe. My mówimy tutaj w wypadku ministra Kierwińskiego, chodzi o Kotlinę Kłodzką. Tutaj mówimy o Kotlinę Jeleniogórską i tę powódź, która była w 24 roku. Wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Każda złotówka, szczególnie, że to jest tak wrażliwe, że pieniądze, które mają trafić dla ofiar powodzi, muszą w 100% do nich trafić. I to jest kwestia politycznej odpowiedzialności. Jeżeli ktoś tego nie robi, jeżeli nie ma nadzoru, a tutaj nadzoruje Urząd Marszałkowski, marszałek, zarząd województwa i agencja, w której 99,5% udziałów ma samorząd województwa. Oni są za to odpowiedzialni i oni za to odpowiedzą.
1: Czyli minister Kierwiński może spać spokojnie. A jak pan ocenia propozycje zmian w podatkach przedstawionych przez premiera Tuska i ministra Domańskiego? Czy to nie jest takie, że rząd chce zjeść ciastko i mieć ciastko?
0: No, na pewno to wynika z sytuacji ogólnej, to znaczy z sytuacji budżetowej, tak? My więcej wszyscy zarabiamy i chodzi o to, żeby...
1: No mamy gigantyczny rzeczywiście deficyt już teraz.
0: Mamy, tak. I jak to zrobić, żeby ci, którzy pracują, żeby mogli mieć ulgę taką. Rozumiem, że ten drugi próg podatkowy temu ma służyć, żeby nie było takiego tąpnięcia pod koniec roku, tak, że wpadamy
1: ale kto
0: w ten
1: tak naprawdę
0: nowy...
1: zyska? No ci, którzy zarabiają więcej niż 15 tysięcy, no, ale to wtedy rzeczywiście, no to oni rzeczywiście zyskają.
0: No zyskają, ale to jest ponad 3,5 miliona ludzi. To nie jest, to nie można tak lekceważyć tego.
1: 3,5 miliona ludzi zarabia ponad 15 tysięcy?
0: 3,6 chyba miliona, tak to słyszałem. Ja uważam, że tak, trzeba zdawać sobie sprawę, że tutaj nie ma oczywiście dobrych rozwiązań. Wszyscy byśmy chcieli płacić mniejsze podatki i więcej zarabiać. To jest oczywiste, ale ta sytuacja, która jest, wzrost płac, on jest jednak bardzo, bardzo duży w ostatnich 2 latach. On jest widoczny, więc my musimy po prostu kwestie progów podatkowych wprowadzać do rosnących płac, tak żeby one odpowiadały sytuacji finansowej
1: no ale zapłacić mają de facto za to przedsiębiorcy, tak? No bo podwyższony nie. CIT z 19 do
0: no tak, ale,
1: do 22,
0: ale
1: tak?
0: No tak, oni zapłacą, ale proszę pamiętać, że ci, którzy pracują i którzy zarabiają i będą mogli zaoszczędzić, będą mieli więcej im zostanie w kieszeni, nie będzie takiego parcia na podnoszenie płac w firmach.
1: No, ale przedsiębiorcy no coś za coś. Po kieszeni, no to mogą ograniczyć czy inwestycje mogą mieć zwolnienia, no tak sobie...
0: Wie pani, jest projekt, będziemy o tym rozmawiać w Sejmie, będą eksperci, przecież to nie jest tak, że ktoś chce wprowadzić pod stołem jakieś rozwiązania. Zastanawiamy się, tak to rozumiem, jako odpowiedzialność za państwo, bo jest przecież...
1: Ale czy to nie jest kiełbasa wyborcza jednak, bo rozumiem, że była ta obietnica, podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Kto złożył taką obietnicę? Premier Donald Tusk, późniejszy, wtedy jeszcze w opozycji.
0: Przewodniczący,
1: lider wtedy Platformy Obywatelskiej.
0: Ale jest taka sytuacja, jest 200 miliardów...
1: Sam rozbudził te apetyty.
0: 200 miliardów wydajemy na armię, na wojsko, na obronę, 230 na ochronę zdrowia.
1: Ale to nie było wtedy wiadomo w 2023 roku,
0: że będzie wojna i będziemy musieli tyle pieniędzy dawać? Nie, w 2023...
1: Wiadomo, że musimy się dozbrajać.
0: Ale nie w takiej skali, że będzie, będzie taka konieczność.
1: Nie mówiło się, że trzeba podnieść do 5% wydatki na obronność. 5%
0: nie, wtedy pamiętam, był projekt, propozycja prezydenta Dudy, który mówił o 3% i wszyscy się mówili, że to jest niepoważna propozycja. I w Polsce, i na świecie. Także to były inne sytuacje. Znaczy naprawdę, ja uważam, że warto... Wiem, jak ważne są obietnice i zobowiązania wyborcze. Wiem, że ten rok poświęcimy temu, żeby zrealizować jak najwięcej tych rzeczy, do których zobowiązaliśmy się w 2023 roku, w kampanii 2023 roku.
1: Ale nie wygląda to jak kiełbasa wyborcza, że coś jednak trzeba pokazać.
0: To jest właśnie to coś. Jeżeli trzeba będzie zwiększyć, mamy jeszcze przyszły rok, jeżeli będzie budżet stabilny, jeżeli będą możliwości następnych zmian, to przecież mamy cały rok i budżet 2028 roku. Przed wyborami będziemy mogli to zrobić. Mamy jeszcze rok czasu.
1: Od podatku.
0: No to jest kwestia następnego roku i decyzji w budżecie 2028 roku.
1: No, był też sondaż, z którego wynika, że prawie połowa Polaków uważa, że już ta koalicja 15 października nie powinna rządzić kolejną kadencję. A jeszcze jedną rzecz, bo to wczoraj zaszła ta informacja, że rząd chce podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych z 19 do 30%. Czyli rozumiem, że jest to próba obejścia tego weta prezydenckiego.
0: No na pewno tak. No to trzeba sobie radzić. Tak jak powiedziałem, każde weto będzie wywoływać aktywność rządu szukającą, tak jak było z SAFE. No. Tylko, no proszę zobaczyć, weto dotyczące SAFE jest klasycznym przykładem polityki prezydenta. On wetuje SAFE, a potem po półtora miesiąca przyznaje się i mówi, znaczy przyznaje się, mówi o tym, jak ważna jest inwestycja w obronność, jak ważne dla niego jest wojska. On, zwierzchnik sił zbrojnych, wetuje miliardy, ponad 190 miliardów dla wojska. To pokazuje absurd tej sytuacji. To jest po prostu polityczna aberracja.
1: Bo jak to mówił prezydent, klucze nie mogą się znajdować w innych stolicach, nawet tych przyjaznych. Klucze do bezpieczeństwa.
0: To jest tak banalne, że aż po prostu w tej szkodliwości swojej dla państwa niezrozumiałe. Mnie to po prostu czasami się zastanawiam, jak można w taki sposób brakiem odpowiedzialności zarażać tych wszystkich, którzy są wokół nich. Znaczy naprawdę zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Rzeczpospolitej, głowa państwa, znaczy on powinien być, musi być odpowiedzialny za państwo, musi czuć tę odpowiedzialność, a oni czują odpowiedzialność tylko za bieżącą politykę.
1: Dlaczego pytanie referendalne prezydenta, czy jest pan, panie, za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie przeszło przez Senat? Czy nie ciekawi was stosunek, podejście Polaków do pomysłów Unii Europejskiej? Dlaczego wybieracie błogą nieświadomość?
0: Nie, ale mówiliśmy, jeżeli chce pomagać, chce się angażować w sprawy klimatyczne, w Zielonego Ładu i te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą, to powinien wspierać aktywności rządowe, ministerialne, eksperci prezydenta. Uważam, że to jest podstawowa rzecz. Druga, jeżeli ktoś uderza w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to uderza w całą Unię Europejską. To lepiej, żeby po prostu zapytał, czy Polska ma opuścić Unię Europejską.
1: No ale są zapowiedzi, że mamy wyjść z tego systemu ETS.
0: No, ale to
1: bez wychodzenia z Unii Europejskiej. Tak mówi kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarny.
0: No tak, powodzenia. Bo też o OZE też mówił, miał inny pomysł na OZE. Znaczy mówił, atakował OZE, a potem okazało się, że korzysta z fotowoltaiki.
1: Ale to rozumiem, że można wyjść z tego ETS-u nie wychodząc z Unii Europejskiej?
0: No, oczywiście, że nie. No to jest właśnie taka...
1: Ale to jest, pan
0: fałszywe...
1: powiedzieć, że Przemysław Czarnek robi ludziom wodę z mózgu?
0: Ale oczywiście, że robi. wykorzystuje ostatnie dni, kiedy jest kandydatem PiS-u na premiera, żeby...
1: Zmieni się?
0: Autopromocji. No, zmieni się. Nie. Mam nadzieję, że nie będzie to miało żadnego znaczenia, że nie będzie grozić premier z PiS-u Polsce po wyborach 27 roku. Natomiast na pewno kandydatem Czarnek nie będzie w perspektywie wyborów. Nie interesuje mnie to, kto będzie jeden lepszy od drugiego. To naprawdę to, co Czarnek doprowadził ich do poparcia w granicach 20%. Znaczy, to jest efekt.
1: No ten projekt, że tak powiem, nie wypalił. Wasi partyjni towarzysze znajdują się w licznych radach nadzorczych. Zaraz kończymy. Szpitali. Co miesiąc dostają pieniądze. No i proszę nam wytłumaczyć, po co te rady nadzorcze szpitali biorą takie duże pieniądze, skoro żadna z nich nie wykryła braku lekarzy na dyżurach, pokojów VIP-owskich na przykład, no, czy tam saloników, czy ogromnych zarobków.
0: No to jest ustawa, która pozwala, która tworzy ze szpitali spółki, tak? I to jest, jeżeli jest spółka, jeżeli jest kodeks... Jest,
1: rozumiem, że pytanie dotyczy tego, że ten nadzór jest fikcyjny, w dodatku jeszcze płacić za to jest niemałe pieniądze.
0: Jest pytanie i tak rozumiem też w Warszawie decyzję prezydenta Trzaskowskiego, tak? Że albo się wybiera, albo jesteś w partii politycznej, albo jesteś.
1: Tak, ale ta decyzja zapadła dopiero jak mleko się rozlało.
0: Jak to wybuchło, ale lepiej późno niż wcale. To znaczy, ja też jestem zwolennikiem jednak wariantu eksperckiego w radach nadzorczych. Znaczy, ale to jest, znaczy, po to są wybory samorządowe co 4 lata i po to wyborcy, mieszkańcy mogą decydować o tym, kto zarządza ich lokalną społecznością, ich małą ojczyzną, że mogą takie rzeczy korygować. Uważam, że te kwestie politycznej obecności w radach nadzorczych, one mają swój koniec, że następne wybory, może nie parlamentarne, ale właśnie samorządowe, będą w tym kontekście, kampania wyborcza będzie jednym wielkim zobowiązaniem takiego odpartyjnienia struktur lokalnych, struktur zarządzania.
1: Czy ma pan sobie jeszcze werwę, pomysł i zapał, żeby stanąć na czele Koalicji Obywatelskiej po tym, jak ustąpi Donald Tusk?
0: Ja już byłem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.
1: Donald Tusk. Czy spełnił pan swoje marzenia, ambicje i tak dalej?
0: Donald Tusk zawsze mówił, że władzę sobie trzeba wziąć. Znaczy nie,
1: czyli pan już nie jest zainteresowany?
0: Ja mówię o tym, o ustąpieniu. Wybory są co 4 lata w Platformie i tam one będą decydować, kto będzie szefem Platformy.
1: Za 3 lata chyba, nie?
0: No, tak mi się wydaje, bo to było w zeszłym roku. Także za 3 lata. To są wybory.
1: To może Grzegorz Schetyna zmieni stanie.
0: Więc są wybory parlamentarne w przyszłym roku, potem są wybory samorządowe i wybory europejskie.
1: A pan będzie startował znowu do Senatu, czy?
0: Zobaczymy. To jest wszystko jest przed nami.
1: I jeszcze naprawdę ostatnie pytanie. Tak. Czy za tydzień założy pan zamiennik krawata? Bo tak się składa, że 28 sierpnia, rzeczywiście sprawdziłam, to dzień muszki. Grzegorz Schetyna w muszce. No chciałbym to zobaczyć, mówi Przemysław. Pisze.
0: Proszę pozdrowić pana Przemysława. Znaczy, pozdrawiam go serdecznie, ale ja chodziłem w muszce czasami, no, taki jest wymóg dyplomacji.
1: A, tak, jako szef MSZ-u, tak?
0: Tak, tak, o Ministerstwa Zagranicznych. Są rzeczy, także...
1: Zdjęcia są?
0: Są, na pewno są. W archiwum nie są jakieś... To nieczęsto się zdarza rzeczywiście, ale wtedy się zdarzało. Także muszę przywrócić pamięć tych zdjęć.
1: Czyli taki służbowy dress code uwzględniał posiadanie muszki i noszenie muszki, ale na co dzień nie.
0: Tak, ale właśnie na takich szczególnych spotkaniach dyplomatycznych, tak, z ambasadorami, czy w kancelarii prezydenta,
1: to Francja elegancja.
0: To musi już być wszystko tak, jak trzeba.
1: Muszkę nosili m.in. Winston Churchill, tak. Charlie Chaplin, no i James Bond.
0: I wielu, wielu innych.
1: No James Bond, no fikcyjna postać, ale jakże, że tak powiem, umocowana chyba już, usytuowana na zawsze chyba w popkulturze, jakby nie patrzeć.
0: I w MI6.
1: Dziękuję bardzo, Grzegorz Schetyna był z nami.
0: Dziękuję.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej. No i tak już powiem, bo już tak wymieniałam te...
0: Dziękuję bardzo.
1: To bogate CV, więc
0: dziękuję
1: i życzę dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Miesięczne opady w kilka godzin przez Dolny Śląsk przechodzi prawdziwa nawałnica. Gmina Leśna wprowadziła alarm powodziowy. Prewencyjnie wydawane są worki z piaskiem. Służby są w kontakcie z wojewodą. Przekroczony jest także stan alarmowy na Pełcznicy w Świebodzicach. Alerty IMGW wydano dla niemal całego kraju, za wyjątkiem zachodniopomorskiego i części pomorskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Alert najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje dla Jeleniej Góry oraz powiatów kamiennogórskiego i karkonoskiego. Sprawcą jest niż genueński, który powstaje nad wyjątkowo ciepłym w tym roku Morzem Śródziemnym. Zgromadzona nad nim potężna masa pary wodnej przesuwa się teraz w kierunku Europy. Do końca roku Polska chce przebudować system alarmowania mieszkańców. Syren będzie więcej i będą zarządzane w pełni cyfrowo, przede wszystkim na wschodzie kraju, potwierdza Radio Z szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili jest ich tylko około 600, a to o wiele za mało. Dlatego na Lubelszczyźnie rozstrzygnięto przetarg na modernizację całego systemu ostrzegania. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Kasiak.
1: Zmiany są konieczne, bo nawet tam, gdzie syreny są, jest problem z ich włączeniem, są przestarzałe, ciche, a dyżurni często muszą dojechać, żeby je włączyć. Dlatego cały system jest do przebudowy, mówią mi mieszkańcy Lublina.
2: Bo póki co na razie ten system działa, raz nie działa.
1: Syren będzie więcej, przekonuje w rozmowie ze mną rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Będzie to nowych 326 syren alarmowych.
1: Tylko do końca roku i tylko na Lubelszczyźnie będzie 800 sprawnych syren. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W całym kraju planowane są też testy syren. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim. Dzień wcześniej maszynista usłyszał tu huk przypominający wybuch, a monitoring zarejestrował rozbłysk. Na miejscu czynności prowadzili m.in. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych, mówi Anna Kamola, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 Kodeksu Karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
0: Grozi za to do 8 lat więzienia. Nie takiej decyzji prezydenta spodziewali się lekarze. Karol Nawrocki odesłał do Trybunału tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi Radiu Z rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Piotr Pisula.
5: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
0: Prezydent proponuje swoje rozwiązanie. Samorząd lekarski ma nadzieję, że politycy jak najszybciej się dogadają. Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży działa już w Lublinie. Ośrodek funkcjonuje przy szpitalu neuropsychiatrycznym. Znajdują się tu m.in. oddział całodobowy i dzienny. Dzięki temu poprawi się dostęp do terapii. Jak mówi nam wiceordynatorka Marta Pakuła-Landman, potrzeby są ogromne.
6: To najczęściej są to dzieci borykające się z zespołami lękowymi, z zespołami depresyjnymi, czy z depresyjnością, z którą nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić i wymagają wsparcia terapeutycznego.
0: Pierwszych pacjentów ośrodek przyjmie już za kilka tygodni. Groźne chemikalia i blisko 1,5 tysiąca ton nielegalnych odpadów. Od 8 lat w pobliżu centrum Gliwic na Śląsku tyka ekologiczna bomba. Teraz jest szansa, że niebezpieczne odpady w końcu znikną, bo miasto zdobyło pieniądze na ich usunięcie i posprzątanie po mafii śmieciowej. Kiedy odpady zostaną zutylizowane i ile to będzie kosztować? O tym nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
7: Sprzątanie po mafii śmieciowej nigdy nie jest tanie. W tym przypadku mowa o milionach złotych.
8: Kwota szacowana jest na 16,5 miliona złotych.
7: Mówi rzecznik miasta Mariusz Kopeć. Ruszył już przetarg, miasto czeka na oferty. We wrześniu odbędzie się specjalna wizja lokalna, potem podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na uprzątnięcie terenu. Odpady powinny więc zniknąć w ciągu roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Utylizację sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze testy się udały. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic pojadą z maksymalną prędkością 250 km na godzinę. Czas przejazdu na tych trasach spadnie poniżej 2 godzin. Najważniejsze pytanie, od kiedy to będzie możliwe? O tym Tomasz Kubat.
9: W przyszłym roku, prawdopodobnie od nowego rozkładu jazdy, czyli od grudnia. Do tego czasu powinny skończyć się już wszystkie prowadzone od wielu lat remonty na centralnej magistrali kolejowej. Składy Pendolino będą wtedy mogły już bez przeszkód pojechać na prawie 200 km tej trasy z maksymalną dopuszczalną dla nich prędkością. A Polska dołączy do elitarnej grupy państw, gdzie działają KDP, czyli koleje dużych prędkości.
0: Jeśli wszystko uda się przeprowadzić zgodnie z planem, znacznie skróci się czas przejazdu najszybszymi pociągami także do Wrocławia. Z Warszawy dojadą tam w ciągu około 3 godzin. Wozacy obsługujący transport konny do Morskiego Oka apelują do policji o zapewnienie bezpieczeństwa podczas dzisiejszego protestu organizacji prozwierzęcych. Dziś na drodze do Morskiego Oka odbyć ma się pikieta. Aktywiści domagają się likwidacji transportu konnego, bo jak twierdzą, zwierzęta są przeciążane i przemęczone. Od września trasa przewozów ma zostać skrócona z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Równolegle na trasie funkcjonuje transport elektryczny. Technologia rozwija się w takim tempie, że mamy problem z dotrzymaniem jej kroku. Połowa Polaków ma poczucie, że nie nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji, mówi Martyna Grzegorczyk z platformy Click Meeting.
10: Co ciekawe, wiek nie ma większego znaczenia. Wyraźniejsza różnica pojawia się między płciami. 57% kobiet z trudem nadąża za tempem rozwoju AI, natomiast wśród mężczyzn jest to 43%.
0: Na tempo zmian narzekają też pracownicy, którzy bez szkoleń nie potrafią wdrażać coraz to nowszych rozwiązań. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Aleksandry Wojciechowskiej. Dobrego dnia, do usłyszenia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%!
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%!
6: Dziękuję!
5: Na zdrowie!
7: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo, tutaj Radio Z. To jest sobota, Olo Wojciechowska w studiu wiadomości. Witamy.
7: Dzień dobry.
6: Słuchamy.
7: Podtopienia, zalania, alarm przeciwpowodziowy, trudna sytuacja na Dolnym Śląsku. Zmiany w podatkach, większe wydatki na zdrowie. Rząd pracuje nad nowym budżetem. Nietypowa atrakcja powstaje w Gdańsku. Stary tramwaj będzie symulatorem jazdy.
6: Szósta.
7: To była trudna noc na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali po burzach i potężnej nawałnicy i są miejsca, gdzie cały czas jeszcze pracują. Lokalnie na rzekach są przekroczone stany ostrzegawcze. Dotyczy to okolic Jeleniej Góry, Piechowic, Sieniawki. O poranku z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
8: Właśnie w okolicach Jeleniej Góry, ale też Wrocławia. Jak jednak uspokoili mnie strażacy, tych interwencji było w sumie 160. Nie ma osób rannych czy poszkodowanych, a chodzi głównie o zalania dróg, powalone konary, potrzebę odpompowania wody. Rozmawiałam też z zarządzaniem kryzysowym w gminie Leśna, która wprowadziła alarm przeciwpowodziowy i dowoziła mieszkańcom worki z piaskiem. Na szczęście nie było większego zagrożenia i alarm lada moment będzie odwołany. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Obowiązują jeszcze alerty hydrologiczne o możliwych wezbraniach na rzekach. Na zachodzie kraju drugiego i lokalnie też trzeciego stopnia. W przyszłym tygodniu rząd ma zdecydować o przyszłorocznym budżecie. Na wczorajszym roboczym posiedzeniu omawiano m.in. zmiany w podatkach. Chodzi o podwyższenie progu podatkowego i wyższy CIT. Więcej pieniędzy ma także trafić na ochronę zdrowia. W światowej klasyfikacji Polska awansowała z rynku wschodzącego do grona rynków rozwiniętych. Daniel Wrzos.
9: W przyszłym roku na ochronę zdrowia będzie o 17 miliardów złotych więcej. Wydatki na bezpieczeństwo i zbrojenia pozostaną jednym z priorytetów rządu, który pochłonie blisko 5% PKB.
10: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
9: Mówi premier Tusk. Awans Polski w rankingu rynków finansowych potwierdza według ministra finansów rosnącą pozycję naszego kraju jako najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki w Unii Europejskiej.
7: W przyszłym roku próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 na 130 tysięcy złotych. Przez Polskę może przejeżdżać nawet dwa razy więcej ukraińskiego zboża niż do tej pory. Chodzi o nawet 600 tysięcy ton ziarna miesięcznie. Ukraińska branża rolna chce, by Unia Europejska przeznaczyła na taki transport ponad miliard euro. To wszystko to efekt rosyjskich ataków na ukraińskie porty, które od wielu tygodni są atakowane. Kijów szuka więc innych dróg, którymi będzie mógł wywozić swoje zboże. Jedną z nich może być właśnie Polska. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Kijów uważa, że na wsparciu ukraińskiego rolnictwa zyska sama Unia Europejska, transport, logistyka czy kolej, co może przynieść setki miliardów euro. Przeciwnego zdania są jednak unijni rolnicy, którzy uważają, że to ryzyko konkurencji i napływu zboża o niższej jakości. Więcej ukraińskiego towaru w Polsce to także trudności z jego kontrolą. Dlatego, jak ustaliłem, w sprawie zwiększenia tranzytu wciąż oficjalnej decyzji nie podjęły m.in. Polska czy Rumunia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że w tej chwili tranzyt ukraińskich towarów rolnych odbywa się na starych zasadach i podlega ścisłej kontroli. Każdy będzie mógł poczuć się jak motorniczy i poprowadzić tramwaj. Na Dolnym Mieście w Gdańsku powstaje nietypowa atrakcja. W stojącym tam na stałe starym tramwaju 105N powstaje symulator jazdy, a tworzą go młodzi pasjonaci z grupy tramwajowo-autobusowej WPKGG, którzy opiekują się zabytkiem na szynach.
12: Pierwszą mapą, którą w zasadzie chcemy zrobić, to będzie rok 1997.
13: To będzie wyjątkowy symulator, bo będziemy w prawdziwym tramwaju i będziemy faktycznie siedzieć tam, gdzie siedział motorniczy.
12: Tak, zamysłem naszego symulatora jest możliwość poprowadzenia prawdziwego, historycznego tramwaju po wirtualnej mapie. Najbardziej charakterystyczny chyba dla wszystkich przycisk dzwonka. Czyli coś, co chyba każdy chciał w życiu zrobić.
7: Z Cezarem Kamińskim i Tomaszem Wasikiem rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Twórcy chcą także wyremontować swój tramwaj przy ulicy Wróbla. Można wesprzeć ich internetową zbiórkę. Młodzi entuzjaści tramwajów potrzebują 300 tysięcy złotych.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: W będzie wiało dzisiaj. Oj, będzie, już wieje, ale dopiero podobno się rozkręca. Lubelszczyzna, łódzkie, Mazowsze, Podlasie, Warmia, Mazury i kawałek Pomorza. Tutaj ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W Małopolsce też mocno wieje. A do tego ostrzeżenia burzowe, które praktycznie już dla całego kraju dzisiaj. Pogoda wspiera ciepło domowego ogniska. A fajnie, spędźmy trochę czasu razem, no nie? Jest sobota, jest weekend. 4 minuty po 6:00. Michał Adamski, cześć, cześć. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z.

pogoda. Dajcie spokój. No ale też lepsza zła pogoda w wakacje niż zła pogoda bez wakacji, prawda? Ostatnia wymiana turnusów wakacyjnych. Wielkie pozdro dla tych, którzy dopiero zaczynają, a dla tych, którzy zaszaleli już w tym roku na urlopie. Mam radę najbardziej doświadczonych w tej kwestii studentów, jak przetrwać do końca miesiąca najmniejszym kosztem. O tym dzisiaj w programie. Dzisiaj poza tym Dzień Pracownika Ochrony. No ale to o tych nocnych stróżach śpiewają bardowie i udowodnię to dziś rano w Radiu Z w sobotę 22 sierpnia w dzień dobry bardzo. Radio Z i już 15 po 6. Ja się staram.

Ellie Goulding w Radiu Z. 6.21, dzień dobry, bardzo w sobotę. Słuchajcie, zbadano, kiedy najlepiej wziąć ślub. I tak, wychodzi naukowcom amerykańskim, zaznaczam, idealny wiek na ślub to 26,5 lat, a najlepszy wiek na pierwsze dziecko nieco ponad 27 lat. Czyli jeśli dobrze liczę, jakieś 9 miesięcy od nocy poślubnej idealny czas na pierwsze dziecko. A tak dla pewności jest jeszcze poślubna podróż.

0: W Radiu Z. Niebezpieczna pogoda w Polsce. Szczegóły za moment. W wiadomościach o 6.30.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
12: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
13: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
14: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, to sobota, 22 sierpnia, jest 6.30. Ola Wojciechowska ma wiadomość. Słuchamy jej.
15: Nawałnice dają się we znaki w całej Polsce. Trudna sytuacja na Dolnym Śląsku, gdzie w Karkonoszach na stacji Mała Kopa spadło 100 litrów wody na metr kwadratowy. Przez Mazowsze z kolei przetacza się bardzo silna superkomórka burzowa, która może wywołać trąbę powietrzną, ostrzega o poranku IMGW. Najwyższy trzeci stopień alertu hydrologicznego obowiązuje na części Warmii i Mazur. Tam może dochodzić dzisiaj do wezbrania rzeki, przekroczenia stanów alarmowych. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Powodem ma być fala krytyki po publikacji raportu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała w piątek na swoim profilu na platformie X. Była już wiceminister. W szpitalu w Stargardzie po remoncie na początku września ponownie zostanie otwarty oddział ginekologiczno-położniczy. Pojawi się pokój dla ojców i wznowiona zostanie szkoła rodzenia. Lecznica szykuje także plan naprawczy, bo jest zadłużona. Pomóc ma uruchomienie od listopada zakładu opiekuńczo-leczniczego, rozwój rehabilitacji, nowe poradnie i termomodernizacja budynków. Książę Harry, Elton John i 5 innych znanych osób muszą zapłacić wydawcy Daily Mail co najmniej 9,5 miliona funtów po przegranym procesie. Celebryci zarzucali dziennikarzom nielegalne zdobywanie informacji. Chodziło o włamania do telefonów i podsłuchy. Londyński sąd uznał, że nie przedstawiono na to wystarczających dowodów.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Od Łodzi w górę ostrzeżenia przed silnym wiatrem, praktycznie w całej Polsce ostrzeżenia burzowe, trąba powietrzna, jak mówiła Ola przed chwilą w wiadomościach, i do tego burze. Lepsza pogoda będzie jutro na południu Polski, może też w centrum, na termometrach dzisiaj do 20-22 stopni, ale tam, gdzie nie pada i gdzie nie wieje, czyli w domu raczej.
10: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Ale jest weekend. Sobota dopiero 6.32, a więc cały weekend przed nami. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, Michał Adamski, kłaniam się nisko ponownie i gram muzykę numer jeden. Sorry Puppy, to będzie pobudzające, a teraz Myslowicz.

0: tego trzeba nam było na weekend. Energii. Clean Bandit, Anne-Marie, Rockabye w Radiu Z. Słuchajcie, sprawdzam prognozy na za tydzień, na ostatni weekend wakacji. Sprawdzam dla Kielc, bo tam najhuczniejsze zakończenie wakacji w kraju. Pogoda będzie zdecydowanie lepsza niż dziś. I nie będzie upału. I dowiemy się, kto zaśpiewał w tym roku przebój lata Radia Z i Polsatu, a także kto jest najlepiej ubranym polskim radiowcem. Kamil Baleja z Radia Z? Czy może Norbert Bieńkowski z Radia Z? I już. A za chwilę powiem wam, z którego polskiego miasta większość chce uciekać na wieś. Radio Z i już. Nie, to nie Warszawa, nie uwierzycie.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: jasno.
1: Motylki lekkie lepiej niech w tym wietrze się schowają gdzieś, przeczekają byle do poniedziałku. Kacperczyk, Daria Zawiało w Radiu Z. Słuchajcie, prawie połowa mieszkańców Gdańska, 44%, chciałoby przeprowadzić się na wieś. W Gdańsku najwięcej, ale ogólnie co trzeci mieszkaniec polskiego miasta chce na wieś i już. Przy czym odwrotnie, do miasta chciałby tylko co ósmy mieszkaniec wsi. Ale i tak ciężko im przeprowadzić się, bo mieszkania zajmują w mieście mieszczuchy, którzy z kolei nie chcą tam mieszkać. Patrzcie, no.

ciekawe, fajne i bardzo dobrze budzi. To Fast Boy i Music Sounds w Radiu Z. To jest Dzień Dobry Bardzo. To już Adam Lampert. Za chwilę siódma i wiadomości Radia Z, w których powiemy, gdzie w Polsce spadło najwięcej wody.

0: Jak lato, to set. Lato set. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełków.
1: Słyszę twój głos.
0: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Już dziś od 19:00 czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama. Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz.
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
15: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
2: Po reklamie.
16: Sobota, 22 sierpnia, dzień dobry bardzo. Dochodzi siódma, czas na wiadomości, które ma Ola Wojciechowska. Prosimy.
17: 100 litrów wody na metr kwadratowy, tyle spadło w nocy w Karkonoszach. Prezydencki lex szarlatan w Sejmie, ustawa ma uderzyć w pseudolekarzy. Milion butelek i puszek na nowy wóz, nietypowa zbiórka strażaków ochotników.
16: 7.
17: Gwałtowne ulewy, silny wiatr i burze. Mieszkańcy Dolnego Śląska mają za sobą trudną noc. Lało przez kilka godzin. Najwięcej deszczu spadło w okolicach Karpacza. Ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. To tyle, ile pomieści się w wannie. O poranku z nami Grażyna Wiatr po rozmowie ze służbami. Grażyna, czy zagrożenie minęło?
18: Obyło się bez większych podtopień, choć strażacy mieli dużo pracy, blisko 170 interwencji przy pompowaniu wody z zalanych ulic, usuwaniu powalonych drzew, mówi mi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP.
19: Noc była stosunkowo intensywna. Na szczęście w tych zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
18: Po burzach są jeszcze braki prądu w kilku miejscowościach, za to na ziemi kłodzkiej, a w Jeleniej Górze właśnie przed chwilą udało się przywrócić dostawę energii. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Są przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach. Nysie Łużyckiej, Bobrze, Łomniczance i Kamiennej. To okolice Jeleniej Góry. Reszta kraju także w alertach, głównie przed burzami i bardzo silnym wiatrem. Prezydencki lex szarlatan już w Sejmie. Kancelaria Prezydenta potwierdziła złożenie projektu ustawy dotyczącej pseudomedycyny. Jednocześnie Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach prezydenckiej ustawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
20: Według Pałacu Prezydenckiego rządowy projekt nie rozróżniał rzetelnych przedsiębiorców od szarlatanów. Propozycja Karola Nawrockiego to przede wszystkim nowelizacja kodeksu karnego oraz lepsza ochrona pacjentów. W ustawie jest mowa o nowym typie przestępstwa – nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. 3 lata więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do zrezygnowania z zaleconego leczenia lub dostosowania niebezpiecznych praktyk. Przewidziano też surowszą karę za doprowadzenie do śmierci pacjenta.
17: Decyzję o niepodpisaniu przez prezydenta lex szarlatan krytykuje Naczelna Rada Lekarska. Jesienią rusza wielka rozbudowa autostrady A2 Warszawa-Łódź. Po remoncie kierowcy będą mogli jechać trzema, a nie jak teraz dwoma pasami. Najpierw jednak kilkanaście miesięcy utrudnień, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
17: Przebudowa autostrady ma potrwać około 2 lat. Milion butelek na nowy wóz strażacki. Druhowie z OSP Cykarze w północ koło Częstochowy mają nietypowy plan. Potrzebują miliona złotych, żeby kupić sprzęt dla swojej jednostki. Wymyślili, że zbiorą milion butelek objętych kaucją. Dlaczego muszą to robić, zamiast dostać pieniądze na nowy samochód od samorządu czy państwa? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
21: Jak tłumaczą Druhowie, w grudniu wykorzystali już dofinansowanie na cięższy wóz. Teraz potrzebują lekkiego samochodu, na który na razie nie mogą dostać pieniędzy, dlatego postanowili zebrać je sami w ten nietypowy sposób, choć prezes OSP Artur Kotynia liczy, że nagłośnienie akcji pomoże zdobyć dodatkowe wsparcie z rządu lub innego źródła.
22: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców, intensywnie, aktywnie biorą w tym udział.
21: W planie jest zakup pojazdu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem, by mógł uczestniczyć we wszystkich akcjach. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Zbiórka potrwa do końca roku. Strażacy mają na razie 10 tysięcy butelek, czyli 1% zakładanego celu. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Pierwsze w tym sezonie derby Krakowa dla Krakowi. Pasy rzutem na taśmę wywalczyły zwycięstwo w pojedynku z Wieczystą. Wynik trafieniem dla Beniaminka otworzył Mateusz Wieteska. Odpowiedział tuż przed przerwą Mauro Perkowicz. Po zmianie stron Wieczysta znów wyszła na prowadzenie, tym razem po golu Lisandro Semedo z rzutu karnego. Końcówka należała jednak do Krakowi, a dokładnie do Aydina Hasicza. Bośniak najpierw wyrównał, a później w ostatniej akcji meczu dał swojej drużynie komplet punktów. Krakowia górą 3-2. Ten mecz zainaugurował piątą kolejkę Ekstraklasy. Dzisiaj w naszych rozgrywkach 3 mecze. O 14.45 Korona zagra z Motorem, o 17.30 Piast podejmie Legię, a o 20.15 pojedynek Śląska z Widzewem. Ruszył nowy sezon w Anglii. W meczu, który zainaugurował rozgrywki Premier League, mistrz nie miał litości dla Beniaminka. Arsenal 3-0 pokonał Coventry City. A w żużlowej PGE Ekstralidze Motor Lublin lepszy w starciu o miejsce w fazie play-off. Bartosz Zmarzdik i spółka pokonali GKM Grudziądz 46-44. Zwycięstwo w fazie zasadniczej przypieczętowała Sparta. Wrocławianie pokonali Włókniarza Częstochowa 27-21. Te zawody zostały przerwane przez deszcz i już nie zostały wznowione.
24: Jeśli nie dostałeś ostrzeżenia SMS-em od RCB, to sprawdź, może masz wyłączony telefon. Po prostu niebezpieczna pogoda w całej Polsce. Jak niesilny wiatr, to bardzo mocne burze. Najmocniej ma dziś dmuchać od łódzkiego Lubelszczyzny przez Mazowsze, Podlasie, Mazury, Warmia, Pomorze. No i burze duże, nawet trąba.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria. Żgów koło Łodzi. Mandoria.com.
24: No od poniedziałku spokojnie już w całej Polsce. Michał Adamski, dzień dobry bardzo. 7:05, tu Radio Z i muzyka numer 1 na beznadziejną pogodę. Kto chciał na plażę? Pogoda nie pozwala? Proszę bardzo, dajcie radio głośniej. Rotary.

Hurricane, czyli huragan, co nie? A tak się przypomniała piosenka jakoś. Offenbach, Ella Henderson w Radiu Z, jak tam po urlopie, wypoczęty, ale spłukany. Za chwilę powiem, jak przeżyć, kiedy taki wiatr hula w lodówce.

0: Bieber, City i Self Away. Radio Z. Jak żyć, kiedy pusta lodówka po urlopie? Co jeść, kiedy wiatr szaleje i strach iść po zakupy? O przepisy ratujące życie poprosiłem studentów. Nie trzeba notować, będzie krótko.
1: Ulubionym przepisem jest wrzucenie na patelnię łyżki koncentratu pomidorowego, podgrzanie go, potem dodanie trochę śmietany i wody z makaronu. I to w sumie cały przepis, a potem rzuca się do tego makaron i jest mega dobry i bardzo polecam, bo to tanie i szybkie jedzenie, bo zajmuje... Zrobienie tego zajmuje tyle, co ugotowanie makaronu.
0: Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, makaron, trochę śmietany, łyżka przecieru. Taka mała puszeczka koncentratu. Kojarzycie? Taka malutka puszeczka wyżywi pół akademika.

0: lecę po kawę, bo chcę jeszcze jedną, ale dzisiaj smakuje. A pamiętacie awanturę w finale mundialu? Ja też nie pamiętam, ale FIFA pamiętała. Za chwilę o konsekwencjach.
1: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 3,17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
19: No to życzę szczęścia.
20: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry, bardzo, tu Radio Z. Jest 7:30, to czas na wiadomości, które ma Ola Wojciechowska.
7: Jelenia Góra i okolice walczą ze skutkami potężnej ulewy. Są pozalewane drogi, podtopienia, a w gminie Leśna, gdzie gwałtownie przebrała rzeka Kwisa, alarm przeciwpowodziowy. Na dzisiaj IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 5 województw na południowym zachodzie Polski. W części regionów są alerty 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem. Uwaga na oszustów po tragedii na Węgrzech. Podszywają się pod ubezpieczycieli i próbują kontaktować z rodzinami poszkodowanych. Wojewoda podkarpacka apeluje, by nie przekazywać im żadnych informacji. Szef BBN Bartosz Grodecki domaga się wyjaśnień po wycieku danych z MyDoktor. Chce ustalić skalę sierpniowego cyberataku oraz sprawdzić, co państwo zrobiło po podobnym incydencie 2 lata temu. W wyniku cyberataku na MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi informacje o lekach i wystawionych receptach. FIFA bezlitosna dla zawodników awanturników. Federacja ukarała 4 piłkarzy, 3 Argentyńczyków i 1 Hiszpana, którzy szarpali się na boisku po finale mundialu. Wszyscy zostali zawieszeni na kolejne mecze swoich reprezentacji. Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Argentyna broniła tytułu.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Sprawdzasz prognozę dla swojej okolicy na smartfonie? Dzisiaj lepiej po staremu po prostu spojrzeć, co za oknem, bo w smartfonie 20 stopni, chmurka z kropelkami, może z iskierką, piorunkiem, ale za oknem widać, że zimno, że wieje tak, że głowy urywa, kropelki deszczu lecą poziomo. Coś tu nie gra.
14: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Ale jest weekend, jakoś razem przeczekamy, jutro już lepsza pogoda na południu Polski, od poniedziałku lepiej wszędzie. Tu Radio Z, to jest Dzień Dobry Bardzo, to dopiero 7.32, a to dr Alban.

0: Natalie Murs, Rizli Kicks w Radiu Z. A kawa dobra, dobra. Miam, miam, miam, miam, miam. Słuchajcie, w tej całej wichurze nie zauważyliśmy, kiedy to się zmieniło, a zmieniło się i to znacznie. Wiek już traci znaczenie. Czytam, że coraz więcej kobiet wybiera młodszych mężczyzn. No ale ten to wiecie. Jak to mówią, kobiety są jak wytrawne wino, im starsze, tym lepsze. O właśnie, a faceci są jak tanie wino, no to wino marki wino. Tu nie ma co czekać, lepiej nie będzie. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: Do podrobienia. Artur Rojek, świeżo po premierze w Radiu Z. Dlaczego na stacjach nie jest tak tanio, jak miało być? O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór
7: na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealno dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, to jest sobota, powoli dochodzi godzina 8:00, to czas na wiadomości, które ma Ola Wojciechowska. Prosimy.
18: Nawałnice nad Polską i setki interwencji. Na dzisiaj też są alerty. Na stacjach taniej, ale nie tak, jak zapowiadał premier. Sztuczna inteligencja nas pokonuje. Ponad połowa Polaków nie nadąża za jej rozwojem.
17: 8:00.
18: Prawie 800 razy w ciągu ostatnich kilku godzin interweniowali strażacy po przejściu nawałnic i wichur przez Polskę. Na Dolnym Śląsku pozalewało Jelenią Górę i okoliczne gminy. Służby wciąż tam pracują. Zgłoszenia spływały także z Kujaw i Pomorza, Wielkopolski oraz województwa łódzkiego. Dzisiaj także pogoda będzie niebezpieczna. Reporter Radia Z Jan Kielak na linii. Janku, gdzie wydano alerty?
19: Burz, silnego wiatru i intensywnego deszczu. Co prawda na mapie nie ma już ostrzeżeń trzeciego najwyższego stopnia, ale w znacznej części kraju wciąż obowiązują alerty drugiego stopnia. W najbliższych godzinach najwięcej deszczu może spaść w województwie kujawsko-pomorskim. W takiej sytuacji lokalnych podtopień nie można wykluczyć, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
20: Bardzo często kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć jednorazowo takiego intensywnego opadu deszczu.
19: Obowiązują też alerty hydrologiczne. Na Dolnym Śląsku i Mazurach niektóre rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe.
18: Pogoda poprawi się dopiero na początku tygodnia. 18 podejrzanych i 27 ofiar. Internetowe stręczycielstwo w Polsce rośnie w siłę. Przestępcy przejmują konta na platformach subskrypcyjnych, zmuszają ofiary do publikowania treści seksualnych i zarabiają na ich działalności, mówi ekspert Fortinet Szymon Poliński.
21: Płatny dostęp do publikowanych treści dodatkowo utrudnia wykrywanie takich nadużyć. Co istotne, osoby płacące za dostęp do takich treści mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich pieniądze trafiają nie do niezależnych twórców. lub do grup przestępczych kontrolujących konta ofiar.
18: Policja apeluje, żeby nie dać się szantażować. Gdy ktoś przejmie nasze konto, taką sytuację trzeba natychmiast zgłosić służbom. Pierwsze dni obowiązywania pakietu ceny paliw niżej 2,0. Na stacjach rzeczywiście jest taniej, ale nie aż tak, jak zapowiadał premier. Dlaczego? Z ekspertami rozmawiał o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Skala obniżek mogłaby być większa, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
16: Ograniczona w stosunku do zmiany stawki podatku VAT, mimo wszystko obniżka cen paliw na stacjach wynika z tego, że w dalszym ciągu na rynku hurtowym drożały ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.
11: Podwyżki na rynku hurtowym to wina ciągłej niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: Cena ropy Brent na rynkach światowych kilka dni temu zbliżyła się do poziomu $93 za baryłkę. Coraz trudniej nam nadążyć za technologią. Aż ponad połowa Polaków przyznaje, że nie wie, jak odnaleźć się w świecie sztucznej inteligencji, mówi ekspertka edukacji zdalnej Martyna Grzegorczyk.
22: Co ciekawe, wiek nie ma większego znaczenia. Raźniejsza różnica pojawia się między płciami. 57% kobiet z trudem nadąża za tempem rozwoju AI, natomiast wśród mężczyzn jest to 43%.
18: Na tempo zmian narzekają także pracownicy, którzy bez szkoleń mają trudności z ogarnięciem pracy. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe przygotował je Krzysztof Wilanowski.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
25: Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. W meczu otwarcia gospodynie turnieju Turczynki w trzech setach rozprawiły się z Łotyszkami. To mecz grupy A, w której znalazły się też nasze siatkarki. Polki swój pierwszy mecz na tym turnieju rozegrają dzisiaj. Zmierzą się z reprezentacją Węgier.
26: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać, na co nas stać.
25: Mówiła nasza środkowa Maja Koput. Mecz Polek z Węgierkami zacznie się o 18:00. Też dzisiaj o finał turnieju w Cincinnati zagra Iga Świątek. Nasza tenisistka zmierzy się z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. Celem Polki będzie już 11. zwycięstwo z rzędu. Mecz Świątek z Pegulą najwcześniej o 21:00. A po turnieju w Cincinnati przyjdzie czas na wielkoszlemowy US Open, w którym duet w deblu stworzą Maja Kwalińska i Magda Linet. W Nowym Jorku zagrają ze sobą po raz pierwszy. Zobaczymy je też oczywiście w singlu. A ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej ruszy 30 sierpnia.
24: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: A nie mogła poczekać matka natura na rozpoczęcie roku szkolnego? Może lekcje by odwołali, a tak? Trzeba odwoływać spływy kajakowe, plaże, grilla, niebezpiecznie dziś na zewnątrz. Bardzo mocny wiatr, burze, ulewy, nawet 22 stopnie w cieniu, ale odczuwalna niżej. Przedostatni weekend wakacji w zasadzie odczuwamy zawód.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
28: 8:05, Michał Adamski, dzień dobry bardzo ponownie. Dzień dobry, dzień wiatru i burzy. Dzień pracownika ochrony, a są tacy ochroniarze, o których pieśni śpiewają. O tym za chwilę. A to Evanescence w radiu.

wiosenny to oczywiście R.E.O. w Radiu Z. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Pracownika Ochrony i tutaj wielkie pozdro i szacun także od polskich artystów. Szczególnie, słuchajcie, nocni ochroniarze, jesteście inspiracją. Na przykład Obywatel GC. Nibyś on tak naprawdę śpiewa o ochroniarzach na nocnej zmianie.

0: ale numer jeden piosenek ochroniarskich. Słuchajcie, ze specjalną tutaj ode mnie dedykacją dla wszystkich tych z was, którzy nigdy nie wpuszczali mnie na dyskotekę.
1: Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
0: Pozdrawiamy ochroniarze, dobra robota. No ale taka najlepsza, najlepsza piosenka dla wszystkich na ochronie to ta. Po prostu nie ma miejsca jak do.

0: United Nations w Radiu Z, ale numer, ja wiem, że mylić się ludzka rzecz, ale żeby The Economist, jakiś szanowany brytyjski tygodnik, wiecie co napisali, że co piąty polski student jest na poziomie dziesięciolatka. No nieprawda, no. To geniusze, którzy potrafią przetrwać jak nikt inny. I za chwilę to udowodnią. Oczywiście w Radiu Z.
1: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam, żeby tak rzucić wszystko i jechać nad morze.
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
6: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Hej, musisz się tak na nie gapić.
18: No oderwać wzroku nie mogę.
17: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
18: Ale są takie atrakcyjne.
19: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
10: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
14: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
20: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
21: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
1: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Czemu nie mogłeś urodzić się dzień później? Odpowiadam, bo chciałem mieć urodziny razem z Lutrysią McNeil. Strzelec! Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Za 21 minut będzie godzina 9 dopiero, bo to jest sobota, a fakty są takie. Większość z nas na urlopie, puszczają hamulce, wydajemy zdecydowanie za dużo pieniędzy i z wakacji wracamy po prostu spłukani. A więc co jeść? Jak przeżyć do końca miesiąca? Dzisiaj w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z pytamy o to najlepiej doświadczonych studentów.
1: Ja jako studentka najbardziej polecam tortille zapiekaną w airfryerze. Szybkie, tanie i właściwie nie da się tego zepsuć, a można zrobić to z wszystkich składników, które ma się w domu. Kukurydzy, kurczaka, sera, jakiś resztek z obiadu, szczerze mówiąc jakieś warzywa, sos i wychodzi. Wystarczy tylko zawinąć, wrzucić do airfryera na kilka minut i wychodzi chrupiące.
0: I pamiętajcie, co mówią dietetycy. Im krótsza lista składników, tym zdrowiej.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przy... Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
17: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
16: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
18: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer

0: wyjątkowe męskie uczucie, kiedy jedziesz samochodem, słuchasz Radia Z, podśpiewujesz sobie Michiko i dowiadujesz się, że po polsku to mój chłopak? DJ Goja, Jason Derulo i Melody w Radiu Z. A za chwilę wiadomości o 9:00, już tak wesoło nie będzie. Straszna pogoda. Niebezpieczna.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Już dziś od 19:00 czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.

0: ofertę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie Radio Z, to jest sobota, dochodzi godzina 9, więc czas na wiadomości, które ma Ola Wojciechowska.
16: Nawałnice nad Polską, ewakuowane obozy, zalane szpitale, lawina zgłoszeń. Syreny zawyją na Lubelszczyźnie, służby testują system alarmowania. Turyści nad Bałtykiem szukają atrakcji, pod dachem stawiają na gdyńskie oceanarium.
15: 9.
16: Ewakuacja obozów harcerskich, zalane piwnice szpitali, połamane drzewa. Lawinowo rośnie liczba zgłoszeń o szkodach spowodowanych przez wichury i ulewy. Do godziny 8 było ich już prawie 2000. Najwięcej na Mazowszu, w Łódzkiem, Wielkopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku. Ale to nie koniec. Na ulewy szykują się kujawsko-pomorscy strażacy, z którymi rozmawiał Jan Kielak. Janku, jak tam teraz wygląda sytuacja?
17: Straż interweniowała już ponad 400 razy. Strażacy usuwali konary powalonych drzew i odpompowali.
4: napompowywali wodę z zalanych miejsc, m.in. z piwnic szpitali we Włocławku, Brodnicy i Aleksandrowie Kujawskim. Pogoda wciąż jest niestabilna, mówił mi Przemysław Baniecki z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej.
14: W ciągu najbliższych godzin spodziewamy się kolejnych opadów deszczu, zalań oraz łamania się drzew czy upadku gałęzi.
4: Straż na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
16: Przez niebezpieczną pogodę trzeba było ewakuować 12 obozów harcerskich. Na szczęście nikt nie został ranny. W Warszawie do odwołania zamknięto Łazienki Królewskie. Uwaga, mieszkańcy powiatu Parczewskiego w Lubelskiem. Dzisiaj u Was testy systemu alarmowania. Wycie syren będzie można usłyszeć do godziny 16. Służby proszą, żeby zachować spokój. Zdjęcie z pumą z okolic Wałbrzycha nie było prawdziwe. Policja ustaliła, że fotografia rzekomo pochodząca z fotopułapki nie jest autentyczna i teraz szuka osoby, która dostarczyła je leśnikom. Jedno zdjęcie wywołało lawinę od niepokoju wśród mieszkańców po zwoływanie sztabów kryzysowych i poszukiwanie na szeroką skalę.
17: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
18: To chodzi o wywołanie fałszywego alarmu?
17: Tak, dokładnie.
18: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
17: Nie pochodzi z tego miejsca.
16: Powiedziała reporterce Radia Z Grażenie Wiatr Magdalena Ząbek z komendy w Świdnicy. Policja uznała na razie, że doszło do wykroczenia. Sprawcy grozi areszt lub grzywna. Deszcz zamiast plaży i plan B na kiepską pogodę. Gdy nad Bałtykiem chłód i leje, turyści uciekają z kurortów i szukają atrakcji pod dachem. I znajdują je, choćby w Gdyni. Bywa, że w tamtejszym oceanarium ludzi jest tak dużo, że z wejściem do instytucji jest problem, mówi szefowa oceanarium Grażyna Niedoszytko.
19: To oznacza, że w deszczowe dni, w szczycie sezonu, w popularnych godzinach bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być naraz w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
16: Ta popularność jest nie bez powodu. W gdyńskim oceanarium można zobaczyć ponad 200 gatunków zwierząt wodnych z całego świata. Od raf koralowych po amazońskie lasy tropikalne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Słuchajcie, jest mi przykro, nie ścinajcie głowy posłańcowi złych wieści, ale to nie jest pogoda do mycia okien. To nie jest pogoda na żagle, na plażę, nad wodę, broń Boże. To nie jest pogoda na rower. Pogoda nie nadaje się na grilla. Dzisiaj pogoda jest do niczego. Jutro lepiej na południu Polski, w poniedziałek lepiej w całej Polsce, a w czwartek, piątek może nawet upał. 5 po 9, Michał Adamski.

i trochę ruchu z samego rana, no bo noga chodzi aż do głowy. Velvet w Radiu Z. Znany klucz do zrzucenia nadmiarowych kilogramów, jeść mniej, ale częściej. Znacie? Cezary Żak schudł 30 kg, stosując zupełnie inną metodę. Zostańcie z Radiem Z. Zaraz powiem jaką.

0: zegarze. Słuchajcie, aktor, wójt i proboszcz w Wilkowyjach, Cezary Żak, chwalił się zrzuceniem wielu kilogramów i mówi, że ani dieta cud, ani żadnych zastrzyków, ani sportu, to rozsądek w jedzeniu spowodował, że przez 3 lata zrzuciłem 30 kilogramów, mówi Cezary Żak, między innymi zero podjadania. Czyli rozumiecie, czyli jak ktoś ma taki nawyk, to ciągle może chwycić kabanoska przechodząc koło lodówki, ale to już był obiad. To zadziała.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F.

0: Jeden Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Stokrotka.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: mistrzowie jednego przeboju. Underdog Project w Radiu Z, ale za to jakiego przeboju, nie? W sobotę wietrzną, burzową, strach iść na zakupy, a w lodówce też wieje wiatr. Po urlopach także spłukani, dlatego dzisiaj w Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z studenci radzą, jak przeżyć do końca miesiąca bez pieniędzy.
1: Najtaniej to oczywiście iść do mamy, tam nie dość, że człowiek się naje za darmo, to jeszcze zazwyczaj usłyszy, że za mało zjadł, dostanie dokładkę i jeszcze coś na wynos, więc najbardziej ekonomiczna wersja.
0: Dziękujemy bardzo. No, koleżanka młoda jeszcze tego nie wie, ale teściowa też dobrze karmi i na wynos da.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
18: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
19: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przez Mac w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
2: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: mini-albumu Margaret, Prima Ballerina, czyli pierwsza tancerka zespołu baletowego. Tu Radio Z, za 5 minut 10 o 10 wiadomości Radia Z powiemy, dlaczego między innymi zamknięto ZOO w Warszawie. Radio Z.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
7: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
8: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Bo w Media Expert taniej masz. Taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
16: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
18: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
19: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
20: Polecam. Ewa Swoboda.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
23: No.
22: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
25: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
26: To nie jest pora.
25: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
27: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
28: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi 10, a więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Ola Wojciechowska. Prosimy.
1: Potężna wichura nad Mazowszem. Setki zgłoszeń, zamknięte parki i zoo. Ogromne straty po pożarze w Katowicach. Spłonęło targowisko w centrum. Kolorowe łodzie popłyną tugą, zgodnie z lokalną legendą.
0: Dziesiąta.
1: Warszawa i Mazowsze na razie najmocniej odczuwają skutki wichury. Tylko od godziny 8, więc przez 2 godziny strażacy w regionie odnotowali ponad 800 interwencji i ta liczba szybko rośnie. Są zniszczone samochody i połamane drzewa. Na szczęście nikt nie został ranny, mówi starszy kapitan Michał Jędraszek z Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jakieś tam lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
1: W samej Warszawie było już ponad 250 interwencji. Z powodu zagrożenia zamknięte jest zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie, gdzie odwołano także plenerowe spektakle. 200 tysięcy złotych za raport, który napisała sztuczna inteligencja. Prokuratura zajęła się sprawą dokumentu, który miał promować Polskę, a stał się powodem dymisji wiceminister Barbary Mróz-Gorgoń. W raporcie, za który zapłaciło Ministerstwo Sportu i Turystyki, są merytoryczne i językowe błędy. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Warszawska prokuratura domaga się od Ministerstwa Sportu i Turystyki kopii raportu, umowy oraz dofinansowania. Sprawą zajęto się z urzędu. Sama Barbara Mróz-Gorgoń nie zaprzecza użycia sztucznej inteligencji, ale tylko do zredagowania tekstu. Ale według raportu Wrocław leży na północnym zachodzie, a w Polsce jest 15 tysięcy jezior.
5: To użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów, to nie ma żadnych wątpliwości.
4: Komentuje były szef MSZ-u i senator Grzegorz Schetyna. Mróz-Gorgoń twierdzi, że raport był wewnętrzny i nie powinien trafić do sieci.
1: Polaków portret własny miał powstać pod koniec zeszłego roku, kiedy Mróz-Gorgoń nie była jeszcze pełnomocniczką rządu. Nocny pożar w centrum Katowic. Spłonęło targowisko przy ulicy Mickiewicza. Straty są ogromne. Doszczętnie zniszczonych jest 15 drewnianych boksów, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z Komendy PSP w Katowicach.
6: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
1: Przyczyny pożaru targowiska wyjaśni policja. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów zlotu żaglowców Baltic Sail w Gdańsku. Nie odbędzie się zaplanowana na dziś wielka parada fregat. Będzie za to inna, choć mniejsza, parada kolorowych łodzi i kajaków w Nowym Dworze Gdańskim. To lokalna tradycja związana z rzeką Tugą i jej legendą.
7: A więc była kiedyś sobie księżniczka o imieniu Tuga, która, żeby tak w skrócie powiedzieć, uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła z tego dzbanu, wykapywała jej i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Ale ta legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
1: Opowiada pani Monika Jastrzębska-Opic z Żuławskiego Ośrodka Kultury i to z okazji Święta Tugi stanie przy nim wodnostacja z klim targiem i wodnym placem zabaw.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ale ładna pogoda, co Ewelina? Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Oj, wieje i to mocno. W ekspresowym tempie mnie przywiało z zupełnie odległej dzielnicy, Michał.
0: A, bo na pewno z wiatrem miałaś, tak? Nie, ale tak poważnie to uważajcie, bo pogoda jest wręcz niebezpieczna. No, słyszeliśmy o tym w wiadomościach Radia Z przed chwilą. Dobre wiadomości są takie, że jutro na południu Polski będzie już trochę lepiej, a w poniedziałek już wszędzie będzie pięknie, cudownie. Kochamy poniedziałki.
9: Rozkręcamy na razie sobotę. Shakin' Stevens w Radio Z.

David Guetta w Radiu Z, 11 minut po 10. Dzień dobry, co dzisiaj do 15. Jakie miasta w Europie są najsmaczniejsze? Jak nie popłynąć z prądem w weekend, oczywiście za mocno. No i jak idą przygotowania do przebojowego lata Radia Z dzisiaj w Mielnie? Oj, modlitwy o pogody już były. No ale zaczynamy z Lady Punk. Zostawcie Tytanika, gdyby ktoś nie mógł się dobudzić, to chyba dobrze zadziała.

0: Someone Like You. Bardzo dobrze brzmi to po ranku. 21 minut po 10. Powstał ranking najlepszych europejskich miast dla miłośników kulinariów. Na czele Florencja ze swoim Lampredotto. To włoski hot dog, czyli bułka z flakami wołowymi. Brzmi smacznie. Potem Barcelona z tapaskami, a podium zamyka Paryż z najlepszym na świecie, podobno, krymem brulé. No wszystko brzmi pysznie, ale że nikt nie uwzględnił naszych schabowych, żurków i kwaśnicy, to jest dowód na to, że pytania w ankiecie musiały być tendencyjne.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście

0: muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Media Expert.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
13: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

absolutna klasyka Alana Miles. Black Velvet w Radio Z. A w prasie naprawdę imponujący hit. Pewien kłodczanin postanowił posprzątać plażę na Cypru Helskim, ale znalazł przy okazji prawdziwy skarb. Bursztyn ważący około 0,5 kg. Taki okaz może być wart nawet kilkanaście tysięcy złotych, donosi prasa, ale mężczyzna nie zamierza go sprzedawać. On ma zamiar pokazywać znalezisko na warsztatach edukacyjnych dla młodzieży. Mam propozycję tytułu: Bursztynek, bursztynek, znalazłem go na plaży. Chociaż nie, no to nie jest bursztynek, to jest bursztynisko.

0: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czyta Lektor AI.

0: 12,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sonder w Radiu Z. Za chwilę 11 i wiadomości. Zaczniemy od tych pogodowych, bo dzisiaj bardzo niespokojna aura.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
2: Słyszę twój głos.
1: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Już dziś od 19:00. Czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Hair Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hair 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hair za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hair Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Szerzej rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19:00, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Castorama.
7: Teoria
12: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
0: I to już prawie 11:00. W Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości. Aleksandra Wojciechowska. Wichury, ulewy, usuwanie szkód, wojsko postawione w stan gotowości. Są zabici i ranni w rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Siatkarskie Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz. Polki grają z Węgierkami. 11. Wichury i ulewy nie dają za wygraną. W stan podwyższonej gotowości MON postawił Wojska Obrony Terytorialnej. Po nocnych nawałnicach na Dolnym Śląsku dziś zagrożone są kolejne regiony. Aktualne alerty przejrzała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Kolejny front właśnie powinien wkraczać nad Polskę z zachodu i MGW prognozuje silne opady, zwłaszcza w pasie od Karkonoszy, Ziemi Kłodzkiej, Wrocławia, Opola, ale też potem już w centrum kraju, gdzie burze ponownie mają dotrzeć po południu. Chodzi o zwłaszcza województwa łódzkie, mazowieckie czy Warszawę. Burzą mogą towarzyszyć lokalne opady gradu i silny wiatr w porywach w zależności od lokalizacji do 70, ale też powyżej 100 km na godzinę. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Nadal obowiązują także alerty hydrologiczne na rzekach. Dla części Warmii i Mazur, ale też Dolnego Śląska i są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 9 na Podkarpaciu. Dwie osoby zginęły w zderzeniu dwóch samochodów w Głogowie. Problemy z przejazdem między Kolbuszową a Rzeszowem mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Potężny rosyjski atak na Krzywy Róg w Ukrainie. We wczorajszym nalocie dronów zginęło 16 osób. 9, w tym 2 dzieci, uznawanych jest za zaginione, a mieszkańców rannych w tym ataku jest ponad 130. Władze Krzywego Rogu ogłosiły niedzielę dniem żałoby. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie Marcina Romanowskiego. Potwierdził to Radiu Z Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości. Romanowski przyznał, że przebywa w Naddniestrzu i chce pozostać na wolności, ale zapewnia, że będzie stawiał się na każde wezwanie. Donald Tusk twierdzi, że polityk PiS jest w Mołdawii, ale prokuratura na razie tego nie potwierdza. Stąd wniosek o przesłuchanie premiera, mówi pełnomocnik Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
13: Premier Tusk tym oświadczeniem, które trochę przeczy mojej ocenie temu, co twierdzi prokuratura, czyli tego, że on ma wiedzę ze służb o tym, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, no to jest okoliczność dla nas bardzo korzystna procesowo i stąd ten wniosek o przesłuchanie pana premiera w charakterze świadka, ale również o zwrócenie się do Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o potwierdzenie tych okoliczności.
0: Szef rządu twierdzi, że jeśli trafia do niego wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka, to zawsze się na nie stawia. Siatkarskie Mistrzostwa Europy i Węgierki na pierwszy ogień. To one będą przeciwniczkami Polek w pierwszym meczu w Turcji. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
14: Polki do Turcji poleciały podrażnione po nieudanej w ich wykonaniu Lidze Narodów. Nasz zespół po 3 medalach z rzędu w tym roku nie awansował nawet do ćwierćfinału. Podobny wynik na Mistrzostwach Europy byłby dużym rozczarowaniem. Biało-czerwone mierzą wyżej i jak podpowiada im kobieca intuicja, ten cel jest realny.
15: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia.
14: Mówiła nasza środkowa Maja Koput. Mecz Polek z Węgierkami zacznie się o 18:00.
0: Rywalkami biało-czerwonych w grupie A będą jeszcze reprezentacje Łotwy, Słowenii, Niemiec i Turcji. I o 11:00 to wszystkie informacje. Na popołudnie z wiadomościami Radia Z zapraszam już w imieniu Lucyny Płużyczki. Do usłyszenia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj odpoczywamy od upałów, to jest jakiś plus i na krańcach południowych, a także na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie naprawdę spokojna aura, po 22-23 stopnie, bez deszczu, bez burz, a pozostałe rejony jak nie pod burzową, to pod deszczową chmurką z bardzo silnym wiatrem. Radio Z i już. A na naszych zegarach prawie 4 minuty po 11:00. Dzień dobry w sobotę. Za chwilę bardzo nietypowa oferta pracy. Prosto z Hawajów, a już teraz Legally I Follow Rivers. Tu Radio Z, Ewelina Partyna. Dzień dobry.

Train Drive By na antenie Radia Z. A ja mam nietypową ofertę na Hawaje za darmo. Da się, ale trzeba lubić świnki, bo organizacja ratująca świnki szuka wolontariuszy, którzy w zamian za bezpłatne mieszkanie będą opiekować się wieprzkami. Chętni powinni zostać na wyspie minimum 3 miesiące. Do obowiązków należy nie tylko karmienie i opieka, głaskanie i mizianie. Trzeba też pomagać przy ogrodzeniach, przy pracach w terenie czy kompostowaniu. Nie namawiam, ale jakby co, daję znać, że można rzucić wszystko i wyjechać na Hawaje.

0: Sam raz do krzątania się bez celu po mieszkaniu. Weekend, Rob Thomas, Lonely No More w Radiu Z. A temu miastu należą się brawa. A za co? Bydgoszcz po raz drugi z rzędu została najbardziej przyjaznym, dużym miastem dla kierowców w Polsce. W najnowszym rankingu wyprzedziła, moi drodzy, Lublin i Szczecin. Wśród mniejszych miast to najlepiej wypadła, natomiast Częstochowa. Gratulacje, moi drodzy. Autorzy zestawienia sprawdzali m.in., jak płynnie jeździ się po mieście, ile dochodzi kolizji drogowych w praktyce, no i jakie są możliwości parkowania, a także jak wysokie są ceny paliw. Oczywiście są też najgorsze miasta w tym rankingu, ale to bym przemilczała.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku.

0: wielkie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
7: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
15: Po reklamie.

0: Sunrise Avenue i Hollywood Hills. Trochę gitarowego grania na niskie ciśnienie i na zdrowie od nas dla was, kochani. Tu Radio Z. I ciekawe badania w prasie, bo przez lata uważano, że większa aktywność kleszczy ma związek głównie z pogodą, ale amerykańscy naukowcy po, uwaga, 35 latach bardzo szczegółowych analiz odkryli, po czym można poznać, że kleszcze dadzą nam się we znaki. Otóż to obfitość żołędzi i populacja myszy decydują o tym, czy na przykład za 2 lata czeka nas atak pajęczaków. Żołędzie po prostu stanowią podstawowe pożywienie dla myszy, a te z kolei są głównymi gospodarzami larw kleszczy, czyli prawda o kleszczach kryje się pod dębami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Potrzebujemy

0: Pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To nowość od Sylwii Wrzeszczak, Mam go, no, smaczny ten numer. Przyznaję, 5 minut do południa, za chwilę najważniejsze wiadomości w Radiu Z, a w nich sprawdzimy, co Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił na temat naszych zwolnień lekarskich. Koniecznie zostańcie z Radiem Z.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. Mamy sporo tych rzeczy.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Stokrotka.
16: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
17: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
18: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
19: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: A o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko.
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/maty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
22: Po reklamie.
23: Na zegarach już prawie południe. Mamy sobotę, 22 sierpnia. Lucyna Płużyczka i najnowsze wiadomości. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Nawałnice uderzają w Polskę. Strażacy mają mnóstwo pracy. Kanada zawiesiła negocjacje z USA w sprawie ceł i zapowiada działania odwetowe. Europejska Noc Literatury we Wrocławiu. Dziś moc atrakcji.
23: Dwunasta.
24: Nawałnice przechodzą nad Polską. Deszcz zalewa piwnice, a wiatr powala drzewa. Od wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju już ponad 4000 razy. Blisko połowa Polski nadal jest objęta alertami. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
25: Tak jest.
24: Gdzie teraz trzeba uważać szczególnie?
25: Na Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed ulewami, a także w Łódzkiem, na Mazowszu i Podlasiu. Tam z kolei obowiązują pomarańczowe alerty przed bardzo silnym wiatrem. Na drogach trzeba uważać, warto też przeparkować samochód, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
26: No bo wydaje się, że najwięcej szkód jest w tej chwili w pojazdach zaparkowanych gdzieś pod drzewami. Tutaj spadające konary niestety niszczą te pojazdy.
25: Znowu niespokojnie robi się też na południowym zachodzie kraju, gdzie nadciąga front burzowy.
24: Padać będzie też jutro i w poniedziałek. We wtorek pogoda ma się poprawić. Premier Kanady informuje, zawiesiliśmy negocjacje handlowe z USA. To dlatego, że Amerykanie w ostatniej chwili wprowadzili zmiany do wcześniejszych uzgodnień. Mark Carney zapowiedział też odwet na amerykańskie cła, które dziś weszły w życie. Ottawa odpowie dolar za dolara, by chronić kanadyjskie firmy i pracowników, podkreślił premier. USA wprowadziły wynoszące 50% cła na eksport z Kanady o wartości około 28 miliardów dolarów. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Tak wynika z danych ZUS-u, który podsumował pierwsze półrocze tego roku. Okazuje się, że bierzemy coraz więcej zwolnień lekarskich, które trwają od 11 do 30 dni. Zmieniły się także choroby. To już nie grypa czy COVID generują najwięcej dni na L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
27: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym. I tak, choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej to ponad 21 milionów dni. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ponad 18 milionów dni.
24: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku 30-39 lat. We Wrocławiu czytelnicy jeżdżą dziś za darmo. Miasto organizuje Europejską Noc Literatury. Z tej okazji każdy, kto ma przy sobie książkę lub czytnik e-booków, nie musi kupować biletów komunikacji miejskiej. W razie kontroli wystarczy po prostu mieć przy sobie książkę. Niekoniecznie trzeba ją akurat czytać.
28: Czyli każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę, czytnik e-booków, nie będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia i w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
24: Mówi Radiu Z Paulina Tryniec-Piszcz z Wydziału Transportu Urzędu Miasta we Wrocławiu. Te zasady obowiązują cały dzień na wszystkich trasach, a w ramach Europejskiej Nocy Literatury aktorzy czytają dziś we Wrocławiu wybrane fragmenty książek. W tym roku gwiazdą wydarzenia jest Olaf Lubaszenko.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Dzisiaj bardzo gwałtownie w pogodzie, alerty i przede wszystkim deszczowe i burzowe chmury, chociaż dużo spokojniej w południowych województwach, krańce Małopolski spokojne, Podkarpacie, Lubelszczyzna, tam też nic nie będzie się działo, tam też bez deszczu i bez burz.
29: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
23: 3 minuty po południu. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Tu Radio Z. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie jak Hobbit Maxing. A za chwilę wszystko się wyjaśni.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut i nareszcie dzisiaj na finał męskiego grania zagrają wspólnie w stolicy na lotnisku Bemowo. Na pewno będzie absolutny ogień, bo to jest wyjątkowo dobrze zgrane i dobrane trio, ale wczoraj solowy występ na tym festiwalu dał Igor Herbut. Kameralna scena, pianino, świece, przenikający głos, naprawdę fantastyczne teksty, fantastyczny wokal i Igorowi udało się utrzymać uwagę i wyciszyć, absolutnie wyciszyć głośny festiwalowy tłum, a to jest naprawdę gigantyczna sztuka. No, mam nadzieję, że festiwalowiczom dzisiaj pogoda planów nie pokrzyżuje. Abrakadabra, nie znam innych zaklęć, ale jakby co, to jesteśmy umówieni na fantastyczne warunki pogodowe. Co za chwilę u nas Justin Bieber i Nicki Minaj.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali.

0: 4499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
13: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cymsu, nowy Cymsu bez końca od Oskara w Radio Z i 35 minut po południu. Wspominałam o zjawisku, które staje się popularnym trendem na mediach społecznościowych i nazywa się Hobbit Maxingiem. Otóż polega to na tym, że ludzie rezygnują z ambitnych celów zawodowych oraz prywatnych na rzecz typowo hobbickich, prostych czynności i zajęć. To podobno opcja bardzo popularna dla przebodźcowanych i zmęczonych pracowników. No to ja życzę, aby dzisiaj Hobbit Maxing był na maksa. No nie wiem, może coś w ogródku, a może przycinać żywopłot, a może po prostu tradycyjnie mycie i odkurzanie powierzchni płaskich. Dajcie znać, czym dzisiaj w Hobbit Maxingu jesteście na maksa.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
8: Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle. 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Media Expert.
19: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Eagle for Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z. Tak nazywa się ten numer. No całe szczęście, że jeszcze tego lata troszkę zostało, choć dzisiaj takie pod chmurką i z mocnym wiatrem. Ale być może ktoś z Was wybiera się jeszcze w sierpniu, na przykład do Grecji. To jest bardzo popularny kierunek wśród Polaków. Otóż Grecja przygotowała dla turystów niespodziankę. Blisko 130 obiektów rozsianych po całym kraju zostanie udostępnionych zwiedzającym zupełnie za darmo w programie znane stanowiska archeologiczne, Delfy, Olimpia. Z jakiej to okazji? No za to kocham Greków. Z okazji pełni księżyca, moi drodzy. Taką okazję to ja szanuję. Jeśli będziecie wtedy w Grecji, pamiętajcie o tym.

0: The one and only Jesse Hawks. Absolutna klasyka. Za chwilę najnowsze wiadomości, bo godzina 13 i dobre to będą wiadomości. Pogoda gwałtowna powoli się uspokaja. Radio Z
1: i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Syn przelatuje, mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co?
3: Człowiek z jednego horroru stresu nie osiągnie, a to drugi.
4: Jedni już ręką machają, chyba się już przyzwyczaili do tego. Mieszkańcy Poznanowa jesteśmy przygotowani na to, że to się prędzej czy później powtórzy.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: Tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Boli, swędzi,
21: piecze, a do tego nawraca.
22: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Marian, o czym myślisz?
24: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
23: O mega okazjach w Media Expert.
24: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: O, cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Po reklamie.
0: Z zbliża się 13, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Lucyna Płużyczka.
1: Gwałtowna pogoda powoli się stabilizuje, nadal jednak są ostrzeżenia. Akcja policji w Warszawie, wpadło 78 poszukiwanych osób. I ostatni akord przebojowego lata Radia Z. Zapraszamy do Mielna.
0: Trzynasta.
1: Po niebezpiecznej nocy i pierwszej części dnia pogoda powoli się stabilizuje. W znacznej części kraju wciąż jednak obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, deszczem i burzami, ale z każdą godziną będzie robić się spokojniej, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
1: Tylko od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy musieli wyjeżdżać ponad 4000 razy. Wielka operacja stołecznych policjantów. W jeden dzień zatrzymali aż 78 poszukiwanych przez sądy i prokuratury osób. Skontrolowali ponad 800 domów, mieszkań i hosteli na terenie Warszawy i innych miast. Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, w tym obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińców. W akcji brało udział ponad 700 funkcjonariuszy. To już kolejna taka ich akcja. Pod koniec lipca zatrzymali 89 poszukiwanych osób. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydłużenie ważności bonu z butelkomatów. Do systemu mają być też włączone butelki szklane, tak zwane małpki. Do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy butelek. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Bony za oddanie butelek są zazwyczaj ważne przez 30 dni. Ministerstwo Środowiska na razie nie zdradza, na jaki okres zamierza wydłużyć ich ważność. Przygotowywane są zmiany w ustawie. Decyzje zapadną we wrześniu. To samo dotyczy także włączenia do systemu opakowań tak zwanych małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
4: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
3: Jak dodaje wiceminister, zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku.
1: Ministerstwo liczy, że do końca roku poziom zbiórki w systemie kaucyjnym wyniesie 77%. I jeszcze zaproszenie na plażę w Mielnie. Właśnie tam trwa ostatni już event z cyklu przebojowe Lato Radia Z nad morzem. Czekają na Was konkursy, gry, zabawy i strefa gastronomiczna. Mimo że dziś pogoda jest gorsza niż wczoraj, to w naszym zetkowym miasteczku słuchaczy i turystów nie brakuje. Na miejscu jest Kuba Olszewski, który ma już pierwsze liczbowe podsumowanie akcji.
5: Między innymi przez te 6 tygodni rozdaliśmy ponad 2,5 tysiąca butelek lemoniady, 1500 babeczek, 600 ciast, 1500 sałatek w naszej strefie brokuła. Do tego 10 tysięcy butelek oryginalnego soku i tyle samo musu, 2 tysiące pachnących produktów kosmetycznych, 20 tysięcy nagród związanych z sortowaniem odpadów. No i oczywiście nie zapominamy, że za nami również dzień parawanów i ponad 1000 zetkowych parawanów powędrowało do naszych słuchaczy.
1: A te liczby mogą się jeszcze zwiększyć, bo nasza akcja w Mielnie trwa do 15. Dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Z tego, co pokazują koledzy i koleżanki na Instagramie radiowym w Mielnie, naprawdę pogoda wyśmienita. Zapraszamy gorąco. Najwyższa temperatura w tym momencie w Przemyślu 22 stopnie, najniższa w Elblągu tylko 14 i dzisiaj raczej deszczowo, a także burzowo, poza wyjątkami. Podkarpacie
7: Mielne. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: A w Radiu Z już Monika Brodka, miałeś być. 4 minuty po 13. Robimy głośniej.

Don Sakuduro to Omar Lucenzo w Radio Z. Wakacje powoli dobiegają końca, ale my nie zamierzamy zakończyć ich cicho, bo 30 sierpnia, czyli w kolejną niedzielę w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, największe hity znane z naszej anteny, czyli przebój lata Radia Z i Polsatu. Na jednej scenie artyści walczący o tytuł tegorocznego przeboju lata, wielkie gwiazdy, Take That, Lucenzo, Dawid Kwiatkowski, Ania Karwan, Kuba Kuba, Doda i wielu, wielu innych. A skoro muzyczne emocje, no to muszą być też eksperci od podkręcania atmosfery, a na scenie w tym właśnie celu pojawią się nasi redakcyjni koledzy Norbert Pinkowski, Kamil Baleja. Musicie być razem z nami. Albo w kadzielni, albo przed telewizorami. Zapraszamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Naiwna Ja, 20 minut po 13. A w Radiu Z taka ciekawostka. Policja ostatnio przeprowadzała kontrolę na trasie popularnych spływów Dunajcem, no i ukarano 3 flisaków, mężczyzn, którzy byli pod wpływem mandatami. Na szczęście jeszcze zanim flisacy zabrali się z turystami na tratwę, dlatego ja was bardzo proszę, aby w ten weekend bawić się na tyle bezpiecznie i odpowiedzialnie, żebyśmy, kochani, nie czytali o was w gazetach. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
12: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
15: ceny. 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
19: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie.
4: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

0: Nowa propozycja od Zali, Tylko kochaj mnie, bardzo błyskawicznie stała się hitem. Zalia zresztą, jak dla mnie, jest pierwszą księżniczką polskiej piosenki. Tak, tak, księżniczką. A później pewnie będzie królową, ale to jeszcze trochę potrwa. Za chwilę przenosimy się do Mielna, gdzie dzisiaj zapraszamy na przebojowe lato z Radiem Z. Także nie odchodźcie za daleko, a jeśli jesteście w okolicy, wpadajcie. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Reklamie.
4: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Zect.

0: Danny, if only you w Radio Z, a my wybieramy się tam, gdzie pięknie szumi i pięknie pachnie.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC. Sponsorem relacji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
0: To był naprawdę piękny sezon. Pogoda sprzyjała. Odwiedziliśmy 6 miast w ramach naszej letniej akcji przebojowe Lato Radia Z. Dzisiaj dzień ostatni. Jesteśmy z wami na plaży w Mielnie. No i przyszedł czas na małe podsumowanie o tym, jacy turyści odwiedzają w tym roku polskie morze. Mówi dyrektor hotelu Nat w Sarbinowie Olga Wichowska-Iwanowska.
2: Turysta na pewno wymagający. Każdy Polak jest wymagający. Ale mam nadzieję, że udaje nam się sprostać jego wymaganiom. Chcemy, żeby wyjechał przede wszystkim zregenerowany, uśmiechnięty, zadowolony, że super spędził czas z nami na tych naszych przepięknych plażach, nad super morzem, w naszej świetnej atmosferze, którą staramy się tworzyć całym zespołem każdego dnia. Zapraszamy wszystkich do Sarbinowa. Jest to fajna, naprawdę niewielka, niezatłumiona jeszcze rodzinna miejscówka, którą warto odwiedzić.
3: Serdecznie zapraszamy. Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki. Pozdrawiam wszystkich i miłej wakacji. Tej końcówki wakacji.
0: A nasze miasteczko funkcjonuje w Mielnie dzisiaj do 15. Tam was zapraszamy i tam na was czekamy.
1: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC. Sponsorem relacji był importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.

0: macie
1: Sugar Baby w antenie Radia Z. Za chwilę wiadomości. Dzisiaj trzymamy kciuki za Igę Świątek.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
19: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: Po reklamie.
1: To już prawie 14 w Radiu Z. Pora na wiadomości, na które ponownie zaprasza Lucyna Pużyczka.
20: Nie żyje powstaniec warszawski Józef Przedpełski, miał 105 lat. Katastrofa w kanale Gliwickim, odłowiono już ponad 4 tony śniętych ryb. Ważny mecz, Igi Świątek wieczorem powalczy o finał turnieju w Cincinnati.
1: 14.
20: Smutna wiadomość dziś do nas nadeszła. Zmarł porucznik Józef Przedpełski, pseudonim Sławek. Miał 105 lat. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku i powstańcem warszawskim. Był również najstarszym youtuberem w Polsce. Swój kanał Pan Józef 4912 założył w 2016 roku, gdy miał 95 lat. Już ponad 4 tony śniętych ryb odłowili wędkarze z kanału Gliwickiego. To przez zakwit złotej algi. Bilans katastrofy ekologicznej ciągle rośnie, a ilość komórek toksycznego glonu jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie. Ogranicza się jednak do 2 sekcji kanału. Wodom Polskim udaje się utrzymać przepływ wody, ale przygotowują też plan awaryjny na wypadek podniesienia poziomu wody po ulewach. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
0: Śluzowanie pozostaje wstrzymane, a zastawki są podniesione tak, żeby była rezerwa na przyjęcie większej ilości wody, mówi mi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
9: Bo nie migruje nam ta woda zasobna w złotą algę po prostu w dół kanału i niesie je spustoszenia też w innych odcinkach drogi wodnej.
0: Lokalne koło wędkarzy z Gliwic za to jednak wzywa do reakcji i próby uratowania samego kanału. Służby jednak w oparciu o rekomendacje rządowe będą wpuszczać perhydrol, który unieszkodliwia złotą algę tylko jeśli ta przedostanie się dalej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Chodzi o rzekę Kłodnica, gdzie w poprzednich latach służby wpuszczały te substancje tak, żeby złota alga nie przedostała się już do samej Odry. Polacy szykują już opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest m.in. wyjątkowo mroźny ostatni sezon, ale niepokój budzi też napięta sytuacja polityczna na świecie. Mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
12: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
20: Taniej opał można kupić w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. I jeszcze sport. Iga Świątek powalczy dziś o kolejne, 11 już zwycięstwo z rzędu. Jeżeli odniesie, to awansuje do finału turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Więcej o tym meczu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
13: Obie zawodniczki znają się bardzo dobrze, to będzie już ich 13 pojedynek. Pytanie, dla której z nich ta 13 okaże się pechowa. Wyżej w światowym rankingu, bo na trzecim miejscu jest Pegula, ale Iga teraz w Cincinnati i wcześniej w Toronto pokazuje, że jej forma jest teraz wyższa niż jej obecne miejsce w światowym rankingu. Jeśli pokona Amerykankę, to awansuje z 8 na 6 miejsce.
20: Mecz Świątek z Pegulą zacznie się najwcześniej o 21.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Dzisiaj na północy kraju deszcz o silnym natężeniu, potem będzie przemieszczał się w stronę południa, aż poza granicę naszego kraju. Na pozostałym obszarze przelotne opady, miejscami burze, możliwy grad, na krańcach południowo-wschodnich bez opadów.
21: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: 4 minuty po 14. Teraz trochę syntezatorów i klasyk od Eurythmics, Sweet Dreams, Radio Z.

Stereo Hearts, yeah. Gym Class Heroes, Adam Levine, yeah, a na końcu też mi się podobało, 14 minut po 14. I ciekawostka z Krakowa, na lotnisku Kraków-Balice jest nietypowy butelkoban, zawrzucone butelki i puszki, nie dostaniemy kasy, bo zamiast tego sadzone są drzewa. Każde 20 oddanych opakowań oznacza jedno nowe drzewo, a ponieważ urządzenie znajduje się w ogólnodostępnej części terminala, można z niego korzystać niekoniecznie wylatując. Można po prostu po kogoś przyjechać albo kogoś witać, żegnać i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna inicjatywa, czyli pieniądze na drzewach nie rosną, ale z pieniędzy drzewa owszem.

0: To oczywiście Whitney Houston, How Will I Know? Absolutnie fenomenalny hit z lat 80., który oryginalnie został napisany dla Janet Jackson, ale ona jakoś nie gustowała, stwierdziła, że to nie jest piosenka, która pasuje do niej. Bardzo dobrze, bo kojarzy się z Whitney, bardzo pasuje do Whitney, a przy okazji fajnie się przy tym poruszać i pokręcić bioderkami. Za chwilę dawno niesłyszana Daria Zawiałow tutaj w wyjątkowym duecie z Arturem Rojkiem. Dziwna, to za moment w Radiu Z.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
7: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
10: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Po reklamie.
6: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

0: Eri furta dobra, Dizet. Za chwilę coś dla fanów Formuły 1, ale wcześniej trochę jeszcze pogramy. Strachy na lachy to za moment. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Bo euro przy...
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
7: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Po reklamie.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomyśleć.

Fire in your eyes, Two Face śpiewa Ajajaj w Radiu Z. No i dokładnie tak będzie się działo już we wrześniu na PGE Narodowym. Będzie tam głośno i tym razem nie ze sprawą żadnego koncertu muzycznego, bo 11 i 12 września wielki finał Red Bull Drift Masters. Najlepsi kierowcy zmierzą się w widowiskowych pojedynkach 1 na 1, a liczyć będą się prędkość, precyzja i oczywiście jak najbardziej efektowna jazda bokiem. Na tym nie koniec, bo po raz pierwszy na Narodowym pojawią się także bolidy Formuły 1, a zatem nie możecie tego przegapić. Śledźcie Radio Z. Będzie się działo, będą niespodzianki.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Jak lato, to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku.
2: Słyszę Twój głos.
1: Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Już dziś od 19:00 czekać na Was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
24: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
25: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
26: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
27: Słuchaj, Marian.
28: No?
27: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
28: Ta.
27: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
28: No i co, Barbara, i co?
27: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
28: Ta Mariolka to jest naprawdę...
29: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
30: Chcę rzucić palenie.
31: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
34: Desmoxan. I już nie palisz.
35: Po reklamie.
36: Zbliżamy się do 15. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
0: Wielkie sprzątanie po nawałnicach, było już ponad 6,5 tysiąca interwencji. Strażacy uczą Polaków rozpoznawać syrenę, trwa krajowy trening reagowania. Świat czeka na kolejne igrzyska, bilety rozchodzą się błyskawicznie.
1: 15.
0: Ponad 2400 interwencji od północy i to tylko na Mazowszu. Trwa wielkie sprzątanie po nocnych i porannych wichurach. Najwięcej wezwań było w Warszawie, niemal 390, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: W wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego na terenie Mazowsza uległo uszkodzeniu 19 dachów. Najwięcej na terenie powiatu sokołowskiego, płockiego po 3, żyrardowskiego, węgrowskiego i żurawińskiego po 2.
0: A w całym kraju strażacy interweniowali już ponad 6,5 tysiąca razy. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W przyszłym tygodniu ma być ostateczna decyzja co do kształtu przyszłorocznego budżetu. Rząd na roboczym posiedzeniu omówił m.in. zaproponowane zmiany dotyczące podwyższenia progu podatkowego i wyższego CIT-u. Z nowego budżetu więcej pieniędzy trafi też na ochronę zdrowia. A w światowej klasyfikacji Polska awansowała z rynku wschodzącego na rozwinięty. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
3: W przyszłym roku na ochronę zdrowia będzie o 17 miliardów złotych więcej. Wydatki na bezpieczeństwo i zbrojenia pozostaną jednym z priorytetów rządu, który pochłonie blisko 5% PKB.
4: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
3: Mówi premier Tusk. Awans Polski w rankingu rynków finansowych potwierdza według ministra finansów rosnącą pozycję naszego kraju jako najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki w Unii Europejskiej.
0: W przyszłym roku próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 na 130. 10 tysięcy złotych. Na festynach i dożynkach w całym kraju strażacy organizują krajowy trening reagowania. Chodzi o rozróżnianie syren alarmowych, na przykład tych od ogłaszania alarmu dla ludności cywilnej od syren wzywających strażaków ochotników do akcji, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
5: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi.
0: Finał krajowego treningu reagowania zaplanowano na przyszły weekend, ale już w ten sporo się dzieje. Między innymi w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, Bytomiu czy Ustroniu, w województwie śląskim oraz w Sopocie i Nowym Dworze Gdańskim. Wielkie zainteresowanie letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2028 w Los Angeles. Już sprzedano na nie 6 milionów biletów. To sygnał, że świat nie może się doczekać kolejnych igrzysk, mówią organizatorzy. Na razie odbyły się dwie tury sprzedaży. Kolejny pakiet wejściówek zostanie rozdysponowany w przyszłym roku. Wcześniej informowano, że w systemie sprzedażowym zarejestrowało się 12 milionów ludzi z ponad 200 krajów. Los Angeles będzie gościć olimpijczyków po raz trzeci w historii. Poprzednio to było w 1932 i 1984 roku.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Jaka pogoda jest dzisiaj, to wszyscy widzą, a ja widzę, jaka będzie jutro, proszę Państwa, ponieważ nasi synoptycy wykonali kawał dobrej roboty. I tak, jutro będzie najchłodniej w okolicach Koszalina, 17 stopni, 18 w Olsztynie, w Bydgoszczy i w Poznaniu, 19 w Katowicach, 22 w Krakowie, 23 w Rzeszowie, Podkarpacie będzie jutro najcieplejszy, a ten jutrzejszy dzień zwiastuje jeszcze cieplejszy tydzień.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Tiro-riro-re, jak jest tiro-riro-re, to wiadomo, że pan Freddie Mercury będzie śpiewał na początek kolejnej godziny grania w Radiu Z. Michał Korościel, bardzo mi miło, że jesteście po drugiej stronie. Living on my own.

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
5: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Co
8: tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
4: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
1: Teraz Media Expert karma dla kota mału w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Po reklamie.

0: serce.
1: Metzner, kim jestem? Ona lubi kochać, mieć złamane serce. To dość skomplikowane jest, proszę państwa. Mam nadzieję, że państwo też lubią kochać, ale nie lubią mieć złamanych serc. Nie o tym ja teraz. Za 6 minut będzie godzina 16 i przed nami ostatni koncert na tegorocznej trasie Lato Z. Dziś jesteśmy w Ełku na starej plaży miejskiej przy ulicy Parkowej. Tam czeka na was mnóstwo atrakcji i wyjątkowe koncerty, a na miejscu jest nasz człowiek. No a jak? Norbert Bieńkowski. Norbert, jak pogoda, powiedz?
2: Cześć Michał, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj trochę wieje i pada, ale nie ma się czym martwić, bo i tak na was czeka mnóstwo atrakcji. Dzisiaj Ełk, koniec trasy Lata Z, stoję teraz nad jeziorem Ełckim, które jest jeziorem polodowcowym. To tutaj lądolód kilkanaście tysięcy lat temu zostawił po sobie taką rynnę, która wypełniła się wodą i dała początek naprawdę jednemu z najpiękniejszych jezior na Mazurach. No dzisiaj otaczają je plaże, promenada i całe miasto, w tym nasza scena, na której dzisiaj wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska, a o innych atrakcjach opowiem za godzinę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Trzymaj się, Norbert. Ale kto pomyślał, że to lodowce były w Ełku? To jeszcze było chyba przed erą globalnego ocieplenia, tak zakładam. No ale miło, że były, bo teraz mamy takie przyjemne jeziorko i takie przyjemne atrakcje. Proszę tam wpaść. Norbert będzie was witał. Nie wiem, czy chlebem i solą, ale dobrym słowem na pewno.
3: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
4: Reklama.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Mielnie.
8: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gotowa na powrót do szkoły?
18: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
17: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
19: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
20: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
1: Sobota, 22 sierpnia, to u Radio Z. Już prawie 16, czyli będą wiadomości. Przed mikrofonem Lucyna Półżyczka.
26: Wybuch w budynku straży w Zakościelu w Łódzkiem, 6 kobiet rannych. Pogoda wreszcie się uspokaja, trwa sprzątanie po nawałnicach. Szykuje się rewolucja w leczeniu czerniaka, szczepionka przeszła testy. Wybuch butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem. Rannych zostało 6 kobiet. Przyczyną zdarzenia prawdopodobnie było rozszczelnienie butli, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z Policji w Opocznie.
27: W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali.
26: Poszkodowane to członkinie miejscowego koła gospodyń wiejskich. Mają od 35 do 65 lat. Wszystkie doznały poparzeń pierwszego i drugiego stopnia. W remizie trwały przygotowania do dożynek. Nadeszła cisza po burzy. Po niespokojnej nocy i pierwszej części dnia sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje. Od wczoraj strażacy w całym kraju musieli interweniować ponad 6,5 tysiąca razy. Odpompowywali wodę z posesji i usuwali powalone drzewa. Najświeższe prognozy zna reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Zgadza się.
26: Nawałnice jeszcze dziś wrócą?
1: Na pewno nie w takiej skali. Co prawda na południowym zachodzie kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami, ale nie będą to już tak gwałtowne zjawiska. W nocy zrobi się spokojnie już niemal w całym kraju. Skutki niżu mogą być odczuwalne jedynie na północy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
28: I tam możliwe nadal przelot napady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty, a temperatura wyniesie w przedziale od 18 do 20 stopni.
1: Jutro w wielu miejscach kraju również będzie padać, ale będą to głównie opady przelotne.
26: Najwięcej zgłoszeń w związku z nawałnicami strażacy mieli na Mazowszu. Ze względu na warunki pogodowe do końca dnia zamknięto park w Wilanowie. Za to łazienki królewskie i warszawskie zoo po kilkugodzinnej przerwie ponownie zostały otwarte dla zwiedzających. Przełom w leczeniu czerniaka. Coraz bliżej szczepionka na ten nowotwór przeszła testy i wkrótce może zostać dopuszczona do obrotu. Stanie się tak po zarejestrowaniu preparatu przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejskie Agencje. Na razie analizowane są wyniki badań dwóch firm. Moderna i Merck właśnie poinformowały o wstępnych wynikach trzeciej fazy badań u chorych na czerniaka w zaawansowanym stadium i dały nadzieję na nową, skuteczną terapię. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudarek.
29: Wyniki badań osób, które przyjmowały tę szczepionkę, są naprawdę obiecujące, mówi onkolog kliniczny dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
30: Ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu o około 60% niższe.
29: Szczepionka mRNA celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta, ma wytrenować układ odpornościowy tak, by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
26: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku. Za nami przebojowe lato Radia Z nad morzem. Przez 6 tygodni rozdaliśmy ponad 60 tysięcy nagród. Świetnie bawiliśmy się z dziesiątkami tysięcy naszych słuchaczy, a ostatnim przystankiem była plaża w Mielnie. Mimo że lato się kończy, to Mielno warto odwiedzić także po wakacjach. Zaprasza burmistrz miasta Adam Czycz.
31: Jednak jest ten spokój większy, jest mniejszy ruch na ulicach, także jeżeli ktoś sobie ceni ciszę, spokój i chce mieć dużo miejsca na plaży, to jak najbardziej zapraszamy po sezonie. Ale wrzesień bywa często ładniejszy niż lipiec i sierpień, także po co sobie marnować ładne dni, warto je spędzić nad morzem.
26: A wśród atrakcji Mielna są m.in. Promenada Przyjaźni z pomnikiem Morsa, Jezioro Jamno, Port Rybacki w Unieściu, Muzeum Iluzji oraz Park Linowy.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Jutro będzie padał deszcz na północy naszego kraju. W okolicach Kołobrzegu to mogą być nawet burze. No i taki średnio upalny ten dzień, powiedzmy sobie szczerze, od 17 stopni w rzeczonym Kołobrzegu, przez 19 w Łodzi i Warszawie, 21 w Kielcach, do 23 w Jaśle. To jest Podkarpacie, proszę Państwa.
33: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Radio Z i już. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl.
1: Już 4 minuty po godzinie 16. Michał Korościel, kłaniam się. Fajnie, że to popołudnie spędzamy razem. I piosenka jest taka niespecjalnie szybka, raczej leniwa, niepoganiająca, niewymagająca, po prostu relaksująca. Every time we touch. Teraz w Radio Z.

0: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens.

0: 50% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po reklamie.

0: jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Potrzebujemy plecaka

0: Pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
2: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Music Sounds, tak nazywa się ta piosenka. Odpowiedzialny za nią jest Fast Boy. To jest Radio Z, proszę Państwa, za 6 minut. Będzie godzina 17 i to jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć, że dziś finał naszej trasy Lato Z. Przez ostatnie miesiące przemierzaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzając kolejne miasta, spotykając się z Wami i bawiąc przy najlepszej muzyce. A dziś ostatni przystanek Ełk. Start koncertu o 19, czyli za 2 godziny z małym haczykiem. A na miejscu jest oczywiście Norbert Bieńkowski.
1: Dzisiaj Lato Z dobiega końca. Przed nami finał w Ełku i tradycyjnie wszędzie tam, gdzie jest Radio Z, to robi się czerwono. W naszym miasteczku dobra zabawa trwa aż do 19. Dla najmłodszych malowanie buziek, do tego balony i mnóstwo gadżetów dla wszystkich, którzy po prostu tutaj do nas zajrzą. O 19 przypominam start koncertu na scenie Roxy i Agnieszka Chylińska, więc jeśli jeszcze was tutaj nie ma, no zbierajcie się, no za chwilę zaczynamy.
2: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
3: Szymon Majewski, zapraszam.
2: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10, tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potasz wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Marian, o czym myślisz?
7: A o tych multirabatach w Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
7: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, zbliżamy się do 17:00, czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi pani Lucyna Płużyczka.
18: Politycy zgodni jak rzadko w sprawie dymisji po aferze z raportem. Pożar w prowincji Walencja, ewakuowano 1000 osób. Utrudnienia na A4, trasa w kierunku Rzeszowa jest zablokowana.
0: Siedemnasta.
18: Politycy jednym głosem w sprawie dymisji Barbary Mróz-Gorgoń. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska wczoraj zrezygnowała ze stanowiska. Swoją decyzję tłumaczyła hejtem, jaki się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem Polaków Portret Własny. Dokument jej autorstwa został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji i zawierał wiele rażących błędów. Zarówno według polityków opozycji, jak i koalicji rządzącej, w świetle tej afery dymisja była konieczna. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
19: Po kompromitacji związanej z raportem dymisja była jedynym wyjściem, uważa posłanka KO Dorota Łoboda. Zaznacza przy tym, że nie przekonuje jej tłumaczenie Barbary Mróz-Gorgoń o niewyobrażalnym hejcie.
20: W tym, co czytałam, raczej była po prostu krytyka i trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek bronił tego, co powstało pod skrzydłami pani pełnomocniczki.
19: Politycy opozycji idą o krok dalej i żądają, żeby była pełnomocniczka odpowiedziała karnie za stworzenie wątpliwej jakości raportu za publiczne pieniądze. Jan Kielak, Radio Z.
18: Sprawę raportu bada już prokuratura regionalna w Warszawie. Prewencyjna ewakuacja w Hiszpanii. Około 1000 osób musiało opuścić domy w prowincji Walencja. W pobliżu miejscowości Gatowa szaleje pożar. Zagraża domom i parkowi Sierra Calderona. Ogień objął dotychczas ponad 400 hektarów, a z powodu suszy i rekordowych upałów w tym roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 300 tysięcy hektarów terenów. Wiele dni pracy i ponad 200 kilometrów włóczki. Tak powstała wyjątkowa instalacja wpleceni w historię w Tarnowskich Górach. Z okazji 500-lecia miasta zabytkową ponad 30-metrową pergolę otulono kolorową dzianiną. Dziergali wszyscy, mieszkańcy, seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej i osadzeni. Dla jednych była to nauka dziergania, dla innych powrót do zapomnianej umiejętności.
21: No ja dawno nie robiłam,
22: ale robimy słupkami.
21: Słupki mogą być?
22: Nawijane, tak.
21: Słupki.
23: Czy ja pamiętam, że w szkole robiliśmy na przykład.
24: A ja z babcią
21: lubiłam. To jest proste, kochanie, to jest takie proste, normalnie.
18: Instalację uroczyście odsłonięto dzisiaj w Parku Miejskim. Użyto żółtej, czarnej i białej włóczki. To kolory historycznego herbu Tarnowskich Gór. Już tylko godzina dzieli nas od pierwszego meczu naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na otwarcie zagrają z reprezentacją Węgier. To będzie wyjątkowe spotkanie dla naszej środkowej Mai Koput, która jest związana z krajem rywalek.
25: Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalna, ale wiadomo, z sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko no, Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę.
18: Polki w fazie grupowej tych mistrzostw zmierzą się jeszcze kolejno z reprezentacjami Łotwy, Słowenii, Niemiec i Turcji. Jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Po groźnym wypadku zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. Między węzłami Przeworski i Łańcut zderzyły się 3 auta. 2 osoby trafiły do szpitala. Policja zorganizowała objazdy. Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Na wiadomości Radia Z o 18:00 zapraszam w imieniu Marcina Grzebieluchy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jutro będzie dość chłodno, proszę Państwa, i deszczowo. Deszczowo będzie na północy naszego kraju, to znaczy w Gdańsku, Koszalinie. No wiecie, gdzie jest północ, u góry mapy, nie? Reszta kraju będzie sucha, temperatury od 17 stopni w Rewalu i Pobierowie, przez 18 w Białymstoku, 20 w Legnicy, do 23 w Przemyślu.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: 4 minuty po 17, to jest Radio Z w sobotę. Mam nadzieję, że odpoczywacie. Michał Korościel, kłaniam się, będę pięknie grał, tak żeby się dobrze odpoczywało. The Police, Every Breath You Take na początek.

0: EURADD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV, EURADD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Zakręconej loteriady jeszcze nie.

0: Gwiazdy. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Moim hobby jest udział w wyniach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
9: Tak.
8: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: Oh.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
20: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
21: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
22: Po reklamie.

0: Ale ładnie ten Artur Rojek zaśpiewał, co? Mira Fiori w Radiu Z. Za 6 minut, godzina 18. Dzisiaj ładne piosenki też będą w Ełku. To mogę zagwarantować. Tam jest dzisiaj, proszę Państwa, finał Lata Z. Coraz bliżej. Pod sceną robi się coraz tłoczniej. Tam jest również Norbert Bieńkowski, ale on nie jest tam po to, żeby robić sztuczny tłum, tylko żeby raportować, co tam się dzieje. Czy już wszyscy gotowi na start koncertu finałowego?
1: Dzień dobry. Bardzo ładne balony Pani mają.
2: Bardzo ładne, też się zgadzamy, tak.
1: Czerwone balony Radia Z oczywiście.
2: Tak, oczywiście.
1: Panie same przyszły czy z kimś?
2: Z obstawą.
1: No to proszę opowiadać.
2: Z obstawą w postaci synów, proszę bardzo, tutaj.
1: Gdzie są synowie? Tutaj?
3: Ja jestem Julek.
4: Jestem Władek.
5: Ja jestem Edzio.
1: I co Wam się tu podoba?
4: Że są darmowe lody i takie fajne konkurencje.
1: A tu stoicie w tej kolejce do nas,
4: tak,
1: czy nie?
4: Tak, stoimy, żeby wygrać kolejne piki.
1: O, dzień dobry, a Pani się co tutaj podoba najbardziej?
2: Ojej, wszystko. No.
0: Pan Norbert się Pani podoba. Do rozpoczęcia koncertu została już nieco ponad godzina, więc jeśli macie do Ełku niedaleko, jeszcze spokojnie zdążycie. Start o 19:00, a na scenie Roxy Węgiel i Pani Agnieszka Chylińska.
6: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
7: Reklama.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
14: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
13: To ty nie jedziesz pociągiem?
14: No nie.
13: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
14: Coś tam słyszałem.
13: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
14: Naprawdę?
13: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
14: Ale autem to chyba szybciej.
13: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
14: Przekonałaś mnie.
13: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
15: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje.
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
19: Pewnie plusz?
20: Tak, chcę plusz!
18: Już kupuję! To najlepszy wybór?
19: Na 100%!
21: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
19: Plusz?
21: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
19: Na 100%!
21: Dziękuję!
19: Na zdrowie!
22: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
23: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca,
5: oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Po reklamie.
0: Już prawie 18, tu Radio Z, czas na wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
23: Prezydent chce zmian w sprawie pseudomedyków. Sprawdzamy, co jest w projekcie. Słowa Donalda Trumpa mogą być znowu zapalnikiem na Bliskim Wschodzie. Igrzyska humanoidalnych robotów w Pekinie to już rzeczywistość.
0: Osiemnasta.
23: Polityczna burza wokół ustawy Lex Szarlatan. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Sejmu swoją propozycję zmian w przepisach. Wcześniej nie podpisał rządowej ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tematem zajmuje się reporter Radio Z Jan Kielak. Janku, czym projekt prezydenta różni się od ustawy rządowej?
24: Między innymi ograniczeniem roli rzecznika praw pacjenta. W rządowym projekcie rzecznik mógł szybko reagować na praktyki pseudomedyczne i nakładać na oszustów karę. Projekt prezydenta opiera się na innym założeniu, mówi jego doradca Alvin Gajadur.
25: Jeżeli będą nakładane kary przez urzędnika, tylko sąd.
24: Prezydent proponuje, żeby karać szarlatanów dopiero po fakcie, odpowiada posłanka KO Dorota Łoboda.
26: Kiedy ktoś umrze, bo zastosuje lewoskrętną witaminę C na leczenie nowotworu, to wtedy będziemy osobę, która szukała tego chorego karać.
24: Na ten moment nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się projektem prezydenta w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
23: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała kontynuację prac nad przepisami, które pozwolą na ograniczenie praktyk pseudomedycznych i skuteczne karanie szarlatanów. Prezydent Donald Trump stwierdził, że postrzega cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Przyznał, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale w opinii Trumpa Teheran nie jest jeszcze gotowy na odpowiednią umowę. Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich i nigdy nie pozwolimy im na posiadanie broni jądrowej. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy my tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest obecnie terytorium amerykańskim. Już przed tygodniem Trump zasugerował, że może ogłosić cieśninę Ormus częścią terytorium Stanów Zjednoczonych, gdy Iran zostanie pokonany. A we wtorek opublikował w sieci grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. We Wrocławiu czytelnicy dzisiaj świętują i jadą za darmo komunikacją miejską. Z okazji Europejskiej Nocy Literatury zamiast biletu wystarczy książka albo czytnik e-booków.

0: tym roku gwiazdy, które czytają dla mieszkańców, to m.in. Olaf Lubaszenko, Lech Dyblik i Małgorzata Potocka. Mówi Dominika Kowalerowicz z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
1: Europejska Noc Literatury to 10 tekstów, 10 głosów i 10 niezwykłych lokalizacji. To też jest eksplorowanie miasta w jakiś taki nowy, nieoczekiwany sposób. To jest wydarzenie, na które można przyjść tak z wolnej stopy.
0: A czytania właśnie się zaczynają, potrwają do 22:30. Robot skonstruowany przez chińskiego producenta smartfonów pobiegł po kolejny rekord. Osiągnął na 100 metrów 9 sekund i 32 setne, co jest wynikiem lepszym od rekordu świata utytułowanego Jamajczyka Usaina Bolta. W Pekinie trwają drugie światowe igrzyska robotów humanoidalnych. Robot Lighting nie pierwszy raz zachwyca wynalazców. W kwietniu wygrał w Pekinie półmaraton z czasem 50 minut i 26 sekund, który był również lepszy niż rekord świata ustanowiony przez człowieka.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Jutro, proszę Państwa, deszcz będzie na północy naszego kraju. Południe, centrum powinno być suche, a temperatury? Czy jesienne? No jeszcze nie, a późnoletnie, powiedziałbym. Od 17 stopni w Kołobrzegu, przez 19 w Gdańsku, 20 w Warszawie, do 23 stopni w Rzeszowie. Tam jutro będzie najcieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
4: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów

0: gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
10: Po reklamie.

0: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
2: Tak,
1: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
12: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Chico, no trzeba przyznać, to jest wakacyjna nutka. Pozdrawiamy wszystkich na kajakach, łódkach i nad wodą. W górach też, no generalnie wszystkich. Za 5 minut 19, za moment wiadomości w Radiu Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielają się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Po reklamie.
21: Sobotni wieczór z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zapraszam Marcin Grzebielucha.
22: Polskie siatkarki zaczęły walkę na Mistrzostwach Europy. Pierwszy rywal Węgry. Tony martwych ryb w kanale Gliwickim, ale Odra jest bezpieczna. Są utrudnienia dla kierowców na A4 w Podkarpackiem.
21: Dziewiętnasta.
22: Nasze siatkarki walczą o zwycięstwo w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwone prowadzą z reprezentacją Węgier 1-0. Ten pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
23: Jestem, dzień dobry.
22: Co dzieje się w drugim secie?
23: No, działo się, bo ten set właśnie w tym momencie się zakończył, a działy się rzeczy trudne do wytłumaczenia. Nasz zespół na początku tej partii zdeklasował rywalki, prowadził aż 7-0, z tym, że później biało-czerwone mocno się rozluźniły, miały problem ze skutecznością, a Węgierki świetnie broniły i odrobiły straty. A w końcówce wyszły nawet na prowadzenie. Na szczęście nasz zespół wygrał tę wojnę nerwów i wygrał tę partię 26-24. W pierwszym secie nasz zespół wzorowo wywiązał się z roli faworytek, wygrał bez problemu, wyraźnie 25-12.
22: O meczu naszych siatkarek i nie tylko usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z już za godzinę. Warszawa, Płock, Lublin i Rzeszów mają już działające baterie systemu Patriot. W najbliższych latach kolejne wyrzutnie zabezpieczą niebo nad Śląskiem, Trójmiastem oraz za zachodnią granicą. O szczegółach siłach i skuteczności obrony powietrznej kraju, mówi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: Na wszystkie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej pójdzie w sumie ponad 200 miliardów złotych. Żadne inne wydatki na armię tej sumy nie przebiją, ale zdaniem Donalda Tuska nie można mieć złudzeń.
1: Nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są bezpieczne w 100%, bo każde jest zabezpieczone odpowiednimi instalacjami. Tak nie ma nigdzie na świecie.
0: Według premiera nawet w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych. U nas z każdym rokiem ma być lepiej, aż za kilka lat dostaniemy cały zamówiony wcześniej sprzęt i osiągnie on pełną gotowość.
22: W tej chwili priorytety tarczy ustala wojsko. W pierwszej kolejności chroniona jest infrastruktura krytyczna, taka jak rafinerie czy lotniska, a także największe miasta i zgrupowania wojsk. Złota alga dalej sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Wędkarze i Wody Polskie wyłowili już ponad 4 tony śniętych ryb. Pomiędzy Dzierżnem a Łabędami wstrzymano śluzowanie i podniesiono jaz, aby zatrzymać skażoną wodę przed przedostaniem się do Dzierżna Dużego i dalej do Odry. Linda Hoffman z Wód Polskich podkreśla, że zbiornik ma jeszcze zapas pojemności nawet po ostatnich opadach.
5: Opadało u nas na Górnym Śląsku, troszkę w nocy, trochę nad ranem, natomiast nie jest to opad, który spowodowałby dla nas w tej chwili jakieś nerwowe ruchy albo wymuszał na nas konieczność po prostu takiego nagłego operowania przepływami.
22: Na wypadek przelania się wody i przedostania się złotej algi dalej jest plan użycia perhydrolu, ale dopiero w rzece Kłodnica. Ta substancja ogranicza toksyczny zakwit tych glonów. Po zderzeniu 3 samochodów osobowych na autostradzie A4 w Białobrzegach między węzłami Przeworski łańcuch utrudnienia. Odblokowano jeden pas ruchu. Auta w kierunku Rzeszowa mogą jeździć lewym pasem. 2 osoby zostały przewiezione na badania do szpitala. Policja zorganizowała objazdy. Kierowcy na węźle Przeworsk muszą zjechać na drogę krajową nr 94, a dalej na węźle łańcuch mogą wrócić na autostradę.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Jutro deszczowo będzie, proszę Państwa, na północy kraju. Reszta Polski będzie suchutka, ale nie przesadnie gorąca. Tak od 17 stopni w Kołobrzegu do 23 na Podkarpaciu. Także wycieczki piesze w Bieszczadach w niedzielę jak najbardziej wskazane. To będzie przedostatni weekend wakacji. Nie żebym straszył, informuję tylko.
24: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
14: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara?
5: No.
6: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: To jest Radio Z i Margaret, prima balerina. Szanowni Państwo, fantastyczny dzień dzisiaj, bo to Światowy Dzień Mleka Roślinnego, więc napijmy się go dużo, bo po 20 startuje Party Zetka. Będzie dużo tańca i dużo wydatków energetycznych, ale wcześniej o 20 w Radiu Z wiadomości.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
12: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
13: Poproszę
15: oryginalnego plusza.
13: Tak,
16: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
16: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
18: No to życzę szczęścia.
19: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Sobota, 22 sierpnia. Powoli dochodzi 20, czas na wiadomości w Radiu Z, a te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
20: Dramat pod Wołominem. Mężczyzna wjechał hulajnogą pod pociąg. Pełnomocniczka rządu rezygnuje, w tle głośny raport i głośne komentarze. Polskie siatkarki pokonały Węgry w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
0: 20.
20: Tragedia pod Warszawą. Mężczyzna wjechał hulajnogą pod pociąg. Dziś przed południem na przejeździe kolejowym Mokra Wieś Szewnica w miejscowości Sitne pod Wołominem. Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Mężczyzna wjechał na przejazd hulajnogą elektryczną przy zamkniętych półzaporach. Tylko do lipca tego roku w całym kraju odnotowano niemal 830 wypadków z udziałem hulajnog. To więcej niż rok temu. Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Te i inne przepisy są jednak wciąż łamane. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
21: Wciąż na hulajnogach jeździmy byle jak, pijani z dziećmi i z zakupami. Nadal wielu nastolatków jeździ bez kasku, a to one ratują życie, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
22: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
21: W kasku dla swojego bezpieczeństwa powinni jeździć także dorośli. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Za brak kasku u dzieci grozi mandat. Lawina politycznych komentarzy po dymisji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń wczoraj zrezygnowała ze stanowiska. Swoją decyzję tłumaczy hejtem, który się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem jej autorstwa. Dokument został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji i zawiera wiele rażących błędów. Dymisja była jedynym wyjściem z tej sytuacji, komentuje posłanka KO Dorota Łoboda.
22: Po tym kompromitującym raporcie tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby pani pełnomocniczka mogła jeszcze budować zaufanie wokół projektu Marka Polska.
20: Dymisja nie wystarcza za to politykom opozycji. Pełnomocniczka powinna odpowiedzieć za wyłudzenie publicznych pieniędzy, mówi poseł Piotr Uściński z Rozwój Plus.
1: Jeżeli ktoś mówi, że przeprowadza te badania, a tych badań nie przeprowadza, tylko posługuje się wymyślonym przez AI tekstem, no to jest to po prostu oszustwo i wyłudzenie tych 200 tysięcy złotych.
20: Sprawę raportu bada już prokuratura regionalna w Warszawie. Nie tylko ekonomia decyduje o tym, czy Polacy decydują się na dziecko. W badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że znaczenie ma podejście do życia. Ci, dla których plany na przyszłość wiążą się z rozwojem osobistym, częściej uwzględniają w nich dziecko, mówi dr Katarzyna Dębkowska.
2: Ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności.
20: To, że pojawi się dziecko, jest bardziej prawdopodobne u par, które mają podobne podejście do życia. I jeszcze Kujawsko-Pomorskie. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 5 w Tryszczynie koło Bydgoszczy w kierunku Poznania. Dokładnie na odcinku pomiędzy węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby są ranne, utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. A teraz już świat sportu w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
9: Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Pierwszy mecz i pierwsze zwycięstwo. Nasze siatkarki od wygranej zaczęły Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone w 3 setach rozprawiły się z reprezentacją Węgier. W pierwszym Polki były wyraźnie lepsze, bo 25-12. W drugim pojawiły się problemy, bo nasze roztrwoniły 7-punktową przewagę, ale ostatecznie były lepsze 26-24. Trzeci set był bardzo wyrównany. Biało-czerwone dopiero na finiszu wywalczyły sobie przewagę i wygrały 25-20. Kolejny mecz naszych siatkarek w poniedziałek. Ich rywalkami będą Łotyszki. A w piłkarskiej ekstraklasie mecz Piasta z Legią został przerwany, to przez akcję medyczną na trybunach stadionu w Gliwicach. Reanimacja kibica, która trwała blisko 40 minut, zakończyła się sukcesem. Mecz zostanie wznowiony lada moment. Wcześniej, w pierwszym z dzisiejszych spotkań Ekstraklasy, Korona Kielce 1-1 zremisowała z Motorem Lublin. Gola dla gospodarzy strzelił Mariusz Stępiński, dla gości Karol Czubak.
24: Na pewno duży niedosyt było z przebiegu spotkania. Na pewno byliśmy taką drużyną dominującą, szczególnie po tej bramce strzelonej na 1-0. Gdzieś wydawało się, że mamy kontrolę nad tym spotkaniem. Jeden niepotrzebny stały fragment, gdy motor wyrównał, później się cofnął i ciężko nam było jakieś klarowne sytuacje, więc na pewno jest duży niedosyt.
9: Ocenił pomocnik Korony Kamil Jakubczyk. Za niespełna kwadrans zacznie się pojedynek we Wrocławiu. Śląsk podejmie Widzewa Łódź.
23: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: W nocy najspokojniej na południu i w centrum, na północy więcej chmur, przelotny deszcz, a nad morzem możliwe burze. Temperatura od 80 stopni na północy do nawet 15 nad morzem. Gorąco nie będzie, chyba że włączycie Zetkę. Zaczynamy party Zetkę, czyli tańczymy, rozgrzewamy się non-stopicznie. Hubert Zdzikowski, dobry wieczór.
23: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Robbie Fricks i Somebody's Watching Me, numer z 2006 roku, który wyciągnął klasyk Rockwella z lat 80. prosto na klubowe parkiety. I prawie 20 lat później nadal robi robotę, prawda? A my robimy sobotni wieczór, przedostatni weekend wakacji, więc Party Zetka ma dzisiaj pełne obroty. Za chwilę Safri Duo, będzie Galantis, z klasyków wrzucimy sobie Pet Shop Boys i Always On My Mind, ale na początek Calvin Harris, My Way. Jedziemy!
1: Reklama. Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i

0: edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Lekko marszowym krokiem podążamy do 21:00, to jest Radio Z i Party Zetka. Świętujemy przedostatni weekend wakacji, ale jak świętujemy? Za chwilę wiadomości, a po nich wracamy na parkiety. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
7: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
8: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
9: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Powoli zbliża się 21. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha z nami.
14: Usuwania awarii po burzach. Najwięcej interwencji w centralnej Polsce. Bony za zwrot butelek będą ważne dłużej. Resort chce zmian. Kosmiczne wieści. Dzieła polskich artystów polecą na Księżyc.
0: Dwudziesta pierwsza.
14: Niemal 8 tysięcy interwencji po przejściu frontu burzowego. Najwięcej ponad 2700 razy wyjeżdżali strażacy na Mazowszu, a kolejne województwa to warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i łódzkie. To głównie usuwanie połamanych drzew, zerwane linie energetyczne i zalane piwnice. Energetykom w północno-wschodniej Polsce udało się usunąć część masowych awarii. Bez prądu było tam 65 tysięcy odbiorców, podaje PGE Dystrybucja. Z każdą godziną będzie robić się spokojniej, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
15: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
14: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jeśli sytuacja będzie tego wymagać, gotowi do działania są terytorialsi. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydłużenie ważności bonu z butelkomatów. Do systemu mają być też włączone butelki szklane, tak zwane małpki. System już zdał egzamin, bo do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy butelek. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Bony za oddanie butelek są zazwyczaj ważne przez 30 dni. Ministerstwo Środowiska na razie nie zdradza, na jaki okres zamierza wydłużyć ich ważność. Przygotowywane są zmiany w ustawie. Decyzje zapadną we wrześniu. To samo dotyczy także włączenia do systemu opakowań tak zwanych małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
16: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
12: Jak dodaje wiceminister, zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku.
14: Ministerstwo liczy, że do końca roku poziom zbiórki w systemie kaucyjnym wyniesie 77%. Świeże owoce pod lupą kontrolerów. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawie 400 partii owoców w całym kraju. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ich oznakowania. Na przykład brakowało grafiki i flagi państwa, z którego pochodziły owoce. Z jakością jest dużo lepiej, mówi Anna Narożniak z inspekcji.
17: Wymagań jakościowych nie spełniła jedna partia wiśni ze względu na objawy pleśni, zgnilizny i zepsucia, które zauważyli, dostrzegli inspektorzy podczas swojej kontroli.
14: Na skontrolowane miejsca, które miały niedociągnięcia, zostały nałożone kary. Prace łodzia na światowej sławy architekta i malarki znajdą się na Księżycu. Trafiły do pozaziemskiego archiwum, które ma ocalić dorobek ludzkości przed zapomnieniem. To nie jest scenariusz filmu science fiction. Chodzi o niezwykły projekt. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
18: Lunar Codex to międzynarodowy projekt. Dorobek twórców z całego świata zostanie wysłany na naszego satelitę rakietą SpaceX Falcon Heavy. W tym gronie znaleźli się też łodzianie, architekt Daniel Libeskind i malarka Daria Solar.
19: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
18: Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA. Dzięki temu, nawet jeśli na Ziemi doszłoby do katastrofy, pamięć o naszej kulturze i sztuce przetrwa na Księżycu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Sposób zapisu na specjalnych nośnikach ma umożliwić odczyt prac także cywilizacjom, którym obca może być ziemska technologia. W studiu Krzysztof Wilanowski.
20: Jestem.
14: I wiadomości sportowe.
20: Prosto z ziemi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Piotr Zieliński już zaczął strzelanie w nowym sezonie Serie A. Nasz pomocnik trafił do siatki w meczu otwierającym sezon włoskich rozgrywek. Jego Inter pewnie 4-1 pokonał Monce. Na inaugurację żółtą kartkę zobaczył Jakub Piotrowski. Jego Udinese 1-1 zremisowało z Como. Zaglądamy też do Dortmundu. Tam od pół godziny trwa mecz o Super Puchar Niemiec. Borussia 0-1 przegrywa z Bayernem Monachium. A w naszej ekstraklasie Piast wywalczył punkt w końcówce meczu z Legią. Stołeczni po golu Łukasza Zjawińskiego prowadzili do 95. minuty, ale właśnie wtedy sprzed pola karnego uderzył Leonardo Sanka. Piłkę głową niefortunnie strącił Rafał Augustyniak i trafił do własnej bramki. We Wrocławiu Śląsk przegrywa z Widzewem 0-2, choć łodzianie dość od 7 minuty grają w dziesiątkę. Po czerwonej kartce dla Przemysława Wiśniewskiego do siatki trafiali Hiszpanie Mario Garcia i Fran Alvarez. A kibice tenisa czekają na mecz Igi Świątek. Przed naszą tenisistką bój o awans do finału turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie trzecia w światowym rankingu Amerykanka Jessica Pegula. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zacznie się ten pojedynek, bo na tym samym korcie trwa jeszcze półfinałowy pojedynek singla tenisistów. Flavio Cobolli i Arthur Fils zaczęli drugiego seta. Pierwszego wygrał Francuz 6-3.
0: Na jutro południe Polski łapie trochę więcej słońca, północ bardziej mokra. Nad morzem możliwe burze, więc plażowe plany warto mieć z dodatkową opcją, czyli pod dachem. Od 17 do 23 stopni na termometrach całkiem nieźle. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: Są piersi, jest zabawa w Radiu Z. 21:20, Party Zetka trwa. Szanowni Państwo, będzie głośno, oczywiście. Zróbcie gałę w prawo, bo za chwilę Agnes Release Me. A później dorzucimy jeszcze Sash i nieśmiertelne Ecuador. Będzie ATC, Around the World i pojawi się pan doktor Alban. Ale nie będzie sprawdzał uzębienia, a będzie powodował, że nasze stawy zaczną mniej trzeszczeć, bo się rozruszają w Party Zetce w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

E venha comigo!

0: jest Partyzetka w Radiu Z. Jak już kiedyś dojdzie do momentu, że kosmici przylecą na Ziemię i będziemy chcieli im przedstawić pierwszą dziesiątkę tanecznych piosenek, które przez lata nas bawiły, to Spiller na pewno z piosenką Groove Jet się w tej dziesiątce znajdzie. A za chwilę znajdą się wiadomości Radia Z. Za 3 minuty, punktualnie o 22.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście,
7: dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
15: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
16: Po reklamie.
0: Sobotni wieczór spędzacie z Radiem Z. Dochodzi 22. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
17: Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Polka zaczęła bój o finał w Cincinnati. Samochód wjechał na chodnik w Krakowie. Dwie osoby nie żyją. Podkarpacie zapowiada odbudowę zabytkowego kościoła po pożarze. Iga Świątek zaczęła walkę o awans do turnieju w Cincinnati. Nasza tenisistka mierzy się z trzecią w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. Ten pojedynek obserwuje dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Witaj, trwa pierwszy set. Jak Iga zaczęła to spotkanie?
18: No, trwa otwierający gem i jest źle. Na razie z problemami Iga zaczęła to spotkanie. Musi bronić się właśnie przed przełamaniem. Pegula prowadzi w tym gemie 40-0. To jest ich już 13 pojedynek. Bilans minimalnie na korzyść Igi, która była górą 7-krotnie, wygrała między innymi ich ostatni pojedynek w maju w Rzymie. Polka była górą w 2 setach. W Cincinnati też jest w formie, podtrzymuje swoją dobrą serię. Jeśli dzisiaj też wygra, to będzie już 11 zwycięstwo z rzędu, ale jeszcze raz rzut oka na wynik. Iga cały czas musi się bronić przed przełamaniem. Pegula prowadzi 40-15.
17: Trzymamy kciuki za Igę. Wynik jej meczu sprawdzimy też dla Was za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z. A teraz Małopolska. Tragiczny wypadek w Krakowie w rejonie nadwiślańskiej. Mężczyzna, kobieta i dziecko byli na chodniku, kiedy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w nich samochód osobowy. Cała trójka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Okołoroczne dziecko walczy teraz o życie. Na miejscu pracują policjanci i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Kierujący samochodem osobowym nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu, ale została mu pobrana krew do badań na obecność innych substancji zakazanych. Rząd proponuje podwyższenie progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku. Ci, którzy zarobią 150 tysięcy złotych, zapłacą też niższą stawkę podatku PIT 24%. Ze szczegółami reporter Radio Z Daniel Wrzos.
3: Jeżeli prezydent zawetuje zmiany w podatkach, to znaczy, że chroni najbogatszych, uważa premier Tusk. Podwyższenie progu podatkowego będzie korzystne dla klasy średniej. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić do 3600 zł, wylicza minister finansów Andrzej Domański.
16: To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków. To jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników.
3: Z kolei największe firmy i najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższy CIT i daninę solidarnościową.
17: Rząd nie planuje za to podnosić kwoty wolnej od podatku. Samorząd województwa podkarpackiego zadeklarował wsparcie odbudowy spalonego kościoła w sanockim skansenie lub pozyskanie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
19: Poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw. Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich.
20: Kierujemy się w stronę wykonania pełnej rekonstrukcji tego obiektu. Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła z Bączala. Poza tym mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to między innymi rynek galicyjski.
17: Dodaje dyrektor muzeum Marcin Krowiak. Przyczynę pożaru cały czas bada teraz prokuratura. Ocalałą od pożogi część skansenu można zwiedzać od czwartku.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Szanowni Państwo, przedostatnia wakacyjna niedziela zapowiada się całkiem nieźle. Na południu więcej pogodnego nieba, na północy przelotny deszcz i miejscami burze. Temperatura od 17 nad morzem do 23 stopni na południowym wschodzie. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Party Zetka i klasyk na takie dobry wieczór. No, oni. A właśnie, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Radio Z.

0: 个那个那个
1: No, zrobiło się stadionowo, ale wiem, że Shakira w to umie. Der la la la. Party Zetka w Radiu Z, 22:19 na zegarach. Za chwilę będzie Deoro, Perdoname, będzie też Ingrid Tufutu, a później będzie Bez końca z Cymsem, naszym ulubionym Oskarem. Także koniecznie bądźcie z nami, oczywiście bez końca. No, Oskar bez powodu tego nie śpiewa. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Po reklamie.

0: Kiedy do roboty bierze się dwóch takich magików jak Pitbull i Mark Anthony, to skuteczność taneczna gwarantowana. Party Zetka w Radiu Z, a już za dwie minuty niespełna. 23 i wiadomości.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
2: Po reklamie.
0: Jeszcze jest sobota, 22 sierpnia, powoli dochodzi 23 w Radiu Z. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
6: Trwa bój o finał. Iga Świątek walczy o awans w Cincinnati. Donyśniętych ryb w kanale Gliwickim przyczyną znowu złota alga. Wars szykuje kulinarną rewolucję w menu dania regionalne. Iga Świątek toczy zacięty bój o awans do finału turnieju w Cincinnati. Gra z trzecią rakietą świata, amerykanką Jessicą Pegulą. Wydarzenia na korcie sprawdza dla nas Krzysztof Irenowski z redakcji sportowej Radio Z. Witaj, jaki wynik?
7: No cały czas walka toczy się w pierwszym secie. Mamy remis 5-5 i serwuje Iga. Ten pojedynek, tak jak powiedziałeś, od samego początku jest bardzo zacięty. Pierwsze 5 gemów to same przełamania. Tę wymianę ciosów przerwała w końcu Pegula, wygrywając własny gem serwisowy, ale to oznaczało, że ma przewagę nad Igą. Nasza tenisistka odrobiła to w 8 gemie, wywalczyła przełamanie powrotne. W każdym kolejnym gemie ta zażarta walka trwała. Przypomnijmy, jest 5-5. Iga serwuje.
6: Dodam, że Iga w Cincinnati broni tytułu. Już ponad 4 tony śniętych ryb odłowili wędkarze z kanału Gliwickiego. To przez toksyczny zakwit złotej algi. Ilość tego glonu jest rekordowa, ale ogranicza się do 2 sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie otrzymują brak przepływu wody, ale przygotowują też plan awaryjny na wypadek podniesienia poziomu wody po ulewach. Sprawą zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Śluzowanie pozostaje wstrzymane, a zastawki są podniesione tak, żeby była rezerwa na przyjęcie większej ilości wody, mówi mi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
9: Bo nie migruje nam ta woda zasobna w złotą algę po prostu w dół kanału i niesie je spustoszenia też w innych odcinkach drogi wodnej.
8: Lokalne koło wędkarzy z Gliwic za to jednak wzywa do reakcji i próby uratowania samego kanału. Służby jednak w oparciu o rekomendacje rządowe będą wpuszczać perhydrol, który unieszkodliwia złotą algę tylko jeśli ta przedostanie się dalej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Chodzi o rzekę Kłodnica, gdzie w poprzednich latach służby wpuszczały te substancje tak, żeby złota alga nie przedostała się do Odry. Politycy ostro o dymisji Barbary Mróz-Gorgoń. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska wczoraj zrezygnowała ze stanowiska. Swoją decyzję tłumaczy hejtem, który się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem jej autorstwa. Dokument stworzony przy pomocy AI zawierał wiele rażących błędów. Zarówno według polityków opozycji, jak i koalicji rządzącej w świetle afery dymisja pełnomocniczki była konieczna. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Po kompromitacji związanej z raportem dymisja była jedynym wyjściem, uważa posłanka KO Dorota Łoboda. Zaznacza przy tym, że nie przekonuje jej tłumaczenie Barbary Mróz-Gorgoń o niewyobrażalnym hejcie.
11: W tym, co czytałam, raczej była po prostu krytyka i trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek bronił tego, co powstało pod skrzydłami pani pełnomocniczki.
10: Politycy opozycji idą o krok dalej i żądają, żeby była pełnomocniczka odpowiedziała karnie za stworzenie wątpliwej jakości raportu, za publiczne pieniądze. Jan Kielak, Radio Z.
6: Na sprawę raportu bada już prokuratura regionalna w Warszawie. WARS szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Michał Wrzosek, rzecznik WARS.
12: Pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, bo po powrocie tam, po zabiegowaniu, po sprzątaniu tego pociągu zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski.
13: Są jakieś konkretne już plany na dania, na konkretne trasy?
12: Polska kuchnia, ta regionalna, ma takie swoje charakterystyczne, tak, elementy. Wspomniał pan o daniach rybnych jadąc na Pomorze. Łazanki na przykład jadąc na południe.
6: A także gzik z serem jadąc do Warszawy, czy żurek, ale typowo śląski jadąc do Katowic. To wszystko ma pojawić się w menu za kilka miesięcy. Kolejne wiadomości Radio Z o północy. Przywita się z wami Darek Klimczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jeśli jutro ruszacie w trasę, kierunek południe wygrywa pogodę. Północ z parasolem pod ręką. Możliwe deszcze i burze, zwłaszcza nad Bałtykiem. Na termometrach w całym kraju od 17 do 23 stopni. Spokojnej nocy wam życzę. Koniecznie z Zetką. Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: północ. Nadeszła niedziela, 23 dzień sierpnia. Tego dnia, nieco ponad 100 lat temu, w 1923 roku z archikatedry gnieźnieńskiej skradziono relikwiarz z głową świętego Wojciecha. Ja nazywam się Darek Klimczak i będę wam w nocy mówić o tym, co dzieje się w kraju i na świecie. Iga Świątek walczy za oceanem o awans do finału turnieju w Cincinnati wraz z zawodniczką gospodarzy Jessicą Pegulą. Jak wiecie z wiadomości RTSZ, sprzed godziny pierwszego seta Polka przegrała 5-7, w drugim secie jest po 4. Nadeszła cisza po burzy. Po niespokojnej ostatniej nocy i dużej części soboty sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje z powodu wichur i ulew. Strażacy w całym kraju musieli interweniować ponad 6,5 tysiąca razy. Odpompowywali wodę z posesji, usuwali powalone drzewa. Czy nawałnice dziś jeszcze gdzieś wrócą? Na szczęście nie. Noc spokojna, w niedzielę w ciągu dnia skutki niżu mogą być odczuwalne jedynie na północy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: I tam możliwe nadal przelotne pady deszczu, a wiatr pozostanie porwisty, a temperatura wyniesie w przedziale od 18 do 20 stopni.
0: Im dalej na południe, tym cieplej. W Krakowie i Rzeszowie po 22 stopnie Celsjusza. Deszcz zamiast plaży i plan B na kiepską pogodę. Gdy nad Bałtykiem chłód i leje, turyści uciekają z kurortów, szukają atrakcji pod dachem. Znajdują je choćby w Gdyni. Bywa, że w tamtejszym oceanarium ludzi jest tak dużo, że z wejściem jest problem, mówi jej szefowa Grażyna Niedoszytko.
2: To oznacza, że w deszczowe dni w szczycie sezonu, w popularnych godzinach, bywają momenty, gdy bramki wejściowe blokują się, co oznacza, że ta maksymalna liczba osób, które mogą być naraz w budynku, została osiągnięta. Polecamy wszystkim zakup biletów online, dlatego że wtedy nie trzeba stać w kolejce.
0: W gdyńskim oceanarium można zobaczyć ponad 200 gatunków zwierząt wodnych z całego świata, od raf koralowych po amazońskie lasy tropikalne. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów zlotu żaglowego Baltic Sail w Gdańsku. Nie odbyła się zaplanowana na sobotę wielka parada fregat. Była za to inna, choć mniejsza, parada kolorowych łodzi i kajaków w Nowym Dworze Gdańskim. To lokalna tradycja związana z rzeką Tugą i jej legendą.
3: A więc była kiedyś sobie księżniczka o imieniu Tuga, która, żeby tak w skrócie powiedzieć, uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła z tego dzbanu, wykapywała jej i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Ale ta legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
0: Opowiada Monika Jastrzębska-Opic z Żuławskiego Ośrodka Kultury. Zdjęcie z pumą z okolic Wałbrzycha nie było prawdziwe. Policja ustaliła, że fotografia, rzekomo pochodząca z fotopułapki, nie jest autentyczna i teraz szuka osoby, która dostarczyła je leśnikom. Jedno zdjęcie wywołało, jak wiecie, lawinę od niepokoju wśród mieszkańców po zwoływanie sztabów kryzysowych i poszukiwania na szeroką skalę.
4: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
5: To chodzi o wywołanie fałszywego alarmu?
4: Tak, dokładnie.
5: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
4: Nie pochodzi z tego miejsca.
0: Mówiła reporterce Radia Z Grażynie Wiatrze Magdalena Ząbek z komendy w Świdnicy. Policja uznała na razie, że doszło do wykroczenia. Sprawcy grozi areszt albo grzywna. Mieszkaniec Siemianowic Śląskich wyrzucał żywe świnki morskie do śmieci. Policjanci po długich poszukiwaniach w końcu go zatrzymali. Teraz może trafić za kratki. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Policja szukała sprawcy od czerwca, gdy w jednym z kontenerów na odpady znaleziono 5 żywych świnek morskich. Kilka dni temu w innym koszu na terenie miasta odkryto kolejnych 8 gryzoni. Tym razem policjanci skutecznie namierzyli 84-letniego mieszkańca Siemianowic.
7: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
6: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Świnkami morskimi zaopiekowali się wolontariusze stowarzyszenia zajmującego się gryzoniami. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi. Powód to prace związane z budową tunelu kolei dużych prędkości. Zmieniła się organizacja w jednym z najbardziej obciążonych ruchem miejsc w mieście, na trasie WZ, tuż przy Atlas Arenie. Tam trzeba korzystać z tymczasowej jezdni. Musimy tuż obok wybudować jedną z komór niezbędnych do powstania tunelu. mówi Radio Z przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
8: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
0: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi kolei dużych prędkości kursujące z Warszawy przez Nowe Lotnisko i Łódź w kierunku Poznania oraz Wrocławia. W Katowicach spłynęło targowisko przy ulicy Mickiewicza. Straty są ogromne. Doszczętnie zniszczonych zostało 15 drewnianych boksów, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z Komendy Straży Pożarnej w Katowicach.
9: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
0: Teraz przyczyny pożaru targowiska wyjaśnia policja. Smutna wiadomość jeszcze, zmarł porucznik Józef Przedpełski, pseudonim Sławek, miał 105 lat. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku oraz powstańcem warszawskim. Był również najstarszym youtuberem w Polsce. Swój kanał Pan Józef 4912 założył w 2016 roku, gdy miał 95 lat. Sport teraz raz jeszcze. 3 remisy, 10 bramek. Taki jest sobotni bilans meczów piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw Korona Kielce zremisowała z Motorem Lublin 1-1. Potem takim samym rezultatem zakończyło się spotkania Piastek Gliwice z Legią Warszawa. A na koniec 3-3 Śląsk Wrocław zremisował z Widzewem Łódź. Najbardziej dramatyczny mecz był w Gliwicach, tyle że nie z piłkarskiej strony. W drugiej połowie mecz został przerwany na godzinę z powodu akcji reanimacyjnej. Piast lepiej zareagował na tę przerwę, mówił trener gości Marek Papszun.
10: Mecz w cieniu tragedii, bo widzieliśmy, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że tego człowieka się udało odratować i mecz taki specyficzny i przykra w ogóle sytuacja.
0: Po tej godzinnej reanimacji kibic został odwieziony do szpitala. Zagranica na koniec. Co najmniej 10 osób zginęło w ukraińskich atakach na Rosję. Ukraińskie wojska po raz pierwszy zaatakowały magazyn należący do drugiego pod względem wielkości rosyjskiego giganta e-commerce firmy Ozon. Jej magazyn został ostrzelany w obwodzie samarskim. Był to pierwszy ostrzał obiektu Ozonu po tygodniach ataków na jego największego konkurenta, firmę Wildberries. Ukraina tłumaczy te ataki próbą destabilizacji infrastruktury gospodarczej wspierającej rosyjską armię.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Darek Klimczak, zapraszam. Iga Świątek niestety nie obroni tytułu w Cincinnati. Polka przed chwilą przegrała w półfinale z reprezentantką USA Jessicą Pegulą w trzech setach 5-7, 6-4, 4-6. Spotkanie to trwało prawie 3 godziny. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydłużenie ważności bonus butelkomatów. Do systemu mają być też włączone butelki szklane, tak zwane małpki. Do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy butelek. W szczegółach reporter Radia Z Daniel Brzos.
2: Bony za oddanie butelek są zazwyczaj ważne przez 30 dni. Ministerstwo Środowiska na razie nie zdradza, na jaki okres zamierza wydłużyć ich ważność. Przygotowywane są zmiany w ustawie. Decyzje zapadną we wrześniu. To samo dotyczy także włączenia do systemu opakowań tak zwanych małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
3: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
2: Jak dodaje wiceminister, zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku.
1: Ministerstwo liczy, że do końca roku poziom zbiórki w systemie kaucyjnym wyniesie 77%. Sztuka poleci na Księżyc. Prace kilkunastu artystów z Polski trafią do kosmicznej galerii na Srebrnym Globie. Zostaną wystrzelone razem z dziełami innych artystów z całego świata. W tym będą prace łodzianki Darii Solar.
4: Będzie 6 moich obrazów, także jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że aż 6 dostało z różnych konkursów malarskich, z różnych wystaw, z różnych takich miejsc. One będą lecieć rakietą Elona Muska, czyli Falconem Heavy. To jest wieżowiec na silnikach.
1: Dzieła sztuki mają ruszyć w drogę pod koniec roku albo na początku przyszłego. Będzie to w sumie 250 tysięcy różnych pracy, w tym poezja, filmy, literatura, malarstwo i grafika. Polskie samorządy padły ofiarą oszustwa na Pumę. W ostatnich tygodniach w kilku powiatach pojawiły się ostrzeżenia o drapieżnikach, które miały grasować w okolicznych lasach. Niejednokrotnie potwierdzały je zdjęcia Pumy wykonane przez mieszkańców. Teraz okazuje się, że kolejne ilustracje były fałszywe. Policja w Ostrołęce dotarła do mieszkańca, który wysyłał zdjęcia drapieżnika. Przyznał, że dla żartu wygenerował pumę przy użyciu sztucznej inteligencji, mówi Tomasz Żerański z komendy w Ostrołęce.
5: Dlatego teraz policjanci podjęli czynności procesowe, podczas których weryfikują całe zdarzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu.
1: To nie jedyny taki przypadek. O pumie w okolicznych lasach informowało także starostwo w Wałbrzychu. Tam również zdjęcie przedstawiające dzikiego kota okazało się fałszywe. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Tak wynika z danych ZUS-u, który podsumował pierwsze półrocze tego roku. Okazuje się, że bierzemy coraz więcej zwolnień lekarskich, które trwają od 11 do 30 dni. Zmieniły się także choroby. To już nie grypa czy COVID generują najwięcej dni na L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
6: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym. I tak, choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej to ponad 21 milionów dni. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ponad 18 milionów dni.
1: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Po niemieckie drzewa z Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zostaną przebadane tomografem. To po tym, jak podczas ostatniej wichury kilkudziesięcioletnia akacja spadła na zaparkowane przy niej samochody. Urząd sprawdził już część drzew i kilka rzeczywiście może być w kiepskim stanie, mówi Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych.
7: Dwa drzewa, które wzbudzały pewien niepokój, ich stan czy wygląd przede wszystkim pnia, zostaną poddane badaniom tomografem akustycznym oraz próbom obciążeniowym.
1: Po testach urząd zdecyduje, czy starodrzew trzeba wyciąć, czy też da się go jakoś uratować. Już ponad 4 ton śniętych ryb odłowili wędkarze z kanału Gliwickiego, to przez zakwit złotej algi. Bilans katastrofy ekologicznej ciągle rośnie, a ilość komórek toksycznego glonu jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie. Ogranicza się jednak do 2 sekcji kanału. Wodom Polskim udaje się utrzymać przepływ wody, ale przygotowują też plan awaryjny na wypadek podniesienia poziomu wody po ulewach. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. metrzy.
8: Śluzowanie pozostaje wstrzymane, a zastawki są podniesione tak, żeby była rezerwa na przyjęcie większej ilości wody, mówi mi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
9: Bo nie migruje nam ta woda zasobna w Złotą Adę po prostu w dół kanału i niesie je spustoszenia też w innych odcinkach drogi wodnej.
8: Lokalne koło wędkarzy z Gliwic za to jednak wzywa do reakcji i próby uratowania samego kanału. Służby jednak w oparciu o rekomendacje rządowe będą wpuszczać perhydrol, który unieszkodliwia złotą algę tylko jeśli ta przedostanie się dalej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Chodzi o rzekę Kłodnica, gdzie w poprzednich latach służby wpuszczały te substancje, tak żeby złota alga nie przedostała się już do samej Odry. Bomba ekologiczna od 8 lat zagraża mieszkańcom Gliwic. Blisko centrum zalega aż 1500 chemikaliów pozostawionych przez mafię śmieciową. Teraz pojawiło się światełko w tunelu, bo niebezpieczne odpady w końcu mają zostać usunięte. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace mają ruszyć możliwe jak najszybciej, mówi rzecznik Gliwic Mariusz Kopeć.
10: Na początku września będzie jeszcze tak zwana wizja lokalna dla wszystkich przyszłych oferentów, którzy będą chcieli uczestniczyć w postępowaniu przetargowym. Zostanie podpisana umowa i od momentu podpisania umowy wykonawca ma 8 miesięcy. Szacujemy, że będzie to w trzecim kwartale przyszłego roku.
1: Koszt usunięcia odpadów to 16,5 miliona złotych. Wielka operacja stołecznych policjantów. W jeden dzień zatrzymali aż 78 poszukiwanych przez sądy i prokuratury osób. Skontrolowali ponad 800 domów, mieszkań i hosteli na terenie Warszawy oraz innych miast. Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, w tym obywatel Azerbejdżanu i także 4 Ukraińców. W akcji brało udział ponad 700 policjantów. To już kolejne takie ich działania. Pod koniec lipca zatrzymali 89 poszukiwanych osób. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie Marcina Romanowskiego. Potwierdził to Radiu Z Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości. Romanowski przyznał, że przebywa w Naddniestrzu i chce pozostać na wolności, ale zapewnia, że będzie stawiał się na każde wezwanie. Donald Tusk twierdzi, że polityk PiSu jest w Mołdawii, ale prokuratura na razie tego nie potwierdza. Stąd wniosek o przesłuchanie premiera, mówi pełnomocnik Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski.
11: Premier Tusk tym oświadczeniem, które trochę przeczy mojej ocenie temu, co twierdzi prokuratura, czyli tego, że on ma wiedzę ze służb o tym, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, no to jest okoliczność dla nas bardzo korzystna procesowo i stąd ten wniosek o przesłuchanie pana premiera w charakterze świadka, ale również o zwrócenie się do Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o potwierdzenie tych okoliczności.
1: Szef rządu twierdzi, że jeśli trafi do niego wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka, to zawsze się na nie stawia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Druga. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Do jesieni miesiąca wiele drzew, głównie w miastach, już zgubiło liście. Dotyczy to przede wszystkim lip, brzus i kasztanowców. Spokojnie, nie mamy do czynienia z masowym wymieraniem drzewostanu, tłumaczy Radiu Z Grzegorz Czerba, dendrolog ze Stołecznego Zarządu Zieleni. Kasztanowce po prostu skutecznie walczą z atakującym je owadem, szrotówkiem i na wiosnę powinny się odrodzić.
1: Teraz, po iluś latach tego współtowarzyszenia z tym owadem, te przyrosty wracają do normy. Czyli mimo, że kasztanowce zrzucają wcześniej liście, wyglądają, że bardzo cierpią, potrafią sobie poradzić.
0: Ze względu na zmiany klimatu wiele znanych gatunków drzew będzie stopniowo ustępować miejsca innym, lepiej znoszącym wyższe temperatury oraz brak wody. Wiele dni pracy i ponad 200 km włóczki. Tak powstała wyjątkowa instalacja wpleceni w historię w Tarnowskich Górach. Z okazji 500-lecia miasta zabytkową ponad 30-metrową pergolę otuloną kolorową dzianiną dziergali wszyscy. Mieszkańcy, seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej i osadzeni. Dla jednych była to nauka dziergania, dla innych powrót do zapomnianej umiejętności.
2: No ja dawno nie robiłam,
3: ale robimy słupkami.
2: Słupki mogą być?
3: Nawijane, tak. Słupki.
4: Czy ja pamiętam, że w szkole robiliśmy?
5: A ja z babcią
3: mówiłam. To jest proste pytanie, to jest takie proste.
0: Instalację uroczyście odsunięto wczoraj w Parku Miejskim. Użyto żółtej, czarnej i białej włóczki. To kolory historycznego herbu Tarnowskich Gór. Tragiczny wypadek w Krakowie, w rejonie ulicy Nadwiślańskiej. Mężczyzna, kobieta i dziecko byli na chodniku, kiedy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał w nich samochód osobowy. Cała trójka z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Mimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Około roczne dziecko walczy o życie. Kierujący samochodem osobowym nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu, ale została mu pobrana krew do badań na obecność innych substancji zakazanych. Samorząd województwa podkarpackiego zadeklarował wsparcie odbudowy spalonego kościoła w sanockim skansenie albo pozyskanie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
6: Poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub